Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w

0: niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,

0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna, śmierć Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z każdego i wołały: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały Go i przychodziły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził stamtąd, lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.
2: Zaraz też wstała i usługiwała im. Co się dzieje po tym, jak Jezus uzdrawia teściową Szymona Piotra? Ewangelista podkreśla: ona wstała i usługiwała im, a więc usługiwała Jezusowi i innym osobom, które razem z Nim przybyli do domu. Chciała w ten sposób okazać wdzięczność za doznaną łaskę i gościnność tym, którzy przybyli do jej domu. Okazać Bogu wdzięczność, okazać człowiekowi naszą wdzięczność za dobro, które nas spotyka, za to wszystko, co otrzymujemy. To ważna cecha, ważna cnota i umiejętność bycia wdzięcznym. Często mówimy o tym, kiedy uczymy dzieci, by powiedziały dziękuję, by potrafiły nie tylko poprosić, ale i podziękować, kiedy coś otrzymują. Ale czy sami o tym pamiętamy? Może łatwiej pamiętać o tym, by dziękować drugiemu człowiekowi, choć nieraz i o tym zapominamy. Ale jak wygląda nasza wdzięczność, którą okazujemy Bogu? Jak często w naszej codziennej modlitwie jest obecne to nasze podziękowanie Bogu za to wszystko, co od Niego otrzymaliśmy i wciąż otrzymujemy? Czy nie jest tak, że w naszej modlitwie częściej pojawiają się wezwania: prosimy Cię, Panie, wysłuchaj nas, Panie, aniżeli dzięki Ci, Panie? Czy w Twojej codziennej modlitwie Bogu dziękujesz za to, czym Cię obdarzył? Spróbuj popatrzeć na to, jaka jest Twoja modlitwa.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: przyznać.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
1: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest środa, 2 września. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Zaczynamy kolejny poranek rozgłośni katolickich. Siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Radia Bobola, Radia Palocki FM, wszystkich słuchających nas zarówno na falach radiowych, jak też tych, którzy łączą się z nami przez internet. A przed nami bardzo przyjemna wrześniowa pogoda, przyjemny też poranek. Dziś 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. A pierwszym gościem środowego wydania poranka 7-9 będzie Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Minął tydzień od wizyty szefa CIA w Moskwie. Czy wiemy po tych kilku dniach coś więcej na ten temat? Co szykuje Władimir Putin na najbliższe miesiące? Czy przedsmak tego mieliśmy i w Polsce, a także wczoraj w Niemczech? Będę o to pytała około godziny 7.30. Gościem o 8.15 będzie poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji. Wszystkim dzieciakom, którzy właśnie teraz wstają do szkoły i po raz pierwszy po 2 miesiącach zasiądą do szkolnych ławek, bo wczoraj to przecież były tylko uroczyste apele, życzymy samych dobrych ocen i dobrego czasu szkolnego. A my za 5 minut zajrzymy do gazet. Ruszamy.
0: 7, 9. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Zaglądamy do dzisiejszych gazet. Zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Karol Nawrocki, załatwmy sprawę reparacji z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale też przyszłości. To słowa prezydenta z Westerplatte. Apeluje stąd z Westerplatte, mówił prezydent do kanclerza Niemiec, do narodu niemieckiego. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale też z myślą o przyszłości. Tak mówił wczoraj prezydent Karol Nawrocki podczas obchodu w 87. rocznicy napaści Niemiec na Polskę. PiS mówi, sprawdzam w sprawie afery Zonda Krypto. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało złożenie w Sejmie projektu ustawy dotyczącej powołania Komisji Zaufania Publicznego do zbadania afery Zonda Krypto. Rozwiązanie ma być wzorowane na Komisji do Spraw Reprywatyzacji, a w jej skład ma wejść 15 ekspertów, którzy mogliby przesłuchiwać świadków, a w razie niestawiennictwa doprowadzić ich z wykorzystaniem służb. Dantejskie sceny na stacjach benzynowych. To rzeczywistość, kiedy kończył się program Ceny Paliwa Niżej. O północy ceny na stacjach paliw w całej Polsce wzrosły o minimum złotówkę za litr. Zdaniem polityków opozycji rząd będzie odbijał stratę i paliwo jest teraz powyżej cen rynkowych. Do dantejskich scen dochodziło na stacjach benzynowych 31 sierpnia. Na wielu z nich zabrakło paliwa, bo Polacy chcieli zatankować taniej. Generał Dariusz Wroński, te pożary to musi być dla nas alarm. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo dotyczące pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledczy badają podpalenie w kontekście udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej i dopuszczenia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Pożar hali w Lublinie bada tamtejsza prokuratura okręgowa. Ministrowie rządu mówią o wyciąganiu wniosków i podwyższaniu stopnia ochrony zakładów zbrojeniowych. To musi być dla nas alarm. Mieliśmy serię dywersji, ataków na infrastrukturę kolejową. Według ABW rosyjskie operacje służą nie tylko wyrządzaniu szkód, mają zastraszać społeczeństwa, ograniczać wsparcie dla Ukrainy, a także testować odporność Polski i jej sojuszników, tak mówi generał Dariusz Wroński. O tym będziemy dziś rozmawiać w poranku z ekspertką z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Anną Marią Dyner. Przechodzimy do dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. Sztuczna inteligencja przebuduje podatki. AI może uderzyć w daniny od pracy, zmuszając Polskę do podwyżki podatków od kapitału i zysków, tak uważa większość uczestników panelu ekonomistów Rzeczpospolitej. Święte krowy nie chcą oszczędzać. Wydatki Sejmu po raz pierwszy przekroczą miliard złotych, a Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Krajowa Rada chce zwiększyć swoje o połowę. Rzeczpospolita prześwietliła plany na 2027 instytucji, które same wyznaczają swój budżet. Aż o 17% mają wzrosnąć wydatki bieżące budżetowych świętych krów, tak zwane. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów. Wydatki w całym budżecie mają w tym czasie wzrosnąć o ponad 6%. Budżetowe święte krowy to instytucje, które same przygotowują swoje plany finansowe. To wynika z ich umocowania konstytucyjnego. Ministerstwo Finansów jedynie włącza do projektu ustawy budżetowej ich propozycje, a to Kancelaria Prezydenta, Sejmu i Senatu, Sąd Najwyższy, NIK, IPN, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji czy Państwowa Inspekcja Pracy. Instytucje tłumaczą wzrost wydatków głównie inflacją, wyższymi płacami i kosztami bieżącymi, ale także planowanym wzrostem zatrudnienia. Kolegium pogrąża piątkę. Ustalenia Rzeczpospolitej mówią o tym, że prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetu w aferze Collegium Humanum objęły czterech posłów i europarlamentarzystę, a wśród nich są m.in. Michał Kołodziejczak i Ewa Leniart. Przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej. Tu dużo o serii sabotaży w Polsce i w Niemczech. Wojciech Kubik pisze, przypomina o tym, że tylko w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin na terenie Polski doszło do kilku groźnych i tajemniczych incydentów, z których część już zakwalifikowała jako działania sabotażowe i terrorystyczne. Niemcy szykują odwet za incydent dronowy w Lipsku. O tym z kolei pisze Michał Litorowicz. Berlin zapowiada rychłe zakończenie śledztwa i surowe ukaranie winnych incydentu dronowego na lotnisku w Lipsku z początku sierpnia. Według źródeł dyplomatycznych odpowiedzialnością za zdarzenie zostanie obarczona Moskwa. Wojciech Stanisławski pisze z kolei, Reksio kontratakuje, jak nie skłóciło nas Zaolzie. Prowokacja mająca doprowadzić do napięć polsko-czeskich spaliła na panewce. Mimo podsycanych zewnętrznie animozji w sieci nie pojawiły się opowieści o Czechach, którzy wykupują polskie towary i biją polskich turystów, ani zachęty do odzyskania prapolskiego trzyńca. Pytanie, czy jesteśmy przygotowani na kolejne rosyjskie manipulacje, chociażby z Litwą w roli głównej. O tym pisze Wojciech Stanisławski. Wojny i pogoda dyktują ceny zbóż, żywność może podrożeć. Tym z kolei zajmuje się Tomasz Jóźwik. Intensywne ataki na statki i infrastrukturę portową w rejonie Morza Czarnego sparaliżowały transport zbóż, a to powoduje wzrost cen pszenicy na globalnych rynkach o 21% w sierpniu do najwyższego poziomu od ponad 3 lat. Także ceny innych surowców rolnych rosną. Trend ten napędzają niekorzystne warunki pogodowe. Jeszcze szybki przegląd dwóch tekstów z Dziennika Gazety Prawnej dotyczące polityki światowej. Co robił w USA na spotkaniu G20 rosyjski minister finansów? O tym pisze Michał Potocki. Obecność rosyjskiego ministra finansów w Karolinie Północnej była największą niespodzianką poniedziałkowo-wtorkowego spotkania jego odpowiedników z grupy G20. Anton Siłanów przeleciał do Stanów Zjednoczonych niecały tydzień po wizycie dyrektora CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. Przyjazd Siłanowa, pierwszy od rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wywołał zdziwienie przedstawicieli resortów finansów państw Zachodu. Oczywiście uznajemy prawo prezydencji do zapraszania gości, to powiedziawszy, mocno potępiamy działania Rosji. Polska zdecydowanie opowiada się za zaostrzeniem sankcji na Rosję, tak mówił minister finansów z Polski, Andrzej Domański. Nie ufamy Rosji, oni stale kłamią, trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym przy rozmowach z nimi, dodał niemiecki minister finansów. Szczyt szanghajskiej organizacji współpracy, czyli jak Chiny budują alternatywę dla Zachodu. O tym na koniec dzisiejszego przeglądu prasy. Dyplomatyczny pokaz siły ma wzmocnić pozycję Xi Jinpinga przed spotkaniem z Donaldem Trumpem. Rozmowy obu przywódców zaplanowano na koniec września. Tegoroczny szczyt szanghajskiej organizacji współpracy po raz kolejny miał być sygnałem dla Zachodu, że na wschodzie rośnie dla niego konkurencja. Spotkania, które odbyły się w tym tygodniu w stolicy Kirgistanu, Biszkeku, były wyraźną demonstracją polityczną skali przemian zachodzących w strukturze systemu międzynarodowego. Tak czytamy w Global Times, chińskim dzienniku wydawanym przez partię komunistyczną. Prasowy poranek.

Minął już ponad tydzień od wizyty szefa CIA w Moskwie, którą też dziś wspominaliśmy w przeglądzie prasy. Co dziś wiemy? Czy wiemy coś więcej już teraz na jej temat, kiedy te pierwsze emocje i komentarze opadły? Jak reagować na akty sabotażu i dywersji, z którymi mamy do czynienia w Polsce, ale także w państwach bałtyckich, również w Niemczech? O tym będę rozmawiała z ekspertką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Anną Marią Dyner, już za 4 minuty. Bądźcie Państwo z nami w poranku 7:09.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: A naszym pierwszym gościem jest dziś pani Anna Maria Dyner, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Minął tydzień od wizyty szefa CIA w Moskwie. Co rozpaliło opinię publiczną, zwłaszcza w Europie? Co po tym tygodniu wiemy na pewno o tej wizycie?
2: Właśnie paradoks polega na tym, że nawet po tygodniu nie wiemy wiele więcej niż wiedzieliśmy 2 czy 3 dni po tejże wizycie. Czyli możemy spekulować z różnych doniesień medialnych, z wypowiedzi Donalda Trumpa, z wypowiedzi innych polityków, że w zasadzie były tam poruszone 3 kwestie. Pierwsza kwestia to oczywiście sprawa związana z Ukrainą i być może jakimiś działaniami zmierzającymi do zakończenia przynajmniej tej odsłony wojny. Druga kwestia to oczywiście był Iran, polityka Rosji wobec tego państwa, polityka Rosji wobec cieśniny Ormus. I trzecia kwestia, a w zasadzie pierwsza, jak podawały media i która najbardziej rozpaliła naszą wyobraźnię, to miały być słowa szefa CIA, który przestrzegał Rosję przed jakąkolwiek eskalacją skierowaną w stronę państw NATO, szczególnie wschodniej flanki, a jeszcze szczególnie w stronę państw bałtyckich, mówiąc, że Ameryka jest nadal przywiązana do artykułu 5 i grożąc, że w takiej sytuacji NATO będzie gotowe do odpowiedzi. To oczywiście zostało połączone z ćwiczeniami lotniczymi, które odbyły się chwilę wcześniej nad wschodnią flanką, kiedy między innymi prowadzono działania w pobliżu granicy z Białorusią czy granicy obwodu królewickiego. Stąd też taki, a nie inny oddźwięk tej wizyty szefa CIA w Moskwie.
1: Wskazywane są cały czas analogie między 2021 a 2026 rokiem, między tym, co się wydarzyło tuż po poprzedniej wizycie szefa CIA w Moskwie i że wtedy kilka miesięcy później, jak wiemy, doszło do pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Czy pani zdaniem dziś grozi nam podobny scenariusz w odniesieniu do Polski albo do państw bałtyckich?
2: W tym momencie jest najważniejsza różnica pod tytułem, że sojusz nie obserwuje działań wojskowych Rosji, które zmierzałyby do pełnoskalowej agresji przeciwko państwom natowskim, jakimkolwiek. Czy to myślimy o państwach bałtyckich, czy myślimy o pozostałych członkach wschodniej flanki sojuszu. I to jest chyba ta najważniejsza rzecz, która odróżnia nas od sytuacji późno-jesienno-zimowej z roku 2021, dlatego że warto wszystkim przypomnieć, że wtedy zwłaszcza wywiad amerykański, ale też wtórował mu między innymi wywiad brytyjski, twardo wskazywały na ruchy wojsk rosyjskich, na działania Federacji Rosyjskiej, które jasno dawało do zrozumienia, że Rosja przygotowuje się do pełnoskalowego konfliktu z Ukrainą i wszystkie te ostrzeżenia kierowane w stronę Moskwy wtedy, w późnym 2021 roku, miały na celu przede wszystkim powstrzymanie Rosji od tego działania. Teraz tego nie obserwujemy, natomiast można domniemywać też z przecieków prasowych, że chodziło w naszym wypadku o działania tak zwane hybrydowe, ja to niekiedy ironicznie nazywam hybrydą z plusem, czyli być może jakimiś kolejnymi wlotami dronów czy działaniami wobec szczególnie ważnej infrastruktury na naszym terytorium, czy działaniami jakichś tak zwanych nieregularnych sił zielonych ludzików w pobliżu granicy państw bałtyckich. Tutaj oczywiście tych scenariuszy moglibyśmy mnożyć. Natomiast sądzę, że nawet w tym wypadku Stany przekazały, że śledzimy, widzimy i w razie czego adekwatnie zareagujemy.
1: Na jakie działania Rosji musimy być my w Polsce przygotowani w najbliższym czasie?
2: Przede wszystkim są to działania dywersyjno-sabotażowe i poniekąd to, co wydarzyło się ostatnio w fabryce zbrojeniowej jednego z koncernów, pokazuje, że słusznie mamy obawy dotyczące bezpieczeństwa, szczególnie tych podmiotów, które współpracują z Ukrainą, ale nie tylko. Więc wszelkiego rodzaju fabryki zbrojeniowe to jest jeden z elementów, który trzeba szczególnie chronić. Kolejne kwestie to jest oczywiście ciągle nieustająco infrastruktura transportowa ze szczególnym nastawieniem na koleje i lotniska oraz porty, bo to są te obiekty, które dla Rosjan są szczególnie istotne. I oprócz tego wszystkiego to, na co musimy też bardzo mocno zwracać uwagę, to są oczywiście kolejne fale kampanii dezinformacyjnych, W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z próbą po raz kolejny wykorzystania kwestii Zaolzia i popsucia stosunków polsko-czeskich. I myślę, że tego rodzaju kampanii będzie sporo. Nie ma też się co oszukiwać, zbliża się 17 września i to zawsze będzie taka data, która wywołuje u nas odpowiednie reakcje i pewnie Rosjanie również będą chcieli na tym w jakiś sposób bazować, pokazując, że na przykład mieli prawo do interwencji na ówczesnych kresach II Rzeczpospolitej.
1: Jak na takie akcje dywersyjne reagować? Bo na razie chyba te nasze reakcje są charakterystyczne dla czasu pokoju. Czy my potrzebujemy dziś zmian w prawie?
2: Pani redaktor, dotknęła Pani dość bolesnego punktu, dlatego że faktycznie my mamy prawodawstwo przystosowane do białego czasu pokoju albo czarnego czasu wojny. Natomiast ta rzeczywistość hybrydowa jest szara, ona czasami ma bielsze odcienie, czasami bardziej czarne. Tyle tylko, że tutaj stajemy przed bardzo fundamentalnym pytaniem, co z naszymi wolnościami demokratycznymi, bo nawet podając przykład dezinformacji, ona co do zasady nie jest nielegalna. Są oczywiście wyjątki, między innymi dotyczy to mowy nienawiści, ale nie tylko, gdzie może być ścigana i może być karana. Natomiast w ramach wolności słowa w zasadzie można pleść, co człowiekowi ślina na język przyniesie i nie jest to przedmiotem kary. I mamy takich rozwiązań całkiem dużo, które w skrajnym wypadku mogłyby ograniczać demokratyczne wolności. I tutaj wszystkie państwa zachodnie, państwa demokratyczne stoją przed tego rodzaju dylematem, na ile zaostrzać prawodawstwo, czy tylko na jakiś czas, czy w sytuacji na przykład wprowadzenia kolejnych stopni alarmowych, dając na przykład możliwość szerszego działania, czy to służbom specjalnym, czy siłom zbrojnym. Ale tak jak mówię, no niestety tutaj nie ma bardzo dobrego rozwiązania i jasnej odpowiedzi i niestety też nasi adwersarze sobie z tego doskonale zdają sprawę.
1: Premier Tusk mówi o kluczowych kilku miesiącach. Ja wiem, że pani nie jest i pani rolą nie jest oceniać słowa polityków, więc nie pytam o te słowa, ale czy my rzeczywiście jesteśmy w jakimś kluczowym momencie, jeśli chodzi o działanie Rosji wobec NATO, co mogłoby się skończyć już nie takimi działaniami pod progiem wojny, ale wojną?
2: Myślę, że te najbliższe kilka miesięcy to jest ogólna ocena środowiska eksperckiego, biorąc pod uwagę szereg czynników, od czynników politycznych przez to, co dzieje się na froncie ukraińskim, kończąc na zdolnościach i możliwościach Rosji do działania. I nie ma co się oszukiwać, że Rosjanie, chcąc zakończyć tę fazę wojny, bo prawda jest taka, że coraz więcej głosów z rosyjskiej strony płynie, że oni by też chcieli przynajmniej zamrozić konflikt z Ukrainą, że będą starali się Rosjanie zrobić wszystko, żeby nas rozmiękczyć. Nas mam tutaj na myśli zarówno stronę ukraińską, już wprost Rosja zadeklarowała, że będzie uderzać w energetykę ukraińską i w cele cywilne, co w obliczu zbliżającej się zimy ma bardzo istotne znaczenie, również psychologiczne. A w stosunku do państw natowskich właśnie chodzi o te działania hybrydowe, żebyśmy w jak największym stopniu pogodzili się z warunkami, które Rosja postawi, żeby ten konflikt zakończyć. Natomiast z wojskowego punktu widzenia to też pokazuje, że Rosja może być gotowa do różnego rodzaju prowokacji, natomiast trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że do momentu, dopóki trwa otwarta wojna z Ukrainą na ukraińskim terytorium, to Rosjanie nie mają zbyt dużych sił i środków, zwłaszcza mam to na myśli wojska lądowe, które mogliby przerzucić choćby do Leningradzkiego Okręgu Wojskowego i stamtąd podjąć szeroko zakrojone działania w stosunku do państw bałtyckich czy Finlandii. No i to znów pokazuje, jak istotne jest nasze budowanie odporności państwa, odporności społecznej, również na działania hybrydowe i zwiększanie naszych i sojuszniczych zdolności do prowadzenia rozpoznania i śledzenia tego, co się w Rosji dzieje.
1: No właśnie, jak to jest z tą naszą odpornością społeczną, bo my rozmawiamy o tym już od wielu miesięcy, jeśli nawet nie lat. Pani zdaniem ta odporność nasza wzrasta?
2: Trudne pytanie, dlatego że z jednej strony my się trochę oswoiliśmy z różnego rodzaju zagrożeniami i one już nie wywierają aż takiego dużego wpływu na kondycję psychiczną, społeczną. Natomiast dezinformacja pokazuje, że my tak naprawdę nie jesteśmy uodpornieni w wystarczający sposób na to, co sączą nam do głów Rosjanie. I nie ma co się oszukiwać, że Rosja będzie testowała różnego rodzaju sposoby, żeby wpływać na nas, choćby w ramach działań kognitywnych, ale również siać strach, aby wymuszać na nas jako społeczeństwach zachodnich tylko i wyłącznie akceptowalne dla niej rozwiązania czy różnego rodzaju koncesje. I tutaj bez szerokich kampanii edukacyjnych, w zasadzie skierowanych już do przedszkolaków, i mówię to w zasadzie bez cienia ironii, przez szkolnictwo wyższe, aż do kampanii społecznych skierowanych do dorosłych, będzie bardzo trudno się zabezpieczyć. No i w zasadzie ciężko się zabezpieczyć całkowicie przed tego rodzaju działaniami. Niemniej szereg kampanii, mam wrażenie, że troszkę przynajmniej obudził swego rodzaju czujność w naszym społeczeństwie, chociaż i tak myślę, że o wiele za mało.
1: Władimir Putin wykorzystuje to, że my kierujemy się logiką Zachodu, logiką demokracji, i jego logika nas dziwi albo wręcz wprost przeraża?
2: Oczywiście, że tak. Dlatego, że Władimir Putin sobie zdaje doskonale sprawę z tego, że my nie będziemy prowadzić akcji dywersyjnych przeciwko państwu rosyjskiemu, tak jak robi to Rosja przeciwko nam. Możemy co najwyżej wspierać Ukraińców w tym zakresie, którzy są w stanie wojny i oni w cudzysłowie nie mają dylematów moralnych. I to jest jedna opcja. Władimir Putin sobie też doskonale zdaje sprawę z tego, że właśnie funkcjonujemy w reżimie pokoju, czyli pewnych rzeczy, czy nasze siły zbrojne, czy nasze służby specjalne, nie tylko polskie, ale ogólnie szeroko pojęte natowskie, zrobić nie mogą. I nawet paradoksalnie na czas wojny Władimir Putin zdaje sobie sprawę doskonale z tego, że Rosja ma w nosie wojenne prawo humanitarne, że będzie popełniała zbrodnie wojenne, co zresztą obserwujemy w Ukrainie od samego początku tej odsłony wojny. Państwa natowskie oczywiście tego robić nie będą, czyli celami będą przede wszystkim i w zasadzie jedynie cele wojskowe. I tych przykładów możemy mnożyć i faktycznie my zawsze analizując działania rosyjskie musimy brać pod uwagę logikę rosyjską, która jest inna od naszej zachodniej, która ogólnie stwierdza, że po II wojnie światowej, biorąc pod uwagę to, co druga wojna zrobiła złego dla całego kontynentu, po prostu nie opłaca się podejmować takich działań, że jest szereg innych środków, nawet jeżeli państwa wchodzą w jakiś spór, żeby te spory rozwiązać, już nie wspominając o tym, że rozwijanie współpracy, czy to gospodarczej, czy politycznej, zazwyczaj skutecznie zapobiega jakimkolwiek konfliktom o szerokiej skali.
1: A jaka jest w tych ostatnich miesiącach rola Aleksandra Łukaszenki, rola i postawa? Bo spotkał się z Putinem po wizycie szefa CIA, o czym też pani pisała w swoich mediach społecznościowych chociażby, ale jednocześnie na prośbę Stanów Zjednoczonych wypuszczał niedawno więźniów politycznych. Więc co z tym Łukaszenką?
2: To jest ciekawy temat. To znaczy Łukaszenka oczywiście próbuje, jak to on, zapewnić sobie jak najwięcej autonomii może. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że sam sobie stworzył sytuację, w której jest bardzo mało suwerenny i Białoruś ma bardzo niewiele suwerenności w swojej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Ale oczywiście Łukaszenka nie byłby sobą, gdyby nie wykorzystywał sytuacji, które na przykład dali mu Amerykanie, czyli możliwości prowadzenia z nimi dialogu. I z tego, co słyszymy zarówno od strony amerykańskiej, jak i od strony białoruskiej, negocjacje dwustronne ciągle trwają. To jest jeden aspekt. Mamy aspekt też pewnego wyciszenia konfliktu z Polską. Uspokoiła się sytuacja na granicy, co nie znaczy, że tam zupełnie wszystko jest bez zarzutu, zwłaszcza napięta sytuacja pozostaje na odcinku granicy białorusko-łotewskiej w zakresie prób jej przekroczenia wbrew przepisom przez ludzi, którzy są tam kierowani przez reżim białoruski. Ale też widzimy jakby pewne sygnały gotowości do rozmów z Polską. Sama jestem też ciekawa 17 września, bo znów to jest od kilku lat Dzień Jedności Białorusi i zazwyczaj wtedy Łukaszenka wygłasza bardzo mocno antypolskie przemówienia. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Natomiast sam Łukaszenka oczywiście chce odgrywać jakąś rolę pośrednika. On najchętniej by też sprawił, żeby po zakończeniu działań zbrojnych w Ukrainie Białoruś nie była rozpatrywana w kategorii państwa agresora, bo zgodnie z prawem międzynarodowym, ponieważ udostępniła Rosji swoje terytorium do ataku na Ukrainę, jest państwem agresorem. Więc na pewno Łukaszenka chciałby się od tego wywinąć. No a z drugiej strony, biorąc pod uwagę stopień zależności Białorusi od Rosji, no to on nie może nie zapalić diabłu w postaci Putina, nawet nie ogarka, a całej świeczki, stąd też te pielgrzymki do Moskwy. A ostatnia wizyta to troszkę był taki hołd lenny. Można było przynajmniej takie wrażenie odnieść. Aczkolwiek znów białoruska strona podkreśla, że raczej była to rutynowa wizyta. No i oczywiście warto śledzić, co mówi Łukaszenka, bo on czasami zdradza różnego rodzaju pomysły rosyjskie, na przykład na nową architekturę bezpieczeństwa w Europie.
1: I na koniec zapytam, jakie sygnały wysyła do Rosji NATO w ostatnich miesiącach. Czy to są sygnały świadczące o determinacji w obronie każdego skrawka terytorium państw sojuszu?
2: Z punktu widzenia Rosji myślę, że bardziej są to takie sygnały niż mniej. To znaczy ćwiczenia, które są organizowane zarówno na Bałtyku, jak i w powietrzu. Za niedługo w Polsce będą duże ćwiczenia wojskowe z udziałem sojuszników. Działania Szwedów, którzy wspierają Finów. Takie operacje jak Bałtycka Straż, Straż Wschodnia, ale też Straż Arktyczna, o której bardzo kwaśno napisał Siergiej Ławrow w swoim tekście. Więc wszystko to, no już pomijając wizytę szefa CIA, o której rozmawiałyśmy na początku, wszystko to jednak wskazuje, że NATO wysyła pewne sygnały, czy państwa natowskie w stronę Moskwy i one są oczywiście kalkulowane. Natomiast pytanie, na ile te kalkulacje znów z naszego punktu widzenia, które powinny być racjonalne, no nie próbujcie, na ile one będą właściwie odczytane w Moskwie.
1: Analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna Maria Denner była moją pierwszą rozmówczynią w dzisiejszym poranku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i życzę dobrego dnia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7.54 już jest na zegarach, a więc kończymy pierwszą odsłonę środowego wydania Poranka z Głośni Katolickich. 7.09. Wrócę do Państwa o godzinie 8.09, czyli już tradycyjnie, a później dwie rozmowy o 8.15. Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz, a na koniec rozmowa z Pauliną Mołotą, która napisała książkę Iskra, to oni wspierali świętą Faustynę i kult Bożego Miłosierdzia. Więc wracam do Państwa za kwadrans o godzinie 8.09. Zostańcie Państwo z nami.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na Twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży. Ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
6: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Po reklamie.

0: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Konfederacji i Ruchu Narodowego. A na koniec rozmowa z Pauliną Małotą, autorką książki Iskra. To oni wspierali świętą Faustynę i kult Bożego Miłosierdzia. Przypominam Państwu, że wszystkie porankowe rozmowy mogą Państwo odsłuchać na stronie 7.9.pl. Polecamy także nasz YouTube'owy kanał do subskrybowania. Anna Czytowska, dzień dobry, zapraszam do 9.
1: 7.9. Twój początek dnia.

0: piąta. Gość poranka.
1: A naszym gościem jest dziś poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja Ruch Narodowy. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry.
1: Najbliższe miesiące mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla nas, tak mówił wczoraj na Westerplatte premier Donald Tusk. Wcześniej mówił o 7-8 krytycznych miesiącach. Jak pan odbiera te słowa? Jako straszenie czy jakąś realną przestrogę kogoś, kto ma więcej informacji od przeciętnego Polaka słuchającego nas teraz?
2: A czy powiem szczerze, że nie wiem, taka informacja przede wszystkim powinna iść do samego rządu i pytanie jest o to, co rząd robi, żeby się rzeczywiście na takie zagrożenia przygotowywać, czy rzeczywiście pieniądze te ogromne, które mamy zabezpieczone w budżecie, są rzeczywiście efektywnie wydawane, czy rzeczywiście jesteśmy coraz bardziej bezpieczni, czy sprzęt, jaki kupujemy, nie jest przepłacany, czy jest rzeczywiście celowe pieniądze, celowo wydawane w taki sposób, żeby polepszać naszą sytuację obronną, a tutaj generalnie czegoś takiego, takiej pewności nie mamy. Nie mamy pewności co do tego, czy jesteśmy w stanie zmobilizować wojska, nie ma żadnych szkoleń, nie ma żadnych przygotowań w tym zakresie, więc takie
1: mamy
2: chodzenie
1: testy, mamy testy alarmów, mamy testy alarmów.
2: No ale to są, no tak, mamy testy
1: trochę
2: alarmów,
1: taki
2: które
1: śmiech przez łzy z mojej strony.
2: Bardzo, no tak, ale wyglądają jak wyglądają, znaczy nawet sam sytuacje związane z wysyłaniem alertu w RCB, gdzie mówiono, że nie będą wysyłane za pośrednictwem tego typu linki, żeby nie klikać w takie linki, bo może to być scam, może to być próba wyłudzenia jakichś naszych danych, no a potem okazuje się, że wysyłany jest właśnie link do pobrania właśnie tej poradnika bezpieczeństwa. Ja nie mówię, żeby nie pobierać, tylko że w sytuacji, gdy tak naprawdę mamy totalny chaos, jeśli chodzi o informowanie obywateli o zagrożeniach, jeśli chodzi o kwestie w ogóle mobilizacji w sytuacji zagrożenia, wkrada się właśnie takie działanie totalnie chaotyczne, no to ciężko jest być przekonanym o tym, że jesteśmy gotowi na zagrożenie.
1: No właśnie, bo to trochę tak wygląda, to krytyczne 7-8 miesięcy, trochę takie ja wiem, ale więcej nie mogę powiedzieć. Pan jest przedstawicielem polskiego parlamentu. Czy pan wie, o co chodzi z tymi, co miałoby się wydarzyć za te 7-8 miesięcy?
2: Niezależnie od tego, to premier zamiast straszyć zagrożeniem, powinien mówić o tym, co robią, żeby się przed potencjalnym zagrożeniem ustrzec. A i tego oczekujemy od premiera rządu, od osoby, która kieruje państwem, a nie tego, żeby straszył obywateli, bo to my teraz zadajemy pytania jako właśnie parlament, który ma funkcję właśnie kontrolną nad rządem, co zrobił parlament, co zrobił rząd, żeby się do tych sytuacji przygotowywać. I nie mówmy o tym, że potrzebuje coraz to więcej pieniędzy, tylko my chcemy wiedzieć w tym momencie, na co konkretnie poszły te pieniądze, które już są w budżecie zabezpieczone i czy rzeczywiście one są wydawane w sposób mądry, roztropny i taki, który nasze bezpieczeństwo.
1: Rosja pozwala sobie na coraz więcej wobec państw bałtyckich. Tu mam na myśli naruszanie przestrzeni powietrznej chociażby. Też słyszymy w Niemczech, u nas w fabryce producenta dronów słyszymy, że to rosyjski ślad. Jak reagować na takie działania? Bo jak ja słyszę, że taka fabryka ma jakąś zwykłą bramkę i pana gdzieś tam siedzącego sobie w ochronie, to ja się zastanawiam, czy to jest dobrze chronione miejsce.
2: No więc właśnie to są tego typu szczegóły, które potem świadczą o całości. No jeśli my nie jesteśmy w stanie zabezpieczać swoich takiej infrastruktury istotnej dla obrony, dla w tym wypadku produkcji sprzętu, no to wystawiamy sami sobie świadectwo. I w tym zakresie tutaj premier powinien zacząć działać, być zmobilizowany do tego, aby po prostu zacząć pracować, a nie tylko i wyłącznie chodzić po mediach i straszyć.
1: Zapytam jeszcze o wypowiedź Mariusza Błaszczaka w tym temacie bezpieczeństwa, bo pytany, czy w razie ataku na państwa bałtyckie Polska powinna wysłać żołnierzy, odpowiedział: polscy żołnierze powinni bronić Polski. Jak pan odpowiedziałby na to pytanie? Bo wielu odebrało to jako podważanie artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego.
2: My oczywiście mamy zobowiązania wobec naszych sojuszników, powinniśmy respektować te zobowiązania, jesteśmy członkiem NATO, natomiast faktem jest to, że rzeczywiście polski żołnierz powinien bronić Polski, więc my także w zakresie tychże działań musimy być roztropni co do tego, żeby jednak wiedzieć, że nie możemy także się dać rozbroić. A niestety zarówno poprzedni rząd, jak i obecny, kiedy słyszymy o coraz to kolejnych wysyłkach sprzętu wojskowego na Ukrainę, no to mamy jednak wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście polski sprzęt polski jest wykorzystywany, czy w ogóle polskie wojsko jest wykorzystywane do tego, aby przygotować się do obrony Polski. Stąd mogę zrozumieć częściowo wypowiedź pana Błaszczaka, ale wydaje mi się, że tu nie powinniśmy naruszać takiego zobowiązania sojuszniczego.
1: No właśnie, bo za chwilę ktoś powie, nie wiem, żołnierz francuski ma bronić Francji, kiedy przyszłoby zagrożenie na przykład do nas. No na tym polegał ten artykuł 5, tak, o tej zbiorowej obronie każdego no członka NATO.
2: Ja osobiście uważam, że należy dochowywać zobowiązań, dlatego tym bardziej nie uważam, żeby w naszym interesie było to, aby z kolei Ukraina przystąpiła do NATO, szczególnie w tak niepewnej sytuacji, nawet nie ma spełnionych warunków co do tego, aby przystąpić, więc my powinniśmy oczywiście być zobowiązani do obrony naszych sojuszników w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, natomiast czym innym jest rzeczywiście roztropne rozporządzanie naszym sprzętem wojskowym.
1: Zmieńmy temat, bo rozpoczyna się już za chwilę pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu z nowym klubem parlamentarnym, trzecim pod względem wielkości, który mruga do was, do Konfederacji okiem, jeśli chodzi o przyszłą współpracę. Widzi pan taką możliwość? Myślę oczywiście o stowarzyszeniu na razie jeszcze Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.
2: Tylko na czym miałaby polegać ta współpraca ponad to, co i tak już w Sejmie się dzieje, czyli przecież posłowie wszystkich klubów są w różnych komisjach sejmowych, zajmują się różnego rodzaju ustawami, wszystko zależy od tego, jakie pomysły są tutaj procedowane w Sejmie. Nie widzę tutaj, żebyśmy mieli jakiekolwiek lepsze bądź gorsze stosunki z nowym klubem parlamentarnym, szczególnie, że tych posłów znamy, to jest tak naprawdę PiS-BiS, więc dla nas to nie jest żadna nowość.
1: Chodzi o przyszłą współpracę, czyli już niektórzy tutaj dzielą stanowiska w przyszłym rządzie.
2: No to akurat jeszcze trzeba w 27 roku mieć jakichkolwiek posłów, a tego jak na razie póki co przy poparciu w granicach progu wyborczego akurat formacji Mateusza Morawieckiego jeszcze nikt nie może być pewny.
1: No właśnie, to dzielenie miejsc w przyszłym rządzie nie ma sensu. A jak długo wy, Konfederacja, zamierzacie być w opozycji? Może czas zadeklarować, że chcecie wziąć odpowiedzialność za rządzenie? Nawet jeśli partner nie. koalicyjny nie byłby stuprocentowo zgodny z waszą wizją Polski.
2: Odkąd ostatnio patrzyłem, to tam arytmetyka sejmowa się nie zmieniła od ostatnich wyborów, więc nie wiem, co miałoby się w tym momencie takiego wydarzyć. Jesteśmy jak najbardziej gotowi do tego, jeśli obecna koalicja zdezerterowałaby z rządzenia na przyspieszone wybory i oczywiście nawet przejąć odpowiedzialność teraz, tylko że to musi się odbyć przy urnie wyborczej, gdzie to akurat obywatele, wyborcy zdecydują o nowej arytmetyce sejmowej i będziemy wtedy zastanawiać się nad potencjalnymi koalicjantami. Na obecnym etapie takiej większości nie ma z udziałem Konfederacji, więc my możemy co najwyżej przygotowywać się i to robimy, przygotowywać się do wzięcia odpowiedzialności za kraj w przyszłej kadencji, a to, z kim będziemy współpracowali, no to będzie już zależało od tego, kto będzie chciał realizować program Konfederacji. To i kto się ostatecznie w tym Sejmie w 27 roku znajdzie.
1: Prawo i Sprawiedliwość chyba chce realizować program Konfederacji. To widzimy po ostatnich zapowiedziach z ostatnich miesięcy.
2: Cieszymy się oczywiście z tej zmiany. Szkoda tylko, że przez 8 lat robiło coś zupełnie odwrotnego i właściwie tak naprawdę wiele rzeczy, które teraz będzie trzeba naprawić, jest wynikiem tych błędnych polityk, które właśnie rząd PiS-u na czele z Mateuszem Morawieckim robili, więc my musimy oczywiście odsunąć Donalda Tuska od władzy, ten szkodliwy rząd, który teraz nami rządzi, ale nie możemy powrócić do tych polityk, które były prowadzone, tych szkodliwych polityk, które były prowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, więc zmianę stanowiska PiS-u i krytykę swoich własnych rządów oczywiście traktujemy jako dobrą monetę, ale z drugiej strony, czy to jest wiarygodne, no to niech już ocenią wyborcy.
1: A zamierzacie się opowiedzieć przed wyborami jako Konfederacja, że na przykład z Donaldem Tuskiem rządu na pewno nie stworzymy po kolejnych wyborach, bo może dla waszych wyborców to jest ważna informacja. Nie tylko program, ale też...
2: W wyborach do tego, aby odsunąć ten szkodliwy rząd Donalda Tuska i Donalda Tuska od władzy, więc wydaje mi się, że to jest wystarczająca deklaracja.
1: 15% poparcia według najnowszego sondażu. Satysfakcjonujące, czy to jeszcze nie jest wasze ostatnie słowo?
2: To jest oczywiście duże zobowiązanie, bo 15% to jest poparcie w granicach 3-4 milionów wyborców. To jest duże poparcie, oczywiście niewystarczające do tego, aby samodzielnie rządzić, ale już na pewno takie, które pozwalałoby w przyszłej koalicji podyktować swoje własne warunki, rządzić na zasadach Konfederacji zgodnie z naszym programem, więc tym bardziej zachęcamy każdego wyborcę, który chciałby rzeczywiście jakiejś realnej zmiany, naprawy Rzeczypospolitej, żeby rzeczywiście głosował na Konfederację, bo tylko silna Konfederacja jest gwarantem odsunięcia Donalda Tuska od władzy i braku powrotu do tej szkodliwej polityki Prawa i Sprawiedliwości.
1: Prawo i Sprawiedliwość ma powyżej 20%, a Mariusz Błaszczak twierdzi, że PiS jest hegemonem na prawicy. To hegemon czy średniak?
2: Znaczy, to już dawno PiS nie jest hegemonem, biorąc pod uwagę to, że wśród partii opozycyjnych są w tym momencie 4 partie, w tym 3, które stale przekraczają próg wyborczy, jedna, która aspiruje do tego, więc no, tutaj akurat PiS musi już się pogodzić i Jarosław Kaczyński z tym, że w żaden sposób hegemonem na prawicy nie jest i musi jednak tutaj nabrać dużo więcej pokory co do tego. Jeśli chce faktycznie odsunąć się Donalda Tuska od władzy, to musi jednak zmienić nieco ton, jako nie traktować potencjalnych partnerów z góry. To już się skończyło.
1: Jarosław Kaczyński apeluje też o jedność na prawicy, integrację środowisk prawicowych. Były takie plotki jakiś czas temu, że chętnie Prawo i Sprawiedliwość współpracowałoby, ale z Ruchem Narodowym, niekoniecznie ze Sławomirem Mentzenem. Rzeczywiście były takie podchody do was, żeby wyciągnąć was trochę z Konfederacji?
2: Konfederacja to nie jest stół szwedzki, żeby sobie wybierać, z kim będzie się współpracować, a z kim nie. My jako Konfederacja jedziemy zjednoczeni do wyborów. Zarówno frakcja Nowej Nadziei, jak i frakcja Ruchu Narodowego będziemy startować z jednych list wyborczych. Walczymy o to, żeby mieć jak największy klub parlamentarny po to, aby móc realizować program Dobry dla Polski, a to z jakim potencjalnym koalicjantem będziemy to robić, jest to już uzależnione od tego, kogo uznamy za bardziej wiarygodnego.
1: A jeśli chodzi, zapytam jeszcze o te takie sprawy sejmowe, o wicemarszałka dla Rozwoju Plus, bo tutaj też będzie przed nami pewnie awantura między PiS-em a właśnie ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego. Uważa pan, że Rozwój Plus jako trzeci klub powinien mieć wicemarszałka?
2: Przede wszystkim od samego początku uważamy, że wszystkie kluby, które od początku kadencji Sejmu były klubami, powinny mieć swojego wicemarszałka. Prawo i Sprawiedliwość takiego wicemarszałka nie ma. Oczywiście wiemy, że tam była kontrowersja odnośnie konkretnej kandydatury Elżbiety Witek, ale to nie zmienia faktu, że prawo do tego, aby mieć wicemarszałka, PiS ma. To, że się podzielił na 2 kluby, nie powinno tutaj zmieniać liczby wicemarszałków, które przysługuje PiS-owi.
1: Czyli poszerzenie składu prezydium nie? Ale wicemarszałek dla tego środowiska...
2: Dla tego środowiska jak najbardziej. Na pewno zagłosujemy za tym, żeby taki wicemarszałek dla tej strony PiS-u w kontekście tego klubu, który był zawierany na samym początku kadencji, był przyznany.
1: Jakie będą najważniejsze tematy jesieni politycznej, bo już wakacje za nami?
2: No na pewno jest wiele tematów związanych choćby z budżetem państwa. Tak naprawdę będziemy procedować budżet na kolejny rok. Wiemy doskonale, że stan finansów publicznych nie jest zbyt dobry. No obecnie rządzący tylko i wyłącznie pogłębiają ten deficyt, zresztą bez jakiegokolwiek planu na to, aby uporządkować finanse publiczne przy jednoczesnym ciągłym wzrostem wydatków i też zapotrzebowania na różnego rodzaju tematy, obszary, jak chociażby ochrona zdrowia czy obronność. Wydaje się, że trzeba uporządkować te wydatki, niemałe, ponieważ już wydajemy na te obszary bardzo dużo pieniędzy i należałoby zoptymalizować te wydatki w taki sposób, żeby rzeczywiście te pieniądze były wydawane w sposób rozważny, roztropny i przede wszystkim efektywny. To jest ogromne wyzwanie według mnie na najbliższe miesiące, no ale niestety obawiam się, że obecny rząd nie jest w stanie temu sprostać.
1: Jeszcze rok wyborczy mamy, więc zobaczymy, co nam przygotują partie polityczne. Już mamy tutaj 800 plus propozycja wyprawki ze strony Prawa i Sprawiedliwości, pensja rodzicielska ze strony Rozwój Plus. Zobaczymy jeszcze, co zaproponuje Koalicja Obywatelska. Wy nie będziecie proponować pieniędzy na konta Polaków?
2: Dlatego się oczywiście obawiamy przy każdych wyborach. Festiwal rozdawnictwa, który potem powoduje tylko i wyłącznie dewastację finansów publicznych, a ostatecznie i tak Polacy płacą za te wszystkie pomysły w podatkach, w wyższych cenach, w inflacji. To jest niestety stały element. My jako Konfederacja wymykamy się temu. My nie obiecujemy gruszek na wierzbie, natomiast proponujemy naprawę systemu finansów publicznych w taki sposób, żeby rzeczywiście te finanse były wykorzystywane w taki sposób, żeby były efektywnie wydawane, a nie żeby powiększać wydatki.
1: Poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji był gościem poranka 7:09. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Gość poranka.

Ostatni dzień lata dopiero przed nami, za 3 tygodnie. Wrzesień to jest przecież miesiąc cały czas letni. A ostatnia rozmowa w poranku 7:09 w środowej odsłonie przed nami za 4 minuty.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moimi Państwa gościem jest pani Paulina Małota, autorka książki Iskra. To oni wspierali świętą Faustynę i kult Bożego Miłosierdzia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Zazwyczaj mówimy o świętej Faustynie, trochę pomijając innych bohaterów tej historii o Bożym Miłosierdziu. Pani postanowiła wyciągnąć ich i pokazać ich na światło dzienne. Dlaczego?
2: Postanowiłam opisać osoby, które miały jakiś taki udział w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego, ponieważ zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę bez osób być może kult Bożego Miłosierdzia mógłby nie zaistnieć, ale też z drugiej strony uświadomiłam sobie, że tak jeżeli Bóg czegoś chce, to on to zawsze znajdzie w jakiś sposób, żeby to zrealizować. Tutaj odwołam się do życiorysu siostry Faustyny, która zmarła w wieku 33 lat. W momencie, kiedy tak naprawdę nikt o kulcie Bożego Miłosierdzia, o wizjach, których doświadczała, nikt tak naprawdę nie wiedział. A jednak ten kult ponad 50 lat później rozszerzył się, rozniósł się na cały świat. Więc zaczęłam poznawać osoby, które pojawiały się na drodze siostry Faustyny. No i tak sobie uświadomiłam właśnie, że gdyby nie one, być może dziś tego kultu by nie było. I też dla mnie to jest taki znak, że jeżeli Bóg czegoś dla nas chce, to on zawsze znajdzie sposób, żeby to się w jakiś sposób zrealizowało.
1: Pisze pani także o trudnościach, których Faustyna doświadczała. No właśnie, więcej ludzi wspierało ją w tym sławieniu Bożego Miłosierdzia i szerzeniu kultu, czy jednak więcej osób nie wierzyło, omijało ją i utrudniało?
2: Zdecydowana większość bardzo utrudniała szerzenie kultu. Zresztą siostra Faustyna za życia też nie dzieliła się z wieloma osobami informacjami o swoich doświadczeniach mistycznych. Bardzo modliła się o przewodnika duchowego, spowiednika, który wytłumaczy jej tak naprawdę, czego ona doświadcza. Tutaj w pierwszej kolejności starała się również dzielić tymi swoimi doświadczeniami z matką generalną Michaelą Moraczewską. Natomiast nawet w przypadku matki Michaeli nie miała możliwości otrzymać takiego wsparcia, ponieważ matka generalna bała się tak naprawdę wszelkich nowości w kościele. To były też wizje prywatne, więc nikt poza siostrą Faustyną tego nie doświadczał. Ciężko jej było uwierzyć na słowo. I oczywiście w zgromadzeniu szerzyły się różne plotki na ten temat, że któraś siostra mówi, że ma wizję Pana Jezusa. I kiedy siostry dowiadywały się, że to siostra Faustyna, to bardzo się z niej wyśmiewały, sugerowały, że jest niezdrowa na umyśle. Również ksiądz Sopoćko, spowiednik siostry Faustyny, kiedy po raz pierwszy się spotkali, siostra Faustyna powiedziała, że ona już go zna, że widziała go w wizjach i że ona będzie jej spowiednikiem. Ksiądz Sopoćko, bardzo wykształcony człowiek, profesor, w pierwszej kolejności postanowił przebadać siostrę Faustynę, sprawdzić jej zdrowie psychiczne, czy aby na pewno to, co mówi, jest prawdą. Więc siostra Faustyna za życia była wystawiona na wiele, wiele takich trudnych sytuacji. I później, kiedy już ksiądz Sopoćko z kolei uświadomił sobie, że naprawdę ma do czynienia z świętą, która obcuje z Panem Jezusem, po jej śmierci kontynuował to dzieło. I wtedy on z kolei był tak naprawdę poddawany wielu różnym cierpieniom, trudnościom. Ludzie się też z niego wyśmiewali, ponieważ nie wierzyli, a on był już takim człowiekiem z pozycją, był profesorem, był wykładowcą. Zupełnie inny punkt wyjścia niż siostra Faustyna, która była zwykłą siostrą chóru, w którym tak naprawdę odpowiadała tylko za prace fizyczne, była niewykształconą dziewczyną po 3 klasach szkoły podstawowej. I zarówno siostra Faustyna, jak i ksiądz Sopoćko, tutaj niestety zostali poddani bardzo wielu próbom i I ludzie bardzo, bardzo się z nich wyśmiewali, że no, jakby podawali wątpliwość tak naprawdę istnienia tego kultu.
1: Wspomniała pani o księżach, przewodnikach siostry Faustyny i o nich wspomina się dosyć sporo. Do tej pory, mam wrażenie, pomijane były inne siostry zakonne, które przecież także towarzyszyły Faustynie. Wspomniała pani matkę Moraczewską. Przypomina pani o tych kobietach w książce. Które z nich warto wymienić?
2: Ja przede wszystkim wymieniam matkę generalną, Michaelę Moraczewską, ponieważ ona w tym zgromadzeniu była taką właśnie taką matką dla Faustyny, chociaż nie mogła jej w 100% pomóc. Nie mogła, no musiała działać bardzo delikatnie. Ona zresztą też w jakichś wspomnieniach wspominała, że musiała być bardzo, bardzo delikatna w tych wszystkich, w tych działaniach, więc starała się chronić siostrę Faustynę, ale z drugiej strony no, nie mogła tak w 100% po prostu dać zielone światło do działania, do szerzenia tego kultu, tylko musiała być bardzo ostrożna, działać krok po kroku. Natomiast drugą siostrą jest również matka przełożona wileńskiego domu zakonnego, Irena Krzyżanowska, która no, oczywiście została poinformowana przez matkę generalną o no, o jakiejś takiej specyfice siostry Faustyny, że jest ona nieco inna niż inne siostry, pozostałe siostry w zgromadzeniu. I, no i też starała się być bardzo delikatna i dyskretna, więc ona towarzyszyła siostrze Faustynie chociażby w podróżach na Rossę, czyli do pracowni malarza Kazimirowskiego, gdzie powstawał obraz Jezusa Miłosiernego. Matka przełożona, matka Irena Krzyżanowska, nie wiedziała tak naprawdę, co się dzieje. Nie wiedziała, co się tam odbywa. Po prostu towarzyszyła siostrze Faustynie, żeby nie wzbudzać podejrzeń innych sióstr. To wszystko oczywiście było w porozumieniu z księdzem Sopoćką, z ówczesnym spowiednikiem siostry Faustyny. Więc te matki przełożone kolejnych domów zakonnych, w których była siostra Faustyna, a przede wszystkim właśnie matka generalna, ale również siostra Beata Piekut, która była wicepostulatorką w procesie beatyfikacyjnym siostry Faustyny. Przeżyła ponad chyba około 100 lat, poznała siostrę Faustynę jako młoda dziewczyna jeszcze w zgromadzeniu. Ona była siostrą z pierwszego chóru, więc taką siostrą pochodzącą z dobrego domu. I gdzieś usłyszałam, że ona siostrę Faustyny tak naprawdę nie lubiła. Natomiast w latach 60. została poproszona przez przełożoną o ponowne przetłumaczenie dzienniczka.
1: I to jest bardzo ważne, tak, to jest bardzo ważne, bo ja miałam o to zapytać, że Iskra miała się rozprzestrzenić na cały świat, a tymczasem Watykan nałożył zakaz rozpowszechniania dzienniczka i szerzenia kultu. To właśnie siostro, o której pani mówi, zawdzięczamy odwrócenie tej sytuacji?
2: Tak. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. To znaczy, no właśnie, to jest tak, jak pani wspomniała, że tych osób było naprawdę dużo. To uświadomiłam sobie, że to naprawdę były iskry, które podtrzymały ten ogień. I matka generalna, matka przełożona w tych różnych domach zakonnych, matka generalna, która zarządzała całym zgromadzeniem w Polsce, to były kobiety, które właśnie dyskretnie próbowały krok po kroku szerzyć ten kult Bożego Miłosierdzia. I oczywiście za życia siostry Faustyny w zgromadzeniu nikt nie wiedział tak bezpośrednio. Oczywiście krążyły różne plotki, ale raczej w formie takiej prześmiewczej. Natomiast dopiero w trakcie II wojny światowej matka Michaela Moraczewska objechała wszystkie domy zgromadzenia i powiedziała właśnie o wizjach siostry Faustyny. I też kult bardzo, bardzo się rozwinął w czasie II wojny światowej. Pod wpływem tych wydarzeń oczywiście ludzie szukali pomocy u Boga, patrząc na to okrucieństwo II wojny światowej. I tak krok po kroku w zgromadzeniu podjęto decyzję o tłumaczeniu dzienniczka. Natomiast wykonała to któraś z sióstr, nigdzie nie jest podane jej nazwisko. W każdym razie no to tłumaczenie zostało wykonane w dość, no nie wiem jak to powiedzieć, niedbale, troszkę zostały pozmieniane różne słowa i później zostało to przetłumaczone z kolei na język włoski, więc ta praca być może została po prostu dosyć szybko, za szybko wykonana. W każdym razie efekt był taki, że po prostu Watykan nałożył całkowity zakaz szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia, wycofania obrazów, obrazków, które już krążyły, ponieważ uznano, że to nie jest zgodne z nauką Kościoła. I w latach 60. Siostry, pomimo tych trudności, podjęły decyzję, że ponownie podejmą pracę nad tłumaczeniem. I tutaj właśnie bardzo duża rola siostry Beaty Piekut, która ogromną pracę wykonała, wręcz po prostu, można powiedzieć, gigantyczną, i poświęciła swoje życie, już jakby tą drugą część życia, całkowicie Bożemu Miłosierdziu, i jest nazywana apostołką, nie apostołką, ale sekretarką apostołki Bożego Miłosierdzia, więc to też jest niesamowite. Kiedy siostra Beata Piekut przetłumaczyła dzienniczek, ponownie został wysłany do Watykanu i już wtedy uznano, że jest to zgodne z nauką Kościoła, że może być szerzony. Dzienniczek został w latach 80. opublikowany i zaczęto tłumaczyć na różne języki, więc to był kolejny krok, a po drodze się znalazł metropolita krakowski Karol Wojtyła, który chwilę później został papieżem. I tak.
1: I dwaj kardynałowie z Krakowa mają wielkie zasługi, jeśli chodzi tak o kult Bożego Miłosierdzia.
2: Tak, ja też nie byłam świadoma, że późniejszy metropolita krakowski, czyli Franciszek Macharski, również miał duży udział, bo tutaj oczywiście Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, jednak zaniósł ten kult Bożego Miłosierdzia do Watykanu. Natomiast Franciszek Macharski również miał duże znaczenie, duży wpływ, duży udział w tym. Też znalazłam informację, że on już w czasie II wojny światowej w swoim domu rodzinnym miał obrazek Jezusa Miłosiernego. Więc to tak małymi kroczkami wszystko się odbywało. I Franciszek Macharski przede wszystkim jako pierwszy ustanowił Niedzielę Miłosierdzia Bożego dla swojej diecezji krakowskiej, no a później już oczywiście kolejni metropolici w kolejnych miastach Polski i na koniec Jan Paweł II ustanowił już na cały świat. I też tutaj chciałam odnośnie Franciszka Macharskiego dodać, że również miał udział razem z siostrą Beatą Piekut w pracach związanych z budowaniem sanktuarium w Łagiewnikach. Tutaj też oni zapoczątkowali to działanie. Oni się o to starali. Oni też jechali do Watykanu, do Jana Pawła II. Więc tak krok po kroku teraz możemy oglądać tak naprawdę efekt ich działania. I dla mnie to jest niesamowite, tak naprawdę dzieło Boże.
1: A więc kto nie pozwolił tej iskrze zgasnąć, przeczytają Państwo w książce Pauliny Małoty, książce zatytułowanej Iskra, to oni wspierali świętą Faustynę i kult Bożego Miłosierdzia. Autorka książki była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Już za 5 minut 9 kończymy więc środowe wydanie poranka rozgłośni katolickich 7-9, którego wydawcą jest niezmiennie Radio Nadzieja. Na kolejny poranek jutrzejszy czwartkowy zapraszam w imieniu Bartka Święcińskiego. Dobrego dnia.
1: 7-9. To był twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Na zegarach punktualnie godzina 9:00, większość w pracy i w szkole. Tak, tak, po 2 miesiącach przerwy to może brzmieć obco, ale nikt się nie pomylił. Nowe plecaki wyciągnięte z szafy, śniadaniówki spakowane i marsz do ławek. Katarzyna Polewko, dzień dobry. Drugi dzień września na kartce z kalendarza. Rozpoczynamy nowy rok szkolny, oczywiście w dobrym nastroju. Czy Bartek Święciński też jest w dobrym nastroju? Jest w naszym studiu,
2: tak,
1: to na pewno.
2: Dzień dobry, oczywiście. I jak mówisz, że ciekawy, no, że już wyjęli plecaki z szafy, to ciekawe, czy wyjęli stare kanapki z plecaka.
1: Dlatego też pomyślałam o tych śniadaniówkach. Czy tam po 2 miesiącach nie skrywa się żadna niespodzianka tak, i mama nie ma takiej
2: kanapka,
1: niespodzianki.
2: Kanapka z grzybami, tak?
1: Tak, Bartek, ty też wracasz do zajęć ze swoimi maluchami.
2: U nas nie było przerwy. U nas, no dobra, była przerwa w lipcu, ale my od sierpnia działamy, więc... No ale jestem ciekaw, jak zmieni się zachowanie dzieciaków po tym, jak wrócili do szkoły. Czy będą mieli więcej energii, czy mniej energii, będą może bardziej zdyscyplinowani. Te pierwsze zajęcia po tej przerwie miesięcznej, no to były takie, że było widać jeszcze taki chaos w głowach.
1: A pod koniec sierpnia mówili, że tęsknią?
2: Nic
1: nie mówili, zapomnieli może o szkole.
2: Nie, ale dzisiaj mam trening, to zapytam jak w szkole, czy się cieszą, że wrócili.
1: Dzisiaj trening, ale to dopiero po południu.
2: Dokładnie.
1: Przed o godzinie 9:30 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia.
2: Tak, gościem dnia będzie wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski. Rozmawiać będziemy o czym? No w gminie Miastkowo dużo się dzieje. Wójta dawno u nas nie było, więc tematów do rozmowy też nie zabraknie. Jak zawsze przy okazji wizyty samorządowca u nas w studiu pytamy o drogi, bo są to też rzeczy, które są bardzo istotne dla mieszkańców danych regionów, danej gminy czy danego powiatu. Zapytam o te drogi, które już są na ukończeniu, które się zbliżają. Zapytam o inwestycje, które miały miejsce w szkołach, bo też różnego rodzaju działania w szkołach były, czy to w przedszkolach. Zapytam również o filię biblioteki w Drogoszewie. Otwarcie jest najbliższą sobotę, więc zapytam też, jaką rolę pełnią biblioteki w życiu kulturalnym, społecznym, edukacyjnym na terenie gminy. Zapytam też o KS Miastkowo drużynę, bo widzę, że wójt na swojego fanpage'a dużo informacji o tym klubie wrzuca, więc zapytam, czy jest kibicem tej drużyny i czy wierzy, że wynik będzie lepszy jak w zeszłym sezonie, bo w zeszłym sezonie KS Miastkowo miało 6 punktów, a teraz ma już 3 po jednym meczu, czyli już połowa punktów zdobyta jest.
1: Może chce w ten sposób motywować, pokazywać w mediach społecznościowych.
2: No tym bardziej, że jakaś modernizacja była na stadionie w wakacje.
1: Otóż to, więc wiele ważnych tematów o
2: tak
1: 9:30.
2: Jest.
1: Radio Nadzieja jest blisko spraw mieszkańców naszego regionu. Na tę rozmowę serdecznie zapraszamy o godzinie 9:30. Szanowni Państwo, ale wcześniej na dobry początek dnia zrobimy jeszcze konkurs. Dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Już 15 minut po godzinie 9, a to na antenie Radia Nadzieja oznacza tylko jedno. Czas na konkurs, więc telefony w dłoń. Rozpoczynamy nowy rok szkolny, a nowy rok szkolny to zawsze bardzo dużo emocji, szczególnie u tych najmłodszych. I taka też tematyczna książka jest dzisiaj u nas do wygrania pod tytułem Skąd biorą się uczucia? Radość, smutek, złość, strach. Uczucia towarzyszą nam na co dzień, niektóre bardzo lubimy, inne trochę mniej, ale wszystkie są w naszym życiu niezmiernie ważne. Dlaczego tak się dzieje? Jakie uczucia w ogóle istnieją? Skąd się biorą? I czy w

wszyscy ludzie odczuwają je tak samo. Naucz się rozpoznawać emocje, nazywać je i wyrażać w bezpieczny sposób. Dowiedz się, co robić, gdy uczucia stają się trudne oraz w jaki sposób możesz wspierać innych, gdy mają zły dzień. Właśnie taka książka może trafić do kogoś z Państwa. Można czytać razem ze swoimi pociechami na ten nowy, rozpoczynający się rok szkolny, więc przypomnijmy numery do studia 512 123 502 i drugi numer 512 123 503. Czekamy.

Już za 8 minut, czyli punktualnie o godzinie 9.30, jak codziennie zapraszamy na rozmowę z gościem dnia. Dziś nasze studio odwiedzi wójt gminy Miastkowo, Rafał Bąkowski.

0: Nasz gość dnia.
1: Wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski jest gościem dnia Radia Nadzieja. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, panie rektorze. Witam serdecznie radio słuchaczy.
1: Panie wójcie, przy okazji wizyt samorządowców u nas w naszym studiu zawsze pytamy o inwestycje drogowe, bo to są też rzeczy, które mieszkańców interesuje, więc od tego chciałbym zacząć, od tych inwestycji drogowych na terenie gminy, które się zakończyły, które są w trakcie realizacji i jakie planujecie.
2: Na chwilę obecną tych inwestycji na terenie naszej gminy troszeczkę jest, dzieje się, wjeżdżając na teren naszej gminy, no jest to zauważalne. Pocieszające jest to, że dokończamy jeszcze tak zwany Polski Ład i z tego programu te inwestycje kluczowe są dokończane w tej chwili. Natomiast również i drogi powiatowe przy współpracy i współfinansowaniu z powiatem łomżyńskim są remontowane, jak również pozyskujemy i udaje nam się pozyskać dofinansowania na nowe inwestycje.
1: To tak konkretnie, co zostało zrealizowane w niedawnym czasie, co się kończy i co zaraz się rozpocznie?
2: To, co nawet dzisiaj widziałem na jednym portalu łomżyńskim informacje, a już niedługo oficjalne otwarcie, to zakończona została przebudowa mostu w miejscowości Podosie. Dosyć kluczowe miejsce z racji tego, że przez ostatni czas ta miejscowość była, dojazd do tej miejscowości był utrudniony i dojazd był objazdem, dlatego też cieszymy się niezmiernie, że już udało nam się sfinalizować, tak naprawdę nie nam, a powiatowi łomżyńskiemu, bo to most przy drodze powiatowej, ale mieszkańcy będą mogli już korzystać z tego mostu i bezpieczniej po dobrej nawierzchni dojechać do swojej miejscowości, a oficjalne otwarcie już po niedzieli.
1: A co w planach, jeżeli chodzi o drogi na przykład?
2: Też, tak jak mówiłem, dokończamy inwestycje te polskoładowe, więc w miejscowości Miastkowo dwie drogi są przebudowane, miejscowość Zaruzie, miejscowość Łuby Kurki, a w planach mamy remont drogi, przebudowę drogi w miejscowości Tarnowo. To jest fragment drogi gminnej, dla nas bardzo kluczowy, z racji tego, że prowadzący do sąsiedniej gminy, łączący nas z sąsiadującą gminą Śniadowo, więc też niezmiernie cieszymy się, że udało nam się pozyskać pieniądze i tą inwestycję będziemy realizowali.
1: To nie samymi drogami człowiek żyje. Przebudowano została też świetlica wiejska w Drogoszewie.
2: Tak, też finalizujemy i w najbliższą sobotę będzie oficjalne otwarcie tego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Jest to budynek po byłej szkole w miejscowości Drogoszewo. Został on w tej chwili tak przebudowany, że w tym budynku będzie mieściła się, wcześniej tak też było, mieściła się filia Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo, ale również część budynku będzie przeznaczona na świetlicę wiejską, ale nie zapomnieliśmy również o Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli oddzielna wyznaczona pomieszczenia dla naszych strażaków. Duży teren, bo przy budynku mamy dosyć duży teren łącznie z boiskiem, więc mam nadzieję, że tutaj społeczność nasza lokalna będzie bardzo aktywna, zadowolona i że będzie się działo.
1: No właśnie, no to w jednym budynku i filia, i świetlica wiejska, i OSP, to duża powierzchnia musi być tam.
2: Powierzchnia jest duża, ale też to jest duża miejscowość, w której mieszkają mieszkańcy, którzy chcą działać i zapomniałem jeszcze wspomnieć, że przy świetlicy wiejskiej również będzie z tego korzystało koło gospodyń wiejskich, więc to miejsce bardzo dobrze nam zjednoczy tą społeczność i niejednokrotnie mieszkańcy miejscowości Drogoszewo pokazali, że potrafią ze sobą współpracować.
1: Właśnie, więc tak, w najbliższą sobotę otwarcie tej filii bibliotecznej, Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo. I co w tej filii się znajduje? Znajdzie, ile książek? Jak to będzie wyglądać?
2: Jest, to będzie nowe otwarcie, więc tu tak naprawdę nad tym pracuje pani kierownik filii w bibliotece, natomiast widziałem, że już pozycje książkowe są poukładane i poustawiane na półkach. też warto podkreślić i zapraszam serdecznie i mieszkańców, ale również radiosłuchaczy do wzięcia udziału w tym otwarciu, z racji tego, że będzie ono połączone z 15. edycją Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej, więc też tutaj będziemy mogli uczestniczyć i posłuchać polskiej literatury, a w tym roku Dziady.
1: Pan będzie czytał?
2: Mickiewicza. Oczywiście, że tak.
1: Mieszkańcy też mogą się zgłosić do tego, żeby czytać?
2: Tak, jak najbardziej. Zaproszeni goście, mieszkańcy. Lista jest jeszcze nie do końca zamknięta, także mamy również przygotowane teksty dla gości, którzy jeszcze się nie zgłosili, a będą mieli ochotę czytać. Jak najbardziej zachęcamy do kontaktu z urzędem, z biblioteką publiczną i na pewno fragmenty zostaną przekazane do czytania.
1: Ja kilka dobrych lat temu brałem udział w Narodowym Czytaniu w Łomży. Było wtedy wesele. I nawet odegrałem rolę dziennikarza tam w krótkim fragmencie.
2: Zapraszam, panie redaktorze.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jaką funkcję, jaką rolę pełni biblioteka w życiu społecznym, kulturalnym, edukacyjnym gminy?
2: Pełni bardzo ważną rolę. Tylko też warto jest podkreślić to, że biblioteka teraz to nie jest ta sama biblioteka, jaka kojarzy nam się sprzed kilkunastu lat. Niestety, coraz rzadziej ludzie sięgają po książki, ale też te książki są dostępne w formach elektronicznych, więc ograniczanie się tylko i wyłącznie do wypożyczania książek, niestety w obecnej chwili i w obecnych realiach nie do końca będzie miało to taki efekt jak kiedyś, tak? Ale jak najbardziej całe życie kulturalne w bibliotece funkcjonuje u nas w Miastkowie. Mamy o tyle dobrze, że filia biblioteki połączona, to znaczy funkcjonuje, jest w budynku z drugą instytucją kulturalną, Gminnym Ośrodkiem Kultury. Te dwie instytucje ze sobą bardzo dobrze współpracują, więc to też całe życie kulturalne jest w jednym miejscu. I tutaj również po rozmowach z panią kierownik w chwili biblioteki jest plan, żeby biblioteka również wychodziła do mieszkańców, wychodziła do czytelników, nie tylko z samymi pozycjami książkowymi, ale również z różnymi eventami, wydarzeniami.
1: Wczoraj rozpoczął się rok szkolny. Podczas okresu wakacyjnego były prowadzone jakieś prace remontowe w szkołach, w przedszkolach?
2: No, okres wakacyjny to jest jedyny chyba okres, gdzie tak naprawdę spokojnie można jakieś remonty czy prace porządkowe wykonać. Jak najbardziej w porozumieniu z dyrektorami naszych szkół staraliśmy się takie prace wykonać i jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Miastkowie, tam została doposażona szkolna kuchnia w nowy, nowoczesny sprzęt, tak żeby ta jakość posiłków była, mogła być serwowana na wyższym poziomie, ale również żeby usprawniła pracę obsłudze, która w stołówkach i w kuchni pracuje. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę w Rydzewie, wymieniliśmy ogrodzenie zewnętrzne, zamontowaliśmy klimatyzację w punkcie przedszkolnym i wczoraj podpisałem też umowę na remont placu zabaw przy budynku szkoły w Rydzewie. Natomiast też korzystając z zewnętrznych środków pochodzących z KPO, doposażone zostały nasze szkoły w sprzęt informatyczny.
1: To dzieje się jednym słowem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zadania.
2: Dzieje się, ale chcielibyśmy, żeby się bardziej działo. No też w planach mamy termomodernizację budynków naszych szkół. Jest to dla nas priorytetem. Miejmy nadzieję, że czas pokaże, że będzie można to przeprowadzić.
1: A wszystkie informacje są zamieszczane na pana fanpage'u. Tam obserwuję, no to praktycznie codziennie jakaś informacja o nowym zadaniu się pojawia.
2: Staramy się przekazywać tę informację naszym mieszkańcom, tak żeby wiedzieli, co się w gminie dzieje, na co są nasze pieniądze wydatkowane. Daje to jakby też komfort, wydaje mi się, chociaż różnie ludzie to postrzegają, ale z mojego punktu widzenia chcemy pokazać, jak intensywnie nasi pracownicy pracują.
1: No i tam też zobaczyłem, że gmina kupiła drona.
2: Tak jest.
1: W jakim celu?
2: No i tutaj też na pewno nie w celu inwigilacji, bo takie, takie słuchy się pojawiły na terenie naszej gminy. Uważam, że to jest bardzo dobry zakup. Zakup współfinansowany też ze środków obrony cywilnej. Dron został zakupiony, on wyposażony jest w kamerę termowizyjną, w głośnik, który umożliwia nadawanie komunikatów głosowych. Też na terenie gminy posiadamy już 4 osoby, które mają uprawnienia do obsługi tych bezzałogowych statków powietrznych w klasie A1, A2, A3 i ST01. Ja również jestem pilotem takiego statku powietrznego bezzałogowego, więc w planach mamy utworzenie grupy dronowej. No i dron będzie nam potrzebny, aby być przygotowanym na różnego rodzaju zdarzenia. Tutaj myśląc również o poszukiwaniach osób zaginionych. Ostatnio jak rozmawiałem z naszymi radnymi, podobne pytanie zostało mi zadane. Mieszkańcy też dopytują, też i na fanpage'u moim, tak jak pan wspomniał, też prowadzę dialog z mieszkańcami i były obawy, w jakim celu taki dron został zakupiony. Odpowiedź moja jest krótka. Oby on był potrzebny nam i wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów szkoleniowych, żeby nie był nam potrzebny do innych rzeczy, natomiast jest to bardzo dobre narzędzie, które w tej chwili będzie mogło wspierać pracę również i straży pożarnych przy różnych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
1: Bo ja się trochę zdziwiłem, bo tam nie padła informacja, że jest to sprzęt kupiony dla ochotniczej straży pożarnej na przykład. Znaczy, tylko dla was, dla urzędu.
2: Generalnie tak, bo dofinansowanie jest z programu ochrony ludności i obrony cywilnej i ten sprzęt, on nie może być dedykowany, nie jest to sprzęt dla straży pożarnej, tylko sprzęt do wykorzystania dla naszego urzędu, dla naszej gminy, ale również w myśl jakby funkcjonowania całego programu ochrony ludności również może być przeznaczany do pracy w innych miejscach. Natomiast jeden jest cel, tylko do ochrony ludności, obrony ludności, ochrony cywilnej.
1: Mówił pan o tej, o grupie dronowej. Kto w skład tej grupy może wchodzić? I jakie jest zamierzenie i cel tej grupy?
2: Zamierzenie jest, żeby grupa dronowa powstała przy Ochotniczej Straży Pożarnej. No, nie ukrywam, że początkowo chciałbym, żeby było to w Miaskowie, bo też jestem czynnym strażakiem tejże jednostki. Mamy przeszkolonych, tak jak powiedziałem, 4 osoby, natomiast 2 osoby są członkami naszej straży, a te kolejne 2 osoby to są kandydaci. Jeżeli zostaną przyjęci w szeregi straży, to właśnie tu, w tej jednostce byśmy chcieli tą grupę dronową utworzyć, szkolić się i być pomocni.
1: A jeżeli znalazłby się mieszkaniec, który ma uprawnienia, może kierować dronem, to może wejść w skład takiej grupy, czy nie?
2: Oczywiście, że tak. Zapraszamy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Miaskowie, do wstępowania w szeregi, jak również innych straży i jak najbardziej katalog tutaj osób jest otwarty. Im więcej takich osób będzie, wtedy będziemy bardziej mieli większe możliwości do działania.
1: To zostając przy temacie bezpieczeństwa, ile w gminie jest punktów schronienia?
2: Z tego, co się orientuję, to będą dwie szkoły, budynek Gminnego Ośrodka Kultury, budynek urzędu, to jest 4. No i jesteśmy też tutaj, mamy w planach utworzenie miejsca doraźnego schronienia w miejscowości Tarnowo. To też z programu OLIOC opracowujemy w tej chwili dokumentację na przebudowę i mam nadzieję, że w przyszłości też uda nam się w tym miejscu ten MDS stworzyć.
1: Czyli prace jakieś i pomysły są, aby tych punktów było więcej?
2: Ich musi być coraz więcej. No, dokładnie wiemy, jakie są realia. Tak naprawdę w dawnych czasach to była podstawa. Później był czas taki, gdzie no, po prostu nie zdawaliśmy sobie sprawy z różnego rodzaju zagrożeń, a teraz my samorządowcy musimy myśleć o tym i musimy być przygotowani na różnego rodzaju zdarzenia.
1: Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy się zastanawia, gdzie jest taki punkt schronienia w jego miejscowości, no to to wszystko można sprawdzić na stronie gdziesieukryć.pl. Tam jest rozpiska wszystkich tych
2: między
1: miejsc.
2: Między innymi tak, jak również w dniu dzisiejszym na naszej stronie internetowej również powstanie taka informacja. Dlaczego mówię, nie jest to pokłosie naszej dzisiejszej rozmowy, ale informacji, którą dostaliśmy wczoraj z Państwowej Straży Pożarnej, że takowe miejsca schronienia zostały zaakceptowane. Więc w dniu dzisiejszym taka informacja u nas też na naszej stronie internetowej będzie dostępna.
1: W gminie Miastkowie funkcjonuje już olejomat, lekomat, no ale jeszcze macie pomysł, żeby coś kolejnego dorzucić.
2: No tak, pojawia się uśmiech na mojej twarzy, bo pomysłów jest wiele, co niektórzy dowcipkują i podają różne pomysły. Tych maszyn może być wiele, tylko tak naprawdę tutaj ciężko powiedzieć, czy mamy z tego żartować, czy to jest poważna sprawa. Natomiast generalnie te dwa urządzenia, o których pan powiedział, i olejomat, i lekomat, one są bardzo dobrze się przyjęły, ale są też bardzo fajnym tutaj narzędziem do poprawy naszego wskaźnika poziomu recyklingu, jak również dlatego one powstały, bo na gminę zostały nałożone kary za nieosiągnięcia w poprzednich latach poziomu recyklingu. My zawnioskowaliśmy o umorzenie tych kar. Te kary zostały częściowo już umorzone, niektóre są jeszcze w umorzeniu, ale też trzeba było opracować plan naprawczy. I te olejomaty, lekomaty są planem, częścią tego planu naprawczego. Natomiast kolejne pomysły, mam pomysł taki zupełnie troszeczkę inny. Nie będzie to maszyna typu olejomat czy lekomat, ale teraz pracuję nad pomysłem, żeby powstała jadłodzielnia. Czyli miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli zdeponować produkty, a potrzebujący, żeby mogli z nich skorzystać.
1: No to szczególnie taka jadłodzielnia ma swoje uzasadnienie w tym okresie świątecznym, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, bo wiemy, że dużo kupujemy jedzenia i dużo potem się tego marnuje, bo nie ma zwyczajnie kto tego aż tyle przyjąć.
2: Ale też jest to dobre miejsce, gdzie ludzie tak po prostu mogą tym jedzeniem się podzielić, inni mogą skorzystać z zachowaniem gdzieś tam poufności. Także taka jadłodzielnia, jak wiemy, działa w Łomży przy ulicy Wyszyńskiego. Jest tam naprawdę bardzo duży ruch, z tego co rozmawiałem też i z proboszczem tamtejszej parafii. Także chciałbym, żeby coś takiego powstało w Miastkowie.
1: No w dużych miastach, na przykład w Warszawie, to już od kilku dobrych lat jest popularne bardzo i też jest chętnie uczyszczane, to może złe określenie, ale no, jest bardzo przydatne. Ludzie korzystają z tego. Obserwując pana fanpage na Facebooku, to mam wrażenie, że jest pan dużym kibicem waszej drużyny GKS Miastkowo. Myśli pan, że ten sezon będzie lepszy jak poprzedni?
2: Trzymamy kciuki, panie redaktorze. Jakby nie być kibicem drużyny, która nazywa się GKS Miastkowo. To jest nasza drużyna. Robimy wszystko, wspieramy i finansowo, ale również trzymamy kciuki, żeby udało się w tym sezonie. No jak wiemy, już jesteśmy po pierwszym wygranym meczu. Wczoraj z panem prezesem też rozmawiałem. Prawdopodobnie drugi mecz się wyjazdowy nie odbędzie, bo jedna z drużyn wycofała się z rozgrywek, czyli kolejny mecz będzie też w Miastkowie. No i mam nadzieję, że drużyna będzie wygrana, czyli z punktami.
1: No i poprawi swój bilans z zeszłego roku, bo w zeszłym roku chyba w sezonie były to 6 punktów.
2: Ale początki zawsze,
1: teraz już
2: to, że
1: 3.
2: są trudne.
1: Teraz już 3, więc połowa sukcesu za wami tak naprawdę.
2: Cały czas tutaj w tej drużynie widać pozytywne efekty. Przyczyniła się do tego też i zmiana trenera. Kilka transferów na początku tego sezonu, które były oficjalnie już tak podane. Wczoraj byłem wieczorem na treningu, 30 osób na boisku, także naprawdę imponująco.
1: No i na boisku, w ogóle stadion, podczas wakacji trwały prace modernizacyjne na stadionie.
2: Tak, trwały prace modernizacyjne, bo nieustannie chcemy, żeby ten obiekt, tak kolokwialnie powiem, odżył i żeby był użytkowany przez mieszkańców. I co ciekawe, cieszy to, że w okresie wakacyjnym był użytkowany. I młodzież spotykała się, żeby pograć w piłkę. Widziałem również też rodziny, akurat z tego to śmiałem się. To znaczy przyjąłem to z uśmiechem, może tak nie śmiałem się, ale przyjąłem to z uśmiechem. Rodziny z dziećmi przyjeżdżały, wykorzystywały płytę boiska jako miejsce do pikniku. Też wieczorami zaobserwowałem, że korzystają ludzie też z bieżni, także ten stadion odżywa, a my nieustannie w miarę swoich możliwości i środków finansowych staramy się, żeby modernizować.
1: I to, co zostało wykonane w tym okresie wakacyjnym?
2: W okresie wakacyjnym przenieśliśmy trybuny na jedną stronę tego płyty boiska. Cały czas utrzymujemy, bo została odsiana trawa i renowacja płyty boiska, natomiast musimy to cały czas pielęgnować. Ostatnio zabiegi typu piaskowanie, opryski, odchwaszczanie, nieustanne koszenie, ale też zmieniliśmy ogrodzenie w jednej części od ulicy Sportowej z powiększeniem i stworzeniem takiej zatoki parkingowej, żeby była też możliwość korzystania dla osób przyjeżdżających środkami lokomocji, żeby można było bezpiecznie te pojazdy zaparkować.
1: To już na koniec. W sobotę otwarcie filii Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo w Drogoszewie, a w niedzielę Dożynki.
2: A w niedzielę Dożynki.
1: Jaki jest program tegorocznych Dożynek?
2: Znaczy, nie zapominajmy, drodzy państwo, Dożynki zaczynamy, chcę to podkreślić, o godzinie 12:00 uroczystą mszą świętą. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że Dożynki to jest czas dziękczynienia za tegoroczne plony i podtrzymując też tradycję, czas zabawy, ale zapraszam serdecznie w imieniu swoim księdza kanonika Czesława Dygana, proboszcza naszej parafii, na uroczystą mszą świętą na godzinę 12:00. Następnie po tej części sakralnej będzie część przeznaczona na zabawę i tutaj wiele atrakcji dla najmłodszych, dla całych rodzin, jak również dla ludzi, którzy będą chcieli się pobawić przy dobrej muzyce.
1: To co się kryje pod tym hasłem atrakcje, wiele atrakcji, co tam, co będzie, żeby tak jeszcze bardziej zachęcić ludzi, żeby w niedzielę się w Miastkowie na stadionie stawić? My
2: koncentrujemy się na atrakcjach przede wszystkim dla rodzin i dla rodzin z dziećmi, więc bardzo duży plac zabaw wyposażony w dmuchańce, karuzela, przejazdy kucykiem. Natomiast też strefa gastronomiczna, taką nowością będzie, że oprócz tradycyjnych posiłków serwowanych przez nasze lokalne koła gospodyń wiejskich, też zawitają do nas tak zwane food trucki, czyli to też taka nowość i wiem, że wyczekiwana przez młodzież. Jak również będzie miejsce do odpoczynku, też mogę zdradzić, że jeżeli pogoda dopisze, to też zachęcam, że można wziąć ze sobą strój kąpielowy, bo również będzie miejsce z jacuzzi, w którym będzie można odpocząć, przyjrzeć się występom zespołów.
1: No i zespoły też, muzyka rozrywkowa.
2: Tak, muzyka rozrywkowa, ale z powrotem do historii, do korzeni naszej młodości, tak jak ze znajomymi rozmawiałem, celujemy w zespoły, które w dawnych czasach były natopione, dzisiaj również są, przetrwały, ale właśnie zespoły z historią.
1: To kto dokładnie?
2: Zespół na przykład Megam, zespół Mirage i Oko. Natomiast też nie zapominamy o młodzieży i wystąpił u nas też zespół z sąsiedniej gminy, tak naprawdę z miejscowości zaraz za granicą naszej gminy. Debiutujący zespół Pewniaki, który przyciąga bardzo dużą ilość fanów. Jak również występ DJ Dziekana, instrumentalisty, który dogrywa i gra retrohity, a dla osób, którzy będą chcieli spędzić i troszeczkę się pośmiać, czyli rozrywka w dobrym humorze, występ kabaretu Mocherowe Berety.
1: Wójt gminy Miaskowo Rafał Bąkowski był gościem Nie Rady Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
3: Po reklamie.

0: Na zegarach Radia Nadzieja jest 10:00. To czas na wiadomości, które przedstawi Wiktoria Małż.
1: NATO reaguje na podpalenie fabryki dronów w Polsce. Policja podsumowała wakacje na drogach. Zatrzymano ponad 20 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Do 7 września można głosować na projekty budżetu obywatelskiego Mazowsza. Jest reakcja NATO na podpalenie fabryki produkującej elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura Krajowa podejrzewa obcy wywiad i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak poinformował, że zebrane dowody wskazują na celowe podpalenie.
2: Mimo że Rosjanie napotykają bardzo silny opór ze strony Ukrainy, nasilają ataki na Ukrainę, a także działania hybrydowe w Europie, brzmi komentarz, który otrzymałam z kwatery głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest w nim też zapewnienie, że NATO pozostaje czujne i gotowe na różnorodne zagrożenia. Pracuje nieustannie przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo miliardowi obywateli Sojuszu. Obecnie nie dostrzegamy bezpośredniego zagrożenia atakiem. Czytamy w komentarzu. Po szczegółowe informacje dotyczące podpalenia i prowadzonego dochodzenia NATO odsyła do Polski.
1: Relacjonowała Beata Płomecka.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Policja podsumowała wakacje na polskich drogach. Wypadków śmiertelnych było mniej niż rok temu. Zginęło w nich ponad 300 osób. Zdaniem eksperta do spraw bezpieczeństwa drogowego Jacka Zalewskiego na drogach jest nieco bezpieczniej, ale niewystarczająco. W wakacje policja złapała również ponad 20 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Inspektor Jacek Zalewski mówi, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach należałoby wprowadzić wychowanie komunikacyjne przez cały okres nauki w szkole.
4: W miarę jest zabezpieczone to wychowanie komunikacyjne, ta edukacja komunikacyjna w tych klasach przedszkolnych, klasach 1-4, natomiast gdzieś tam gubimy chyba tą dalszą edukację w klasach 5-8, czy też w szkołach ponadpodstawowych. Myślę, że gdybyśmy tutaj popracowali na tym, żeby tą świadomość młodych ludzi podnosić o konsekwencjach, to by przyczyniło się do tego, że ta liczba osób, które są ujawniane w dalszym ciągu kierujących w stanie nietrzeźwości, nie była tak wysoka.
1: Podczas wakacji doszło do ponad 4,5 tysiąca wypadków drogowych.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Już tylko do 7 września mieszkańcy Mazowsza mogą głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Mazowsza. Do wyboru są projekty dotyczące m.in. sportu, edukacji, kultury czy bezpieczeństwa. Jak podkreśla członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska, wśród zgłoszonych inicjatyw każdy może znaleźć propozycję odpowiadającą swoim potrzebom i zainteresowaniom.
5: Mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego potrzeba mieszkańcom w realizacji dla nich wymarzonych projektów. Projekty są szerokie, edukacyjne, także wycieczkowe, czyli turystyczne, ale także infrastrukturalne. No, naprawdę pomysł budżetu obywatelskiego, który się zrodził właśnie po to, żeby to mieszkańcy decydowali o budżecie, o finansach, o też włączaniu ludzi w tą działalność społeczną, jest bardzo, bardzo ważna.
1: Każdy mieszkaniec może oddać głos tylko raz i wskazać maksymalnie 2 projekty. Jeden z puli ogólnowojewódzkiej oraz jeden z puli swojego podregionu. Głosować mogą również dzieci. W ich imieniu robią to rodzice lub opiekunowie. Wyniki głosowania. Rząd poprawi dziś ustawę o najmie krótkoterminowym. Zmian zażądał premier Donald Tusk, który kilka tygodni temu powiedział, że trzeba umożliwić samorządom i lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw.
6: Projekt ustawy dotyczący najmu krótkoterminowego rząd przyjął w połowie lipca. 2 tygodnie później premier Donald Tusk zwrócił się do ministrów zaangażowanych w pracę nad ustawą o ponowne przeanalizowanie przepisów.
7: Będę prosił, ale tym razem już bardzo stanowczo, aby jeszcze raz usiąść i znaleźć takie rozwiązania i jak będzie trzeba zrobić autopoprawkę do projektu rządowego.
6: Premier mówił, że w tej sprawie występują różne przeciwstawne interesy, a chodzi o to, by brany był pod uwagę interes lokatorów, którzy chcą mieszkać w swoim mieszkaniu w możliwie komfortowych warunkach. Inne stanowisko prezentował resort sportu i turystyki, inne ministra funduszy i polityki regionalnej. Poszliście po linii najmniejszego oporu, czyli przyjęcia europejskich przepisów, tylko tego, co jest niezbędne. Tak mówił szef rządu do swoich ministrów. Przygotowana autopoprawka zakłada, że do projektu nowelizacji wrócą uprawnienia wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych do zakazu najmu krótkoterminowego.
1: O szczegółach ustawy mówiła Sylwia Białek.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A my już teraz spoglądamy w niebo na termometrach maksymalnie 21 stopni, a jeśli chodzi o wspominane niebo właśnie, to trochę w kratkę, będzie trochę chmur, trochę słońca i tak będzie wyglądał cały ten wtorek, ale dobra informacja jest taka, że nie powinno być deszczowo.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?
1: Koniec papierowych formularzy i stania w kolejkach do biur powiatowych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z resortem rolnictwa uruchomiły portal Rolnika. To aplikacja, która ma zebrać wszystkie sprawy urzędowe, wnioski i płatności w jednym miejscu. Jak mówi prezes agencji Wojciech Legawiec, portal powstał za ponad 160 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Zapadła decyzja o budowie portalu Rolnika, tak żeby było to, jak zawsze mówiliśmy, taki m-obywatel dla rolnika, żeby ten rolnik w tym jednym miejscu, na tej jednej platformie mógł pozałatwić wszystkie sprawy, bo to krążenie między tymi różnymi podmiotami, systemami, no jest czasochłonne i nieefektywne.
1: Minister rolnictwa Stefan Krajewski zaznacza, że cyfryzacja to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim skrócenie czasu rozpatrywania wniosków i szybszy transfer pieniędzy.
3: Skończyły się takie nabory, kiedy wnioski były odkładane na półkę po to, by do nich wracać po 2-3 latach, kiedy często już rolnik miał inne potrzeby, inne cele. Dzisiaj przenosimy to tak naprawdę w ten świat cyfrowy, ale też staramy się, by to było maksymalnie uproszczone.
1: Na początek udostępniono 20 e-usług, a w przyszłości do systemu mają dołączyć m.in. KRUS oraz wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji, z którym rolnik porozmawia bezpośrednio z kabiny ciągnika. Więc jeśli teraz słuchają nas rolnicy, to serdecznie Was pozdrawiamy. 10:45 w głośnikach. Kasia Kowalska.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
0: Po reklamie.
2: Yes!
3: It is not that funny.
2: That's not.

Nowi kierowcy pod szczególnym nadzorem. Od jutra wchodzą zmiany w przepisach. Jakie zmiany? Więcej o tym powiemy w wiadomościach Radia Nadzieja punktualnie o godzinie 11, czyli już za 6 minut.

0: Jest 2 września, godzina 11. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości, które przedstawi Wiktoria Małż.
1: Nowi kierowcy pod szczególnym nadzorem. Od jutra nadchodzą zmiany w przepisach. Wrzesień pod znakiem profilaktyki. Resort zdrowia zachęca do badań. Klub Oczkowo-Ostrołęce przejdzie gruntowną metamorfozę. Zerowa tolerancja dla alkoholu, obowiązkowe szkolenie po otrzymaniu 12 punktów karnych i utrata uprawnień po przekroczeniu limitu 20 punktów. Jutro wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepisy tworzą okres próbny dla nowych kierowców. Będzie on trwał 2 lata. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec mówi, że dotyczy to wszystkich nowych kierowców niezależnie od wieku.
2: Proszę przymiotnik młody brać tutaj w cudzysłów, dlatego że one dotyczą nowych kierowców, więc niekoniecznie mówimy tylko o kierowcach, którzy mają 18, 19 czy 20 lat, ale również o takich, którzy po raz pierwszy uprawnienia zdobędą w wieku lat 50 na przykład. Więc ten przepis mówi o tym, że przez okres 2 lat oni będą podlegać szczególnym ograniczeniom.
1: Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków na drogach.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Wrzesień miesiącem profilaktyki. Resort zdrowia zainaugurował ogólnopolską kampanię Profilaktyka, podaj dalej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówi, że w ciągu ostatnich 2 lat z programu profilaktyki raka piersi skorzystało niecałe 33% uprawnionych kobiet.
4: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania. Na mamografię zgłasza się tylko 32%, na test HPV-HR tylko 15%. To stwierdziliśmy, że musimy zrobić coś więcej.
1: We wrześniu w całej Polsce odbędzie się ponad 500 wydarzeń i akcji zdrowotnych promujących programy i badania profilaktyczne.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Uczniowie po wakacjach wrócili do szkół, a wiele placówek wykorzystało letnie miesiące na niezbędne remonty. Tak było z 1. liceum ogólnokształcącym w Kolnie, gdzie między innymi odnowiono korytarz i 3 pomieszczenia lekcyjne na 1. piętrze. Zmodernizowana została też sieć elektryczna. Starosta kolneński Tadeusz Klama tłumaczył na naszej antenie, że powiat jako organ prowadzący szkołę podzielił remont 1. ELO na etapy.
5: W liceum praktycznie co roku robimy, żeśmy zaczęli od windy kiedyś, wcześniej łazienki, parter, taki kapitalny remont. W tej chwili jesteśmy już na 1. piętrze i swoją strategią remontową robimy 2. piętro, cały korytarz, klasy. Zostanie nam na 2. rok jeszcze 2. piętro i cała szkoła praktycznie będzie wyremontowana.
1: Tegoroczny remont przyniósł nie tylko odnowienie ścian i sufitów, ale także między innymi nowe tablice magnetyczne, siedziska dla uczniów oraz tablice ogłoszeń.
3: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
1: Klub Oczko w Ostrołęce przejdzie gruntowną metamorfozę. To jedna z ważniejszych inwestycji w miejską kulturę w ostatnich latach. Po zakończeniu prac obiekt zyska między innymi nowe meble i wyposażenie, które mają poprawić warunki prowadzenia zajęć oraz organizacji wydarzeń kulturalnych, mówi dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury Katarzyna Grodzka.
6: Obiekt wyposażony w nowoczesny system multimedialny. Obiekt zostanie również dostosowany do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami. Między innymi zostanie zamontowana platforma schodowa ułatwiająca przemieszczanie się osobom po obiekcie.
1: Całkowity koszt inwestycji to blisko 3,5 miliona złotych. Wykonawcą prac jest ostrołęcka firma Kambut.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A my już teraz sprawdzamy szczegóły prognozy pogody na środę, dzisiaj 2 dzień września. Na termometrach maksymalnie 21 stopni. W tym momencie całkiem przyjemne niebo nad naszymi głowami, chociaż w ciągu dnia mogą pojawić się nieco ciemniejsze chmury. Słońca też nie powinno zabraknąć. Około godziny 14 powinno być naprawdę słonecznie.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: zapraszamy na reklamy.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Po reklamie.

A to oczywiście Wilki na antenie Radia Nadzieja. Po wakacyjnej przerwie wracamy do naszej jesiennej ramówki Radia Nadzieja. Dlatego już za 5 minut, punktualnie o godzinie 11, zapraszam na rozmowę z cyklu audycji Zasmakuj w Łomży. Moim gościem będzie prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Po wakacyjnej przerwie wracamy z cyklem audycji Zasmakuj w Łomży. Dziś naszym gościem jest prezydent miasta, pan Mariusz Chrzanowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
2: Nowy rok szkolny, nowe możliwości i nowe inwestycje w placówkach oświatowych właśnie. O tym będziemy rozmawiać. Umowa z wykonawcą inwestycji na halę sportową przy szkole podstawowej numer 4 podpisana. Ta hala to był cel na tę kadencję?
1: Nowy rok szkolny, nowe też inwestycje w naszym mieście. Cieszymy się z tego, że nasza infrastruktura sportowa z roku na rok jest coraz lepsza, bo wczoraj otworzyliśmy boisko przy Szkole Podstawowej numer 1, a dzisiaj już podpisaliśmy umowę na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej numer 4.

0: atmosfery długo oczekiwanej hali. Pani redaktor wskazała, że to taki cel na tę kadencję, oczywiście jeden z wielu celów, ale nie ma co ukrywać, że jeden z priorytetów, zresztą w kampanii wyborczej też podczas spotkań z mieszkańcami zwracałem uwagę na to, że chcemy tę halę wybudować w tej kadencji. W tamtej kadencji udało się wybudować halę sportową przy szkole podstawowej numer 5. W tej kadencji takie ważne inwestycje sportowe to właśnie boisko SP1, to hala sportowa przy czwórce, no i boisko przy szkole podstawowej numer 9, też pełnowymiarowe, bo też oczekiwane i przez społeczność szkoły, ale też przez kluby sportowe, które też i młodzieżowy ŁKS i też pozostałe kluby sportowe, lider elit, żeby właśnie uczestniczyć w procesie certyfikacji, no potrzebują pełnowymiarowego boiska i to też się już dzieje, bo pozyskaliśmy dofinansowanie i też już można powiedzieć na dniach rozstrzygniemy ten przetarg i myślę, że to takie inwestycje, na które społeczność naszego miasta czekała i cieszy fakt, że podpisaliśmy umowę na budowę tej hali. Akurat tak się składa, że termin realizacji tej hali zbiega się też z końcem kadencji samorządu. W związku z tym powinna być ona zrealizowana w ciągu 35 miesięcy, lato 2029. Może, jeżeli oczywiście wykonawca, tutaj nie będzie żadnych problemów, jest szansa na to, że jeszcze na wiosnę będzie to otwarte. A najważniejsze, że to się dzieje i tak jak wiele osób gdzieś krytycznie podchodziło do tego, żeby podjąć próbę budowy tej hali, no bo wiadomo, są to koszty, można powiedzieć dzisiaj środki też z budżetu miasta, bo często jesteśmy też atakowani za to, że miasto bierze kredyt. No tutaj podobna sytuacja jak przy budowie hali przy szkole podstawowej numer 5, gdzie można powiedzieć nie zaczynaliśmy bez dofinansowania, a skończyliśmy naprawdę z bardzo dużym dofinansowaniem zewnętrznym. W chwili
1: a może
0: obecnej,
1: krytyka motywuje?
0: My jesteśmy tak zmotywowani, bo akurat jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 4, jest to szkoła bardzo prężnie też działająca właśnie i zarówno w wymiarze edukacyjnym, ale też i sportowym. Przecież ja wielokrotnie też uczestniczę w meczach koszykówki, kibicując dziewczynkom z SP4.
1: To takie złotka łomżeńskie,
0: wielokrotnie
1: można
0: też,
1: rzec.
0: Tak, wielokrotnie dziewczyny były i w gabinecie, na sesji przecież też gościły, bardzo aktywnie angażują się nawet na naszych wydarzeniach, które organizujemy jako miasto, więc tutaj nie trzeba motywacji. To tutaj naszą motywacją jest to, żeby te dzieci wreszcie miały halę. Stąd między innymi można powiedzieć, podejmujemy swego rodzaju ryzyko, bo mamy dzisiaj dofinansowanie ze środków przeznaczonych na obronę, na budowę schronu, ale oczywiście będziemy aplikować w trakcie, kiedy już ta hala będzie powstawała, na środki zewnętrzne z ministerstwa, czy też z innych źródeł i wierzę w to, że podobnie jak przy szkole podstawowej numer 5, tak samo tutaj, przy tej budowie, to dofinansowanie będzie duże, a koszt budowy tej hali 27 milionów złotych i na pewno to będą dobrze zainwestowane pieniądze.
1: My już niejednokrotnie mówiliśmy o tym na antenie Radia Nadzieja, że ta hala to nie tylko nowe możliwości, sportowe możliwości dla młodych, najmłodszych mieszkańców Łomży, ale także między innymi schron, który ma powstać w związku z tą inwestycją. Ile osób znajdzie tam schronienie?
0: 1000 osób, do 1000 osób przeznaczone jest w tym schronie. Oczywiście w trakcie, kiedy hala sportowa, no dzisiaj mówimy o koszykówce, mówimy też o innych dyscyplinach halowych, ale ten schron będzie też służyć do sportów walki, które też przecież w naszym mieście bardzo prężnie działają. Mamy szereg klubów sportowych, więc...
1: I oby do tego służyło,
0: ale to wzorem oczywiście wielu państw, chociażby Finlandii, też jako władze miasta, jako prezydent miasta uczestniczę w szkoleniach z obronności i też przedstawiane są tam właśnie te wzorce państw skandynawskich. Tutaj Finlandia jest takim wiodącym państwem, które właśnie buduje schrony, które mają inną funkcję, chociażby właśnie hal sportowych, czy nawet centrów handlowych, więc tutaj w tym kierunku trzeba iść, tak? Widzimy.
1: Tak, ostatnio na stronie Urzędu Miasta pojawiła się informacja, szczegółowa informacja o miejscach schronienia. Oczywiście miejsca schronienia, a schron to są dwie różne sprawy i trzeba to rozróżnić, ale ile takich miejsc schronienia w Łomży jest?
0: Są to tak zwane punkty schronienia, to zostały one wskazane przez Straż Pożarną, około 300. Oczywiście są to miejsca, w których możemy się schronić, tak? Które są najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Te miejsca możemy odszukać. Wskazywała je Państwowa Straż Pożarna. No wiadomo, są to miejsca, najczęściej to właśnie klatki schodowe, piwnice, tak? Piwnice, więc w blokach mieszkalnych, no ale taka informacja też została przekazana do naszych mieszkańców, że samorządy też taką informację przekazywały i na razie budujemy schrony, jak widać. Chcemy, żeby jak najwięcej też takich schronów było, no ale też mamy infrastrukturę, która właśnie odpowiada tutaj tym wymogom punktów.
1: Bo tak jak pan prezydent wspomniał, takie informacje pojawiły się w różnych samorządach, nie tylko w Łomży, o tych miejscach schronienia. I zastanawiam się głośno, czy to był jakiś była to odgórna prośba, odgórny przykaz, żeby takie informacje się pojawiły, publiczne informacje?
0: No tak. Tutaj musimy też, współpracujemy z administracją rządową, w związku z tym wszelkiego rodzaju dyspozycje, które my jako samorządy realizujemy, też przekazujemy naszym mieszkańcom i o to też chodzi przecież w tym systemie obronności, żebyśmy tą współpracę właśnie na jak najlepszym poziomie mieli.
1: To jest przygotowywanie, czy po prostu odbudowywanie i nadrabianie zaległości, które gdzieś przez wiele, wiele lat w Polsce się pojawiły?
0: No myślę, że to widać. Tak.
1: Bo trochę to jest niepokojące, kiedy słyszymy, że coraz więcej samorządów mówi otwarcie i pokazuje mieszkańcom, tu mamy punkt schronienia, tu mamy schron, tu możecie się schronić, tutaj poradnik bezpieczeństwa, tutaj przygotujcie plecak.
0: No dzisiaj też widzimy, co dzieje się za wschodnią granicą. Widzimy też, co dzieje się na świecie. Szereg różnego rodzaju konfliktów. No i chyba lepiej być przygotowanym niż nieprzygotowanym. W związku z tym są to działania na pewno słuszne, które jako państwo polskie musimy realizować i też i edukować społeczeństwo, ale jeżeli chodzi też o ten wymiar infrastruktury, też musimy to budować. Tak naprawdę, tak?
1: Bo miejsca
0: przez lata, tak jak wiemy, no, było to nierealizowane.
1: Miejsca schronienia, punkty schronienia, tak jak pan prezydent mówił, są? A czy takie konkretne schrony są, czy to będzie pierwszy?
0: Takich, no, jeżeli
1: prawdziwego,
0: ten, który oczywiście ma, można powiedzieć, będzie dysponować samorząd, to tak, bo jest to już konkretny schron, tak, więc takie miasto, tak, w 2029 roku już będzie dysponować takim schronem z prawdziwego zdarzenia.
1: Bo,
0: bo dzisiaj oczywiście możemy mówić o różnego rodzaju miejscach, też wskazujemy te miejsca, tak, o nich mówimy, no, ale taki przystosowany do już naszych współczesnych czasów, to tak.
1: A są takie miejsca w Łomży, które można byłoby przystosować na schron?
0: Oczywiście można, bo też rozmawiamy i różnego rodzaju są ekspertyzy. Niektóre szkoły nawet przecież tak mają przygotowane takie miejsca. Przedszkola nawet tak w podpiwniczeniach, ale jeżeli mówimy o dużym schronie, który będzie w stanie zabezpieczyć tutaj też część ludności, tak? No bo tutaj też wskazywane różnego rodzaju przypadki w sytuacji tak kryzysowej, no one pokazują, że jeżeli chodzi o sytuację tak konfliktową, no to też musimy być świadomi tego, że ten schron no, służy dla jakiejś części ludności, a duża część jednak tej ludności no, jest ewakuowana, tak?
1: Dokładnie. Większość tak, tutaj tysiąc osób znajdzie tak. schronienie, a mieszkańców jest 56-8 tysięcy.
0: To nie jest tak, że tutaj możemy liczyć tak, że na 50 56 tysięcy, tak, no bo jakby ideą tutaj mówię wszelkiego rodzaju, no oczywiście tutaj osoby, które już zajmują się tym, tą obronnością, lepiej mogłyby to wskazywać, ale tak jak nasz też szkolą i przekazują na informacje, no dużo też działań jako władze samorządowe mamy, które będą polegały na ewakuacji ludności, tak. Ta ludność, która tutaj zostanie do różnych oczywiście działań, no to też temu ten schron ma służyć. No wiemy też jako Łomża, w jakiej części Polski jesteśmy i na co jesteśmy narażeni. W związku z tym na pewno takie działania trzeba realizować. Oczywiście podchodzi do sytuacji też spokojnie, bo tak, przecież no, nic tutaj tak,
1: tak nic się
0: złego
1: nie dzieje,
0: tak? Ale lepiej na pewno, jeżeli coś będziemy budować i załóżmy za kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat ta infrastruktura obronna już będzie na takim wysokim poziomie, że już te podwaliny zostaną zrobione, więc od czego trzeba zacząć?
1: Tak, od czego się trzeba zacząć, to będzie pierwszy taki schron, ale to też jest chyba taka lekcja i działania długofalowe, długoterminowe, nawet dla przyszłych samorządowców, którzy będą władać za 10 czy 15 lat, bo wiadomo, że to nie powstanie w rok czy dwa.
0: Dlatego taka też jest idea, żeby to budować krok po kroku, no bo wiemy też, jakie są to duże środki, no też i to jest słuszne to, co dzisiaj robimy, że te miejsca schronienia, schrony właśnie powstają przy okazji też nowych już inwestycji, no bo wiadomo, te budynki mają też służyć, tak, mają służyć społeczności. To nie polega na tym, że te schrony trzeba wybudować i one mają tam
1: czekać tak. No nie.
0: To samo też wywoływało, myślę, że też niepotrzebne emocje wśród społeczeństwa. Tak. A jeżeli taki schron, który wybudujemy, będzie służył też sportom walki, tak? Można powiedzieć, no trochę też to z tą obronnością jest wspólnego, ale w podpiwniczeniu, więc myślę, że tu na pewno kluby sportowe też i cała społeczność szkoły będzie z tego bardzo zadowolona, że kolejne miejsce właśnie do ćwiczeń, oprócz tej hali dla całej społeczności, oczywiście dla klubu sportowego UKS czwórka.
1: Trochę o sporcie rozmawiamy, trochę o schronach, bo to się ze sobą bardzo, bardzo łączy, ale wczoraj rozpoczęcie roku szkolnego i oficjalnie oddana do użytku kolejna inwestycja sportowa.
0: Tak, można powiedzieć, z takim mocnym krokiem weszliśmy w ten rok szkolny, można powiedzieć sportowo nawet, tak, bo to, co na początku wspomniałem, czyli budowa boiska przy SP1, boiska długo oczekiwanego przez całą społeczność szkoły, ale też przez dzieci i młodzież z okolicznych bloków, bo jeszcze w wakacje miałem też przyjemność z nimi zagrać na tym boisku przed oficjalnym otwarciem i widziałem ich ogromną radość, chęć właśnie uprawiania sportu i to też takie jest budujące, bo często mówimy dzisiaj o młodzieży, że ta młodzież jest w telefonach, że zajęta czymś innym jest, no ale jak się da tej młodzieży alternatywę w postaci chociażby takich warunków.
1: Bo to boisko jest otwarte. Tak, to nie jest boisko tylko szkolne.
0: Tak, ona oczywiście służy społeczności szkolnej, no ale też jest otwarte dla mieszkańców. I ta młodzież bardzo chętnie tam widziałam, spędzała czas w okresie wakacyjnym.
1: Ale chyba niekoniecznie to szanują, bo słyszałam, że pojawiły się jakieś uszkodzenia, gdzie dopiero wczoraj było oficjalne otwarcie.
0: I o tym właśnie też mówiłem podczas oficjalnego otwarcia, że my jako samorząd tworzymy te warunki. No i też z takim apelem, żeby młodzież uszanowała to.
1: Bo jest halo, halo, droga młodzieży, korzystajcie, to jest dla was, ale gdzieś w granicach rozsądku.
0: No niestety, te akty wandalizmu spotykamy też na co dzień, tak? Przecież w parku Jana Pawła II też wielokrotnie dochodziło do różnych sytuacji. No trzeba reagować. W tym roku przecież koszt z budżetu obywatelskiego no, został zniszczony, no, ale naprawiony też, tak? Przez osoby, która to zniszczyła, więc też trzeba być świadomy tego konsekwencji, bo jeżeli ktoś
1: niszczy... A czujecie trochę złość w takich sytuacjach, kiedy dopiero wczoraj zostało to oficjalnie oddane do użytku, a już można byłoby coś naprawiać? Co się wtedy czuje?
0: No,
1: ja pewnie
0: tak,
1: czułabym frustrację, złość i różne emocje, niekoniecznie te przyjemne.
0: No na pewno nie jest to nic przyjemnego, tak? Bo jest to nowa rzecz, tak jak kupujemy nową rzecz, no to dbamy, tak? Jak można powiedzieć, dbamy o wszystko, tak? Ale zawsze gdzieś tam zwracamy szczególną uwagę, tak? Żeby żadnej rysy jeszcze nie było, no bo to jest nowe. I tak samo tutaj jest to nowe boisko i one ma służyć kolejnym rocznikom, kolejnym też, nie powiem pokoleniom, tak, no bo tutaj wiadomo też to boisko chociażby przy Orliku wymieniliśmy na wierzchni, więc pewnie za ileś lat też one przejdzie remont, ale teraz ono jest nowe, pięknie wygląda. Chcemy jeszcze je doposażyć w bramki boczne, bo też wczoraj rozmawiałem z nauczycielami WF-u, więc warunki są idealne, tak? Więc szanujmy to, co mamy, oczywiście w kontekście całego miasta, tak? Bo tych sytuacji oczywiście one się zdarzają, tak? I to na pewno Łomża tu nie jest wyjątkiem. No niestety zawsze gdzieś jakiś procent znajdzie się osób, które po prostu no, postępują niegodnie.
1: Więc z tym apelem o szanowanie tego, co dookoła nas, kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski był naszym gościem w audycji Zasmakuj w Łomży.
0: Dziękuję. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.
2: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
3: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Chrzanowski.

Lubimy, a nawet bardzo lubimy taką muzykę. To jest oczywiście odświeżona wersja utworu Nie liczę godzin i lat. Siostry Melosik i Andrzej Rybiński na antenie Radia Nadzieja. Za nami audycja Zasmakuj w Łomży, którą można odsłuchać na naszym kanale YouTube'owym Radia Nadzieja. Ale przed nami kolejne spotkanie. Radiowe spotkanie oczywiście. Przed nami audycja profesora Jerzego Obralczyka, czyli Słowo o Słowie.

0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com. Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Pan Arkadiusz ma pewne problemy związane ze słowem prezydent, które może się przecież odnosić do kobiety. Jaką formę mamy zastosować w zdaniu, które wypowie, czy chciałaby wypowiedzieć kandydatka na prezydenta? W zdaniu będę panią prezydent, która dba o ludzi, będę prezydentem, która dba o ludzi, czy też może będę prezydentem, który dba o ludzi. No rzeczywiście to, że będziemy mogli mieć na stanowisku prezydenta panią, sprawia trochę językowych kłopotów. Ale przecież dzisiaj prezydenci to nie tylko prezydenci kraju, ale także prezydenci miast. I myślę, że wśród tych pań prezydent, które tę funkcję pełnią, już pewne zwyczaje językowe się mogły pojawić. I wcale nie wykluczam zresztą, że różne formy są preferowane przez panie, ale która byłaby poprawna, czy też najwłaściwsza. Raczej odrzucilibyśmy z innych może niż językowe względów formę będę panią prezydent, która dba o ludzi. Rzadko się zdarza bowiem, żeby ktoś, kto jakąś funkcję pełni, o sobie w ten sposób mówił. Jestem panem prezydentem, jestem panią prezydent, jestem panem starostą, czy panią wojewodą, prawda? To nie jest chyba w naszym obyczaju dobrze widziane. Czy będę prezydentem, która dba o ludzi, byłoby poprawne? No, chyba też nie, ponieważ jeżeli już prezydent się odmienia, to z całą pewnością jest rodzaju męskiego. Będę prezydentem, która? Będę prezydentem, który? I taką formę powinniśmy wybrać, ponieważ mowa tutaj jest raczej o stanowisku niż o osobie. Kim ja będę, myśli sobie pani, która kandyduje na to stanowisko, będę prezydentem. Raczej nie myśli o sobie, będę prezydentką, prawda? Na razie przynajmniej. Może potem się taka forma utrze. Czy będę prezydent? Nawet i to nie. Chociaż później będzie się mówiło, spotkałem się z panią prezydent, byłem u pani prezydent, bo ta nieodmienna forma prezydent odnosi się do kobiety właśnie. A jeżeli mężczyzna, to się odmienia, jeśli chodzi o osobę. A jeśli chodzi o funkcję, no to funkcja jest rodzaju męskiego. Będę prezydentem, czyli obejmę funkcję prezydenta, a nie obejmę funkcję prezydent, prawda? Czyli musi tam być ten rodzaj męski, to odmienny. A więc będę prezydentem. Jeżeli będę prezydentem, to już siłą rzeczy w zdaniu podrzędnym ten zaimek musi być także rodzaju męskiego. Będę takim prezydentem, który dba o ludzi. I taką formę, niezależnie od tego, czy bardziej, czy mniej kobiecą pani prezydent się będzie chciała okazać, taką formę powinniśmy stosować, czy też powinny stosować panie prezydent.
0: Słowo o słowie.
1: Serdecznie pozdrawiam.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl. Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury. O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
4: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

Na zegarach Radia Nadzieja już prawie 12, środowe południe na horyzoncie. Dokładnie za 5 minut zapraszamy na modlitwę Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: O Panie, Boże mój, wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, której dziś Twój sługa stara się ubłagać Ciebie o to, aby w nocy i dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Wysłuchaj błagania Twojego sługi i Twojego ludu, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu tego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Nadchodzi godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Kiedy odczytujemy te słowa Pana Jezusa w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w szczególny sposób uświadamiamy sobie, że tu człowiek nie może stanąć inaczej, jak w duchu i prawdzie. To Duch Święty, Pocieszyciel i Duch Prawdy prowadza nas na drogi Bożego Miłosierdzia, przekonując świat o grzechu i sprawiedliwości i o sądzie. Równocześnie osłania pełnię zbawienia w Chrystusie. To przekonywanie o grzechu dokonuje się w dwojakim odniesieniu do krzyża Chrystusa. Z jednej strony Duch Święty pozwala nam przez krzyż Chrystusa poznać grzech. Każdy grzech w pełnej skali zła, jakie w sobie zawiera. Z drugiej strony, przez krzyż Chrystusa Duch Święty pozwala nam zobaczyć grzech w świetle Mysterium Pietatis, czyli miłosiernej, przebaczającej miłości Boga. Tak oto przekonywanie o grzechu staje się równocześnie przekonywaniem o tym, że grzech może być odpuszczony, a człowiek może odzyskać poczucie godności umiłowanego dziecka Bożego. Krzyż bowiem stanowi najgłębsze pochylenie się bóstwa nad człowiekiem. Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka.

0: Mniej słodyczy, ale więcej produktów bezglutenowych, bez laktozy, a także wzbogacanych napojów roślinnych. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia sprawi, że uczniowie będą mogli zauważyć zmiany asortymentu w szkolnych sklepikach. Lista produktów dopuszczonych do sprzedaży w szkołach zostanie uszczegółowiona, mówi Karolina Centkowska z organizacji Roślinnie Jemy.
1: Będzie można sprzedawać tylko produkty o określonym limicie cukrów dodanych na daną gramaturę. Niektóre produkty takie jak jogurty, płatki śniadaniowe, batoniki będą poddawane tej weryfikacji.
0: Prozdrowotne zmiany mają być też zauważalne w szkolnych stołówkach. Co najmniej jeden posiłek w tygodniu będzie oparty na przykład na strączkach fasoli, soczewicy lub ciecierzycy bez dodatku produktów odzwierzęcych. Tymczasem nawet 80% dzieci w wieku 7-9 lat je strączki rzadziej niż raz w tygodniu.
1: Te roślinne źródła białka są istotną częścią zdrowej, dobrze zbilansowanej diety i to są takie nawyki, które warto wprowadzać od najmłodszych lat, tak żeby też już po prostu te opcje były bardziej znajome, łatwiej było je wybierać.
0: Na szkolnych talerzach raz w tygodniu pojawią się także ryby, a dwa razy w tygodniu obiad z daniem mięsnym przygotowanym ze świeżego mięsa bez wykorzystania produktów przetworzonych. Zamiast słodzonych napojów uczniowie mają dostawać wodę do picia. Szkoły i przedszkola mogą korzystać z materiałów i przepisów publikowanych przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, które zawierają praktyczne wskazówki dotyczące planowania posiłków, a także propozycji dań. A na zegarach Radia Nadzieja, godzina jakby obiadowa, 22 minuty po 12:00.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: A my już teraz sprawdzamy, co słychać w regionie. Uczniowie po wakacjach wrócili do szkół, a wiele placówek wykorzystało letnie miesiące na niezbędne remonty. Tak było z pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kolnie, gdzie między innymi odnowiono korytarz i 3 pomieszczenia lekcyjne na pierwszym piętrze. Zmodernizowana została też sieć elektryczna. Starosta kolneński Tadeusz Klama tłumaczył na naszej antenie, że powiat jako organ prowadzący szkołę podzielił remont pierwszego LO na etapy realizowane w kolejnych latach.
2: W liceum praktycznie co roku robimy, żeśmy zaczęli od windy kiedyś, wcześniej łazienki, parter, taki kapitalny remont. W tej chwili jesteśmy już na pierwszym piętrze i swoją strategią remontowo robimy drugie piętro, cały korytarz, klasy. Zostanie nam na drugi rok jeszcze piętro drugie i cała szkoła praktycznie będzie wyremontowana.
1: Tegoroczny remont przyniósł nie tylko odnowienie ścian i sufitów, ale także nowe tablice magnetyczne, siedziska dla uczniów, a także nowe tablice ogłoszeń. I tak właśnie z nowością można rozpoczynać nowy rok szkolny.

0: A już teraz na antenie Radia Nadzieja opowiadamy naprawdę wyjątkową historię. Obawa i radość towarzyszyły Dominikowi Hołujowi w powrocie do szkoły. Przypomnijmy, że 7 miesięcy temu nastolatek w wypadku kolejowym stracił nogi i część dłoni, chcąc pomóc innej osobie. 1 września miał dla niego naprawdę symboliczny wymiar. Oznaczał powrót do normalnego życia. Budynek szkoły dostosowano do jego potrzeb, zlikwidowano wszelkie bariery architektoniczne, by zapewnić mu komfort i możliwość samodzielnego poruszania się.
1: Aktualnie czuję się dobrze. Był taki troszkę mały stres, ale wszystko udało się. Cieszę się z tego, że szkoła została tak bardzo dobrze przygotowana na mój powrót.
2: Wczoraj robiłeś testy?
1: W przeciągu ostatniego tygodnia.
2: Działa?
1: Oczywiście.
0: Wypadek zmienił życie całej rodziny, ale zdaniem taty Dominika nie zmienił jego syna.
3: Dominik jest strasznie zdeterminowany, zmotywowany, żeby ukończyć to liceum, przystąpić do matury. Bardzo się dużo udało, dużo jeszcze przed nami. Też jesteśmy bardzo zdeterminowani. Chcemy być sami jego wsparciem, ile się tylko da, ile możemy, żeby Dominik był jak najbardziej szczęśliwy.
0: Niewykluczone, że jeszcze we wrześniu Dominik otrzyma protezy i zacznie naukę chodzenia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
5: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

A to Ania Dąbrowska do popołudniowej kawki razem z Radiem Nadzieja i oczywiście w dobrym nastroju. Za 5 minut zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.

0: Minęła 13. Najnowsze wiadomości przedstawi Bartek Święciński.
1: Rząd zajmuje się dziś ustawą o najmie krótkoterminowym. Rosja od zeszłego tygodnia intensyfikuje ostrzały ukraińskiej stolicy. W niedzielę odbędą się gminno-parafialne dożynki w Miastkowie. Rząd poprawi ustawę o najmie krótkoterminowym. Na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie zajmą się autopoprawką. Zakłada ona, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą miały możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w drodze uchwały. Premier Donald Tusk mówił przed posiedzeniem rządu, że mieszkańcy powinni sami bronić swoich praw.
2: Wszędzie tam, gdzie zagrożone będzie porządek, bezpieczeństwo, elementarny komfort życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy. Ustawa wejdzie w całości w życie dopiero w 2028 roku. Trzeba dać szansę wszystkim przygotować się do tych przepisów, ale są przepisy w tej ustawie, które wejdą w życie natychmiast i one będą działały w sytuacji, w której dochodzi do naruszenia porządku jakichś takich trwałych zjawisk w danej wspólnocie, w danym budynku.
1: Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący najmu krótkoterminowego w wersji zaproponowanej przez resort sportu i turystyki w połowie lipca. Dwa tygodnie później premier zwrócił się do ministrów zaangażowanych w pracę nad projektem o ponowne przeanalizowanie przepisów. Mówił, że w tej sprawie występują różne przeciwstawne interesy.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Atak rosyjskich dronów odrzutowych na Kijów. W centrum miasta wybuchły pożary. Rosja od zeszłego tygodnia intensyfikuje ostrzały ukraińskiej stolicy.
4: W ostatnich godzinach alarmy bombowe ogłaszano już kilkukrotnie. Wielokrotnie też słychać było eksplozje. Część z nich to efekty pracy obrony przeciwlotniczej. Inne to odgłosy wybuchów rosyjskich dronów odrzutowych. Jeden z bezzałogowców trafił w budynek mieszkalny w centralnej szewczenkowskiej dzielnicy miasta. Są doniesienia o rannych cywilach. Nad centrum miasta unoszą się słupy dymu. Mimo to w Kijowie życie toczy się dalej.
5: Troszkę straszne, ale...
4: Jest strasznie, ale się trzymamy. Niestety jesteśmy już do tej sytuacji przyzwyczajeni. Wzmożone ataki na Kijów rosyjskich dronów odrzutowych, ale też rakiet trwają już od niemal tygodnia.
1: Z Kijowa relacjonował Paweł Buszko.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Msza święta, dzielenie się chlebem dożynkowym, przegląd zespołów ludowych, dmuchańcy i koncerty. Tak będą wyglądały dożynki gminno-parafialne w gminie Miastkowo. Odbędą się one w najbliższą niedzielę. Wydarzenie rozpocznie się od mszy świętej o 12 na stadionie gminnym w Miastkowie.
6: Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że dożynki to jest czas dziękczynienia za tegoroczne plony i podtrzymując też tradycję czas zabawy, ale zapraszam serdecznie w imieniu swoim księdza kanonika Czesława Dygana, proboszcza naszej parafii, na uroczystą mszę świętą na godzinę 12.
1: Po mszy rozpocznie się część rozrywkowa. Jak przekonuje wójt, nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin oraz dla tych, którzy będą chcieli pobawić się przy dobrej muzyce.
6: Bardzo duży plac zabaw wyposażony w dmuchańce, karuzela, przejazdy kucykiem. Natomiast też strefa gastronomiczna. Taką nowością będzie, że oprócz tradycyjnych posiłków serwowanych przez nasze lokalne koła gospodyń wiejskich, też zawitają do nas tak zwane food trucki. Jeżeli pogoda dopisze, to też zachęcam, że można wziąć ze sobą strój kąpielowy, bo również będzie miejsce z jacuzzi, w którym będzie można odpocząć, przyjrzeć się występom zespołów. Celujemy w zespoły, które w dawnych czasach były natopione, dzisiaj również przetrwały, ale właśnie zespoły z historią.
1: Wystąpi m.in. zespół Megami, Mirage and Yoko, a także znany młodszej publiczności duet Pewniaki. Wszystko potrwa do godziny 22.
3: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
1: Najpierw Jasna Góra, później matura. Pod takim hasłem maturzyści z diecezji łomżyńskiej wyruszą w październiku na pielgrzymkę do Częstochowy. Tegoroczna pielgrzymka została podzielona na dwie grupy. Pierwsza wyruszy 16 października, mówi diecezjalny duszpasterz akademicki ksiądz Tomasz Grala.
7: Jak co roku pielgrzymujemy z maturzystami z naszej diecezji do Pani Jasnogórskiej, nie tylko by modlić się o pomyślny przebieg matur, o jak najwyższe i najlepsze oceny, ale ten czas wspólnej modlitwy, katechezy, spowiedzi poświęcamy też takiej pomocy w rozeznaniu drogi życiowej dla naszych maturzystów, dla naszej kochanej młodzieży. Pielgrzymujemy w tym roku w następujących dniach w dwóch turach 16 października i 23 października bieżącego roku na Jasną Górę.
1: Jak się zapisać, wyjaśnia ksiądz Tomasz Grala.
7: A zapisów możemy już dokonywać przede wszystkim drogą e-mailową bezpośrednio do mnie. xgrala@gmail.com. Tam podajemy nazwę szkoły, liczbę maturzystów, dane kontaktowe, opiekuna. I zapraszam do wspólnego pielgrzymowania, do odwiedzin sanktuarium. Wybieramy sobie datę albo 16, albo 23 października i wspólnie szykujemy nasze serca na wasze egzaminy dojrzałości i te najważniejsze wybory życiowe.
1: Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Wietrznie zrobiło się za oknem, maksymalnie dziś 21 stopni, ale odczuwalnie zdecydowanie chłodniej. Noc też nie będzie należała do najcieplejszych. Od 10 do 15 stopni na wschodzie kraju w województwie podlaskim mogą pojawić się mgły.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
8: Po reklamie.
0: Na godzinę 13 muzycznie rozpoczynamy po polsku. Już teraz Kaśka Sochacka.

0: A to oczywiście Patrick Swayze na antenie Radia Nadzieja. Za 2,5 minuty przeniesiemy się w góry. Zapraszam na audycję o Bieszczadach inaczej.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: I poświęconych przeszłości i atrakcjom turystycznym województwa podkarpackiego. Pracownik Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO.
1: W Bieszczadach można się poczuć niczym ten filmowy Indiana Jones, którego wcielił się Harrison Ford przed laty w popularnych filmach. Dlaczego tak się można poczuć? Dlatego, że Bieszczady są niczym Pompeje. Ja często to powtarzam, że chociaż nie było tutaj takiego kataklizmu jak wybuch wulkanu i to nie popioły, nie lawa wulkaniczna przykryły ślady obecności człowieka, to jednak Bieszczady są niczym te Pompeje, bo tutaj ta bujna lawina roślinności w wyniku tej sukcesji naturalnej, ale też przecież w wyniku prowadzonych po II wojnie światowej zalesień, te tereny, gdzie niegdyś mieszkało bardzo dużo osób, całkowicie opanowała ponownie przyroda. Roślinność, zwierzęta i obszar, gdzie niegdyś mieszkało kilka razy więcej ludzi niż obecnie, stał się niemal bezludną pustynią, ale tylko z pozoru. Dlatego, że kiedy wejdziemy w te bieszczadzkie doliny, doliny dawnych, nieistniejących miejscowości, możemy natknąć się na wiele śladów po kilkuwiekowej obecności człowieka. Takim przykładem jest Dolina Sanu. Oczywiście na myśl zawsze przychodzi ten bieszczadzki worek z siankami, z beniową, z bukowcem. To też bardzo warte odwiedzenia fragmenty Bieszczadów, nie tak popularne jak Połoniny, co jest też wielką zaletą, zwłaszcza teraz, kiedy ten ruch turystyczny w Bieszczadach jest dosyć duży i w momentach nasilenia sezonu turystycznego, czy to na weekendy przedłużone, czy w okresie wakacyjnym, ludzie skupiają się na tych najwyższych, najbardziej widokowych szczytach bieszczadzkich, to nawet w momencie największego nasilenia ruchu turystycznego doliny często pozostają puste. Więc zachęcam do odwiedzenia tych dolin, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć o Dolinie Czterech Nieistniejących Wsi właśnie w Dolinie Sanu, poniżej Otrytu, czyli możemy powiedzieć, że to w środkowej części Królowej Bieszczadzkich Rzek, miejscowości takie jak Studenne, Tworylne, Krywe i Hulskie. Miejscowości, w których 100 lat temu mieszkało prawie 2000 osób. W świetle spisu powszechnego z 1921 roku, to jest tam dokładna liczba 1729, ale oczywiście do czasu wybuchu II wojny światowej populacja tych miejscowości jeszcze wzrosła. Tam było 300 prawie domów. Obecnie, no jakby dobrze policzyć, to ze dwa zamieszkałe budynki na terenie tych czterech nieistniejących miejscowości. Miejscowości, których historia datuje się od końca XV wieku, bo pierwsze wzmianki o wsi Tworylne są z 1456 roku jako już istniejącej. To była jedna z pierwszych miejscowości założonych na prawie wołoskim w tych dobrach rodziny kmitów, tych rozległych bieszczadzkich dobrach, które kolonizowane przez tę możną rodzinę były od końca właśnie wieku XV, kiedy to zaczęto tę dawną Puszczę Karpacką wycinać pod osadnictwo. I tutaj patrząc od strony zachodniej, pierwsza z wymienionych przeze mnie miejscowości, Studenne, gdzie przed wojną 37 domów, ponad 200 mieszkańców, dzisiaj miejsce po cerkwi, cmentarz właściwie pozbawiony nagrobków, ale Studenne to jest też miejscowość, gdzie odnajdziemy, idąc w kierunku Tworylnego, pozostałości niemieckiej strażnicy granicznej. Bo historia Doliny Sanu to także rok 1939, kiedy w wyniku postanowień tajnego protokołu dołączonego do paktu Ribbentrop-Mołotow San, tutaj w Bieszczadach, stał się rzeką graniczną, oddzielającą okupację niemiecką od okupacji sowieckiej, ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli tutaj też ludzi mieszkających zbyt blisko Sanu po stronie sowieckiej przesiedlano, powstawały umocnienia graniczne, nieco na północ schrony bojowe tak zwanej linii Mołotowa po stronie sowieckiej. Również Niemcy budowali swoje bunkry, budowali również strażnice graniczne i takie strażnice powstały w Studennem, powstały w Tworylnem. W Tworylnem można wejść do piwnicy takiej strażnicy. Oczywiście ja bardzo uczulam na to, że wszelkie takie wędrówki po tych bieszczadzkich Pompejach należy wykonywać z głową i raczej nigdy samotnie. Z dwóch powodów. Jedna to, żeby gdzieś nie ugrzęznąć, bo upadek do starej studni, a tych nie brakuje, czy gdzieś zapadnięcie się w piwnicę nie byłoby pożądane oczywiście. No i druga rzecz to także niedźwiedzie. Po prostu niedźwiedzie, bo tych w Bieszczadach nie brakuje, a najlepszą ochroną, najlepszą prewencją przed atakiem niedźwiedzia to jest nie dać się, nie zaskoczyć drapieżnika. Czyli po prostu rozmawiamy ze sobą, bierzemy, tam niektórzy biorą jakieś dzwoneczki, gwizdek, niektórzy co jakiś czas tam, żeby jakiś dźwięk wydać. No generalnie rozmawiamy, nie zachowujemy absolutnej ciszy, bo może się to skończyć źle. Ale wracając tutaj do meritum. W Tworylnem też właśnie piwnica po Strażnicy Granicznej z tego okresu II wojny światowej przetrwała, ale przede wszystkim te bieszczadzkie Pompeje, te ślady po obecności dawnych mieszkańców Bieszczadów, którzy w okresie lat 40. zostali stąd przesiedleni. Po części w latach 1944-1946 do Związku Radzieckiego. To jest ten moment, kiedy Polacy z tak zwanych Kresów Wschodnich trafiają do Polski w nowych granicach, po części na tak zwane ziemie odzyskane, a z kolei mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, wyznania grecko-katolickiego czy prawosławnego, uznani czy to za Ukraińców, czy za Białorusinów, wyjeżdżają do Związku Sowieckiego. Potem mamy drugą akcję przesiedleńczą, akcję Wisła, czyli operację wojskową, która była wymierzona w podziemie nacjonalistyczne ukraińskie, która zaowocowała przesiedleniem w sumie mniejszej ilości ludzi, ale i tak bardzo dużej, bo 140 tysięcy osób nie tylko z Bieszczadów, również z Beskidu Niskiego, Pogórza Karpackiego czy Roztocza południowej Lubelszczyzny trafiło na północne zachodnie tereny Polski już przymusowo w ramach tej akcji Wisła. No i Bieszczady nam opustoszały. Tu jeszcze trzeba dołożyć rok 1951, ostatnią akcję przesiedleńczą, kiedy Ustrzyki Dolne z przyległościami, czyli te tereny po wschodniej stronie Sanu, wracały do Polski, wracały bez mieszkańców. Wtedy bieszczadcy Bojkowie, którzy jeszcze mieszkali w tych wsiach z terenu gminy Czarna między innymi, trafili na tereny położone w okolicach Morza Czarnego w rejonie Odessy czy Chersonia, także tam wysłano bieszczadzkich górali. Także te przesiedlenia mieszkańców regionu, który przed II wojną światową zamieszkiwany był przez dziesiątki tysięcy ludzi, sprawiły, że Bieszczady stały się niemal bezludne i tak jak w XVI czy XV wieku kmitowie zasiedlali Bieszczady, tak po II wojnie światowej osadnicy rolni czy osadnicy leśni ponownie, z inspiracji oczywiście władz państwowych, zasiedlali, ponownie opustoszały region. Ale śladem po miejscowościach, które nie zachowały dawnej zabudowy, są cmentarze, są piwnice, są podmurówki domów, są miejsca tej aktywności człowieka. Kiedy znajdziemy się w miejscowości Tworylne, te ślady są szczególnie jak na Bieszczady widoczne, bo musimy o tym pamiętać, że zabudowa dawnych Bieszczadów była w większości drewniana, więc po drewnianych domach wiele się nie zachowało, więc głównie to, co było wykonane z kamienia, czyli jakieś podmurówki, piwnice, studnie czy nagrobki na cmentarzach. I w Tworylnym, kiedy udadzą się państwo w dolinę tej nieistniejącej wsi, polecam dojście od strony Studennego. Tam można zostawić samochód i udać się wzdłuż Sanu całkiem przyjemną, niezbyt wymagającą ścieżką. Towarzyszyć nam będą zdziczałe jabłonie. To też jest taki ślad po obecności człowieka. Te drzewa owocowe, przeważnie jabłonie, to też bardzo takiego niezwykłego charakteru takiemu spacerowi dodaje. Zresztą też bardzo przyjemnie jest wędrować jesienią, kiedy jabłonki jeszcze owocują, te małe owoce widzimy na drzewach, często tak uperlonych tymi jabłkami. No, bardzo, bardzo przyjemny moment, ale jeszcze raz mówię, uważamy na niedźwiedzie. Niedźwiedzie lubią jabłka z tych drzew, więc zawsze nie zachowujmy absolutnej ciszy, nie spacerujmy samotnie. Ale wracając do tego tematu, to właśnie idąc wzdłuż Sanu, idziemy terenami, gdzie kiedyś żyli ludzie, gdzie te teraz porośnięte młodnikami, czy już często takim dorosłym lasem, były pola, były pastwiska, były miejsca, gdzie stały domy. No przecież Tworylne, miejscowość, gdzie teraz nie mieszka nikt, 100 lat temu miało ponad 100 domów, 100 zamieszkałych gospodarstw i tam ponad 700 osób w 1921 roku mieszkało. Dzisiaj po zabudowaniach dworskich przetrwała piwnica po miejscowym dworze. Zresztą w Bieszczadach bardzo niewiele dworów się zachowało, a niegdyś były w niemal każdej miejscowości. Przetrwały też filary dworskiej stodoły, bo ułożone z tego lokalnego piaskowca wciąż jeszcze są widoczne. Tam też swojego czasu w ruinach tej dworskiej stodoły, wśród tych filarów dworskiej stodoły, leśnicy postawili kopiec rozrodczy z myślą o ochronie bieszczadzkich gadów, zwłaszcza węża eskulapa. No wyglądało to mniej więcej tak, jakby ktoś naśmiecił, po prostu jakby wywalił odpady tartaczne, a to były po prostu przygotowane pod obecność węży, żeby stworzyć dla bieszczadzkich gadów warunki do rozwoju, rozrodu, trociny, czyli to, co kiedyś towarzyszyło też obecności ludzi na tych terenach, bo to jest ten paradoks, że kiedy więcej było mieszkańców w Dolinie Sanu, były duże tartaki, tartaki generowały dużą ilość odpadów, czyli tych po prostu trocin, wiórów. To wszystko sprzyjało także obecności gadów na tych terenach. Także tutaj paradoks taki, więcej ludzi, więcej węża eskulapa, czyli tego największego z polskich węży, który występuje w tym momencie chyba tylko w Bieszczadach. Zresztą tutaj w Dolinie Sanu, o której tym odcinku Doliny Sanu, o którym opowiadam, jest przecież liczący 500 000 hektarów rezerwat Krywe, rezerwat krajobrazowy, który powołany został pod właśnie hasłem ochrony tego największego, najdłuższego, do 2 metrów prawie urasta, polskiego węża. Ale tutaj właśnie Tworylne to także 2 cmentarze, czy raczej cmentarz przedzielony drogą prowadzącą przez miejscowość. To również pozostałości Alei Dworskiej, kiedyś wysadzanej lipami, jesionami, wiązami. Także widzimy wyraźnie te ślady po obecności człowieka na tym terenie. Miejscowość Krywe. Kto był w Krywem, to od razu mu na myśl przychodzi ruina cerkwi pod wezwaniem świętej Paraskewy, cerkwi murowanej, kamiennej z 1842 roku. To, co charakterystyczne właśnie dla Doliny Sanu, tutaj powstawały te murowane cerkwie. Zresztą pozostałości takiej świątyni też mamy w kolejnej z wsi, o których dzisiaj chciałbym powiedzieć, czyli w Hulskiem. Również pod tym samym wezwaniem świętej Paraskewy była murowana cerkiew w miejscowości Hulskie. Czyli tutaj, proszę Państwa, sam San dostarczał materiału budowlanego. Te filary stodoły dworskiej w Tworylnem również były postawione z tych kamieni, które tutaj rzeka San toczyła swoim biegiem. Mówiąc o Dolinie Sanu, tutaj w Tworylnym, w Krywem, o tej nowej historii, też warto wspomnieć, że w tej opustoszałej dolinie były te kowbojskie wypasy. Mówiliśmy w jednym z odcinków naszej audycji o bieszczadzkich kowbojach, o Mariuszu Merskim, o Henryku Wiktorinim, którzy w Dolinie Tworylnego, wówczas już pozbawionej zabudowy, nieistniejącej wsi, prowadzili te wypasy jako młodzi ludzie. Tam w 1958 roku był kręcony ten pierwszy polski western, Rancho Texas, o którym wspominałem. Tam właśnie pan Wiktorini w baraku pozostałym po filmowcach prowadził przez pewien czas stanicę PTTK Szept, także schronisko w opustoszałej Dolinie Tworylnego. Tworylne to również miejsce, gdzie w 1992 roku odbywał się zjazd takiej organizacji Rainbow Family, takiej radykalnej, ekologistycznej organizacji, trochę hipisowskiej, ale wtedy setki, jeśli nie tysiące ludzi z całego świata przyjechało w Dolinę Tworylnego, tutaj niby żyjąc w zgodzie z naturą, gorsząc mieszkańców na gością oraz, jak niektórzy złośliwie mówili, pozostawiając po sobie bardzo duże ilości śmieci. Tutaj, kiedy mówimy o Dolinie Sanu, to jest naprawdę wspaniała alternatywa dla tych najpopularniejszych szlaków. Jeżeli wydaje się Państwu, że widzieliście już wszystko w Bieszczadach, bo byliście na Połoninie Wetlińskiej, bo byliście na Połoninie Caryńskiej, bo zdobyliście Tarnicę, to zachęcam do tego, żeby ruszyć w doliny, bo ja nie jestem przeciwny Połoninom. Kocham Połoniny, uwielbiam wędrować po Połoninach, mam swoje ulubione miejsca, no tutaj zawsze na Małą i Wielką Rawkę, czy wędrować Bukowym Berdem, to jest niesamowite przeżycie, nawet jeżeli tych ludzi jest sporo, ale jeżeli chcecie troszeczkę odpocząć od zgiełku turystycznego, a urlop wypadł akurat w momencie, kiedy mamy najazd na Bieszczady, udajcie się na doliny, odkryjcie to, co pozostało po dawnych mieszkańcach naszego regionu. Poczujcie w sobie ducha tych odkrywców, no, stańcie się tymi Indianami Jonesami, no, oczywiście z umiarem, z zachowaniem tutaj ostrożności, jeżeli chodzi o niedźwiedzie i oczywiście z szacunkiem dla tych historycznych pozostałości po dawnych mieszkańcach.
0: O Bieszczadach inaczej. Audycja powstała we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych.

0: Sam Smith i Time After Time na antenie Radia Nadzieja. 20 minut dzieli nas od godziny 14. Już teraz mówimy o dużej akcji Ministerstwa Infrastruktury w polskich szkołach. Z inicjatywy resortu kaski ochronne trafiły do 65 tysięcy uczniów czwartych klas szkół podstawowych, którzy zdobyli karty rowerowe. Chodzi o promowanie bezpiecznego, ale też odpowiedzialnego zachowania, wyjaśnia wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski.
1: Mamy obowiązek w tej chwili jazdy z kaskiem, w związku z czym musimy także wytworzyć taką kulturę i pamiętać o tym, że ten kask należy zakładać zawsze. Pamiętajmy o tym, że jak wprowadzano obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa, to też różnie z tym na początku bywało, a dzisiaj praktycznie wszyscy jeżdżą z zapiętymi pasami bezpieczeństwa, także do drugim rzędzie siedzeń w samochodzie. Ja sobie myślę, że bardzo ważna jest też taka profilaktyka i wskazywanie na to, jak ważny jest ten kask, bo on czasami ratuje życie.
0: A takie kaski trafiły także do uczniów z województwa podlaskiego. Przypomnijmy, że od czerwca obowiązują przepisy, zgodnie z którymi dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą zakładać kaski podczas jazdy zwykłym rowerem, a także rowerem lub hulajnogą elektryczną.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
2: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.
3: Ja już dziś będę się z Państwem żegnać. Bardzo dziękuję za wspólną środę. Po godzinie 14 przywita się już Hubert Chojnowski. Katarzyna Polewko, do usłyszenia. Dobrego popołudnia.

0: Słuchają Państwo Radio Nadzieja, minęła 14. Wiadomości przedstawi Bartosz Święciński.
1: To ważna chwila dla łomżyńskiej czwórki. Miasto podpisało umowę z wykonawcą budowy hali sportowej. W Sejmie wzajemne oskarżenia w sprawie afery Zonda Krypto. To element wojny hybrydowej, mówi ekspert do spraw obronności o pożarach w fabrykach w Skarżysku Kamiennej i Lublinie. Uczniowie i cała społeczność szkoły podstawowej nr 4 w Łomży czekali na ten moment od lat. Władze miasta podpisały umowę z wykonawcą budowy hali sportowej. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślał podczas podpisywania umowy, że budowa hali z prawdziwego zdarzenia była marzeniem uczniów, ale też samorządowców.
2: Najnowsze informacje z regionu.
1: Dzięki nowej hali nasze funkcjonowanie jako drużyny będzie dużo prostsze, oceniła Emilia Trzonkowska, zawodniczka UKS SP4 i reprezentantka Polski w koszykówce.
3: Ogromna duma, naprawdę jesteśmy szczerze szczęśliwi, że będziemy mogli w końcu trenować na obiekcie pełnowymiarowym. Na pewno to da nam jeszcze więcej pola do popisu, żebyśmy mogli jeszcze więcej osiągać na arenie międzynarodowej. Na ten moment jako uczniowie trenujemy na małej salce, jakoś dajemy radę. Po szkole jesteśmy na stanie innych szkół, gdzie trenujemy w wypożyczonych halach. Jest to też trochę utrudnienie, bo musimy się dostosowywać do programu ważniejszych osób.
1: Prezydent Mariusz Chrzanowski mówił, że budowa takiej hali z prawdziwego zdarzenia była marzeniem uczniów i też samorządowców.
4: Pod koniec kadencji tego samorządu na wiosnę 2029 zostanie oddana hala, która będzie służyła tej społeczności, ale też jak wiemy będzie tam schron do 1000 osób, który będzie przeznaczony na halę do sztuk walki, więc też będziemy wykorzystywać to i promować też oczywiście sporty walki, no ale też wiadomo, klub sportowy SP4, który ma sukces w naszym kraju, doczeka się wreszcie hali z prawdziwego zdarzenia.
1: Łączny koszt inwestycji przekroczy 21 milionów złotych. Posiedzenie Sejmu zaczęło się od wzajemnych oskarżeń w sprawie afery Zonda Krypto. Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk skrytykował Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację i prezydenta Karola Nawrockiego. W obronie stanął Michał Wawer z Konfederacji.
5: Co łączy aferę Skoków, aferę Getin Banku i kryptoaferę? Udział aferzystów z PiSu i prawicy. Co lub kto powodowało, że tak uporczywie, z uporem maniaka, blokowaliście nadzór KNF-u nad wrażliwymi instytucjami poruszającymi się na rynku finansowym? Wytłumaczcie się z tego.
6: Z prokuratury do mediów co chwilę wyciekają informacje o kolejnych fundacjach, kolejnych politykach, którzy otrzymywali pieniądze z Zonda Krypto. I bardzo dobrze obywatele powinni wiedzieć, którzy posłowie mają takie powiązania. To ma efekt oczyszczający dla polskiej polityki i ten efekt oczyszczający nie powinien się ograniczać wyłącznie do opozycji. Ten efekt oczyszczający powinien objąć również obóz rządzący. Obóz rządzący, który nie jest tu bynajmniej krystaliczny, tylko po prostu jest omijany wyciekami z prokuratury.
1: Konfederacja zapowiedziała złożenie wniosku formalnego do prokuratora generalnego, ujawnienie wszystkich transferów finansowych Zonda Krypto do polityków, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. W piątek po raz trzeci głosowane będzie odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Pożary w fabrykach w Skarżysku Kamiennej i Lublinie to element wojny hybrydowej prowadzonej przez służby rosyjskie. W ten sposób ekspert do spraw obronności Wojciech Łuczak skomentował ostatnie wydarzenia, które mogą być aktami sabotażu. Podkreślił, że polskie służby specjalne od dłuższego czasu są na pierwszej linii frontu, walcząc z próbami ataków na infrastrukturę.
7: Toczy się wojna i na pierwszej linii są nasze służby specjalne, wywiad, kontrwywiad, wywiad wojskowy. Za chwilę w przyszłym tygodniu, we wtorek, rozpoczyna się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Sądzę, że już w tej chwili nasze służby powinny zachować czujność, bo cokolwiek, co by się tam zdarzyło, miałoby gigantyczne skutki.
1: W Skarżysku Kamiennej próbowano zniszczyć halę w zakładzie produkującym podzespoły dronów. W Lublinie zapłonęły magazyny firmy, która zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Służby badają okoliczności obu zdarzeń.
2: Najnowsze informacje z regionu.
1: Nowy sezon, nowe możliwości i okazje, by znaleźć swoją artystyczną pasję. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży prowadzi nabór na zajęcia w nowym sezonie. Wśród propozycji są m.in. zajęcia wokalne, baletowe, plastyczne czy zumba. Nabór prowadzą również dziecięce studio tańca, klub tańca towarzyskiego AKAT oraz zespół pieśni i tańca Łomża. Do zapisów zaprasza dyrektor roku Jarosław Cholewicki.
8: Rok to przestrzeń pełna energii, kreatywności, świetnej zabawy. Tu rozwijasz pasję, odkrywasz talent i zdobywasz umiejętności, które dodają pewności siebie. Wybierz zajęcia dla siebie, wokalne, plastyczne, teatralne, baletowe, taneczne albo naukę gry na instrumentach. Dla najmłodszych ruch i zabawa, dla młodzieży ekspresja i scena, dla dorosłych tradycja, muzyka i rozwój. Zajęcia ruszają w październiku. Nie zwlekaj, miejsca szybko się zapełniają. Zapisz się już dzisiaj i rozpocznij swoją artystyczną przygodę.
1: Informacje dotyczące zapisów można uzyskać bezpośrednio w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży przy ulicy Małachowskiego 4 oraz telefonicznie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Do końca dnia chwil ze słońcem nie zabraknie, ale synoptycy przede wszystkim prognozują pochmurne niebo nad naszym regionem. Na termometrach maksymalnie 20-21 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany, wiał będzie z zachodu i północnego zachodu, na barometrach 1017 hektopaskali. Noc pochmurna, termometry w regionie wskażą 13-14 stopni. Jeśli chodzi o jutrzejszy czwartkowy dzień, to w pierwszej połowie bardzo dużo słońca. Za chwilami niebo będzie wręcz bezchmurne. W drugiej połowie spodziewajmy się już zachmurzenia. Temperatura maksymalna jutro na poziomie 24 stopni Celsjusza.
2: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to jest Radio Nadzieja w środę. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności.
9: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na Twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Po reklamie.

0: Shania Twain, to jest Radio Nadzieja w środę. Pamięć o bohaterskich obrońcach Wizny wciąż żywa. Stowarzyszenie Wizna 1939 po raz 17 zaprasza na uroczyste obchody rocznicowe, które tym razem zaplanowano w Górze Strękowej na 6 września. Jak co roku głównym punktem wydarzenia będzie inscenizacja bitwy z września 1939 roku. Obchody rozpoczną się mszą świętą o godzinie 12. Mówił na antenie Radia Nadzieja Dariusz Szymanowski ze Stowarzyszenia Wizna 1939.
1: Jak co roku będzie msza święta polowa. Mszę będzie celebrował ksiądz kapelan Robert Dębiński, kapelan Wojska Polskiego, ale również tu niespodzianka będzie proboszcz parafii Zawady, który niedawno objął tę parafię, ksiądz Piotr Kazimierski. To dla nas bardzo miła niespodzianka. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczcić pamięć naszych bohaterów.
0: Po mszy świętej przyjdzie czas na uroczystości w terenie.
1: Będzie uroczystość przy schronie kapitana Raginisa, a potem piknik historyczny, którego głównym punktem będzie inscenizacja bitwy pod Wizną. Już od tygodnia przygotowujemy makietę schronu. Będzie to niewątpliwie wielkie wydarzenie, na które serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Razem z dziećmi przyjdźcie, kto może. Oddajmy hołd naszym bohaterom.
0: Obrona Wizny w dniach 7-10 września 1939 roku nazywana jest polskimi Termopilami ze względu na ogromną dysproporcję walczących sił. Około 700 polskich żołnierzy pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa przez 3 dni powstrzymywało natarcie ponad 40-tysięcznej niemieckiej armii. Adam Konkol, Marek Majewski. To jest Radio Nadzieja. W środowe, wczesne jeszcze, dość popołudnie, 22 minuty po 14:00.

0: Marek Majewski, Adam Konkol. Bardzo długa zima, 26 minut po 14. W teorii wiemy o zdrowym odżywianiu niemal wszystko, a w praktyce co trzeci posiłek jemy poza własną kuchnią. Z najnowszego raportu agencji Minds and Roses wynika, że ponad 1/3 Polaków uważa swoją dietę za zdrowszą niż statystycznego rodaka. Rzeczywistość na talerzu bywa jednak inna. Dobre chęci przegrywają z pośpiechem, jak podkreśla profesor Joanna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Między naszymi deklaracjami a stanem zdrowia widać wyraźny rozstrzał. Posłuchajmy.
1: Przeciętny Kowalski odżywia się dobrze, tak bynajmniej myśli o sobie. Gorzej czasami jest właśnie z tą wykonalnością. Bardzo często jest taki dysonans między tą właśnie deklaracją, że jemy warzywa i owoce, a jednak do gabinetów dietetycznych przychodzą osoby z nadwagą bądź też otyłe, więc widać, że coś tutaj jednak nie do końca gra.
0: Na zderzenie rosnącej wiedzy dietetycznej z pragmatyką codziennego życia wskazuje współautor badania, ekonomista Jacek Grzeszak z Minds and Roses. Posłuchajmy.
2: Rysuje się nam obraz ludzi dosyć mocno zapracowanych, coraz bardziej zamożnych, coraz bardziej świadomych. Na poziomie takim teoretycznym niezła wiedza dietetyczna, na poziomie praktycznym problemy z wykonaniem, problemy z utrzymaniem pewnych diet, zdrowymi nawykami, takimi zdrowymi decyzjami na co dzień.
0: Z raportu wynika również, że 78% Polaków sięga po dania gotowe, a ponad 60% nie ma na świecie żywienia żadnego autorytetu, czerpiąc wiedzę głównie z mediów społecznościowych. Blue już teraz, a więc pozostajemy na półce z polską muzyką. W moim śnie z 28 minut po 14.

0: przed momentem o raporcie dotyczącym nawyków żywieniowych Polaków. No to pozostajmy jeszcze przez kilka chwil w temacie odżywiania. Więcej warzyw, owoców, mniej mięsa, woda jako podstawowy napój to najważniejsze zmiany, które od nowego roku szkolnego obowiązują w stołówkach szkolnych. Nowe standardy żywienia to inwestycja w zdrowie dzieci. Zależy nam na tym, żeby dieta dziecka była pełnowartościowa i zróżnicowana, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Posłuchajmy.
1: Dzieci dostaną dostęp do białka nie tylko zwierzęcego, ale białka roślinnego, stąd mamy rośliny strączkowe. Raz w tygodniu będzie ryba, dwa razy w tygodniu będzie posiłek mięsny oraz jeden dzień, który jest jakby odpowiedzią też na potrzeby żywieniowe dzieci w powiązaniu z możliwościami szkoły, czyli dowolność posiłków. Bardzo duży nacisk kładziony na wodę jako najlepszy napój do picia.
0: Zdrowsza dieta dzieci dziś to mniejsze ryzyko otyłości, chorób cywilizacyjnych w przyszłości. Nowe przepisy ograniczają możliwość stosowania produktów o wysokiej zawartości cukru, soli, tłuszczu oraz żywności wysoko przetworzonej o niskiej wartości odżywczej. Ed Sheeran, kamera, posłuchajmy.

0: Na kilka chwil do Ostrołęki się przenieśmy. Klub Oczko przejdzie gruntowną metamorfozę. To jedna z ważniejszych inwestycji w miejską kulturę w ostatnich latach. Po zakończeniu prac obiekt zyska m.in. nowe meble i wyposażenie, które mają poprawić warunki prowadzenia zajęć oraz organizację wydarzeń kulturalnych, mówi dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury Katarzyna Grodzka.
1: Obiekt wyposażony w nowoczesny system multimedialny. Obiekt zostanie również dostosowany do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami. Między innymi zostanie zamontowana platforma schodowa ułatwiająca przemieszczanie się osobom po obiekcie.
0: Całkowity koszt inwestycji to blisko 3,5 miliona złotych. Wykonawcą prac będzie ostrołęcka firma Kambut. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Sarsa, Tilaw, mimo wszystko to jest Radio Nadzieja w środę. 36 minut po 14.

0: Już tylko do 7 września mieszkańcy Mazowsza mogą głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Mazowsza. Do wyboru są projekty dotyczące m.in. sportu, edukacji, kultury czy bezpieczeństwa. Jak podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, wśród zgłoszonych inicjatyw każdy może znaleźć propozycję odpowiadającą swoim potrzebom i zainteresowaniom.
1: Mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego potrzeba mieszkańcom w realizacji dla nich wymarzonych projektów. Projekty są szerokie, edukacyjne, także wycieczkowe, czyli turystyczne, ale także infrastrukturalne. No, naprawdę pomysł budżetu obywatelskiego, który się zrodził właśnie po to, żeby to mieszkańcy decydowali o budżecie, o finansach, o też włączaniu ludzi w tą działalność społeczną, jest bardzo, bardzo ważna.
0: Każdy mieszkaniec może oddać głos tylko raz i wskazać maksymalnie 2 projekty, jeden z puli ogólnowojewódzkiej oraz jeden z puli swojego podregionu. Głosować mogą również dzieci, w ich imieniu robią to rodzice lub opiekunowie. Wyniki głosowania poznamy do 15 października, więc powtórzmy, już tylko do 7 września mieszkańcy Mazowsza mogą głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Właśnie Mazowsza. Sting, już teraz Craig David. Sometimes in life you feel the fire. Za 16 minut 15.

0: 14.49 na antenie Radia Nadzieja. Teraz do Kolna się na chwilę przenosimy. Uczniowie po wakacjach wrócili do szkół, a wiele placówek wykorzystało letnie miesiące na niezbędne remonty. Tak było z pierwszym liceum ogólnokształcącym właśnie w Kolnie, gdzie między innymi odnowiono korytarz i trzy pomieszczenia lekcyjne. Na pierwszym piętrze zmodernizowana została też sieć elektryczna. Starosta koleński Tadeusz Klama tłumaczył na antenie Radia Nadzieja, że powiat jako organ prowadzący szkołę podzielił remont pierwszego LO na etapy realizowane w kolejnych latach.
1: W liceum praktycznie co roku robimy, żeśmy zaczęli od windy kiedyś, wcześniej łazienki, parter, taki kapitalny remont. W tej chwili jesteśmy już na pierwszym piętrze i z taką swoją strategią remontowo robimy drugie piętro, cały korytarz, klasy. Zostanie nam na drugi rok jeszcze piętro drugie i cała szkoła praktycznie będzie wyremontowana.
0: Tegoroczny remont przyniósł nie tylko odnowienie ścian i sufitów, ale także m.in. nowe tablice magnetyczne, siedziska dla uczniów oraz tablice ogłoszeń. Krzysztof Zalewski, Jednego Serca, już o 15 na antenie Radia Nadzieja. Koronka do miłosierdzia Bożego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja,

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
2: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś o 12 w nocy pożegnałam stary rok, 1936, a przywitałam rok 1937. W tej pierwszej godzinie roku ze drżeniem i lękiem spojrzałam w oczy temu czasowi. Jezu miłosierny, z Tobą pójdę odważnie i śmiało w walkę i boję. W imię Twoje wszystkiego dokonam i wszystko zwyciężę. Boże mój, dobroci nieskończona, proszę Cię, niechaj mi towarzyszy zawsze i we wszystkim nieskończone miłosierdzie Twoje. Wchodząc w ten rok, lęk mnie ogarnia przed życiem, ale Jezus mnie wyprowadza z tego lęku, dając mi poznać, jak wielką chwałę Mu przyniesie to dzieło miłosierdzia. Są chwile w życiu, gdzie dusza w głębokiej modlitwie tylko znajduje ukojenie. Oby dusze umiały wytrwać w takich momentach w modlitwie, jest to rzecz ważna.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Wybiła godzina, 15 godzina Miłosierdzia. Z tej strony ksiądz Łukasz Brzostowski i zapraszam do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny,
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać i zapraszamy kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać.
2: Bóg zapłać. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale, módl się za nami. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionego popołudnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Czujesz rów i kolczasty płot. Nadszedł moralności zmierzch. Nie chcesz wierzyć, lecz wciąż wiesz, bądź jak

0: Beata Bednarz, to jest Radio Nadzieja w środę. Spoglądam na zegar 21 minut po godzinie 15. Mamy środę, no a w piątek diecezja łomżyńska będzie dziękować za 500 lat kościoła katedralnego. Tego dnia o 12 będzie sprawowana uroczysta msza święta. To wyjątkowa data w naszym kalendarzu, mówi ksiądz Jan Krupka, rzecznik łomżyńskiej kurii diecezjalnej.
1: 4 września w kalendarzu liturgicznym mamy rocznicę poświęcenia naszej łomżyńskiej katedry. W tym roku, można by powiedzieć, będzie miało to szczególny wymiar, bo właśnie mija 500 lat od zakończenia prac przy wznoszeniu tej świątyni, która no, przez pierwszy okres swego istnienia była nie katedrą, ale łomżyńską farą, jak nieraz mówimy, czyli łomżyńskim kościołem parafialnym. Przez kolejne pokolenia służyła wiernym gromadzącym się na modlitwie, a kiedy 100 lat temu powstała diecezja łomżyńska, świątynia ta stała się katedrą naszej diecezji. Ta uroczystość w tym roku będzie miała taki szczególnie uroczysty charakter.
0: Mszy świętej przewodniczyć będzie metropolita białostocki, a ksiądz arcybiskup Józef Guzdek,
1: który będzie razem z wiernymi dziękował za kościół katedralny. Na tę mszę świętą są zaproszeni członkowie kapituły katedralnej, kapituły myszynieckiej, zaproszeni są księża dziekani, no i mieszkańcy Łomży również, członkowie samorządu łomżyńskiego. Po prostu no, chcielibyśmy, by jak największa grupa ludzi do tego wspólnego dziękczynienia Bogu za tę świątynię się zgromadziła, byśmy mogli wspólnie radować się tym, że w Łomży mamy ten kościół, który przez pokolenia był łomżyńskim kościołem parafialnym, a od 100 lat jest naszą katedrą.
0: Msza święta piątkowa o 12 będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja, także w mediach społecznościowych, a wieczorem o 19 odbędzie się koncert Kamila Bednarka. Kilka chwil muzyki, mamy jeszcze środowe popołudnie o 15.30 katolicki serwis informacyjny. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małysz.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Najpierw Jasna Góra, później matura. Pod takim hasłem maturzyści z diecezji łomżyńskiej wyruszą w październiku na pielgrzymkę do Częstochowy. Tegoroczna pielgrzymka została podzielona na dwie grupy. Pierwsza wyruszy 16 października, mówi diecezjalny duszpasterz akademicki ksiądz Tomasz Grala.
2: Jak co roku pielgrzymujemy z maturzystami z naszej diecezji do Pani Jasnogórskiej, nie tylko by modlić się o pomyślny przebieg matur, o jak najwyższe i najlepsze oceny, ale ten czas wspólnej modlitwy, katechezy, spowiedzi poświęcamy też takiej pomocy w rozeznaniu drogi życiowej dla naszych maturzystów, dla naszej kochanej młodzieży. Pielgrzymujemy w tym roku, w następujących dniach, w dwóch turach, 16 października i 23 października bieżącego roku na Jasną Górę.
1: Jak się zapisać, wyjaśnia ksiądz Tomasz Grala.
2: A zapisów możemy już dokonywać przede wszystkim drogą e-mailową bezpośrednio do mnie. xgrala@gmail.com. Tam podajemy nazwę szkoły, liczbę maturzystów, dane kontaktowe, opiekuna i zapraszam do wspólnego pielgrzymowania, do odwiedzin sanktuarium. Wybieramy sobie datę albo 16, albo 23 października i wspólnie szykujemy nasze serca na wasze egzaminy dojrzałości i te najważniejsze wybory życiowe.
1: Zgłoszenia przejmowane są do 30 września.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dokładnie 11 lat temu piesza pielgrzymka Łomża Ostrożne po raz pierwszy wyruszyła w drogę. Już w sobotę uczestnicy będą świętować kolejny rok wędrowania do Matki Bożej. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą o godzinie 7 w parafii Bożego Ciała w Łomży, a następnie pielgrzymi ruszą w stronę Ostrożnego. Do wspólnego świętowania i wędrowania w najbliższą sobotę zachęca organizator Krzysztof Marzec.
3: Zapraszamy wszystkich na pieszą pielgrzymkę Łomża Ostrożne, która, jak wiemy, na pielgrzymi szlak wyruszy już po raz 132. Będzie to czas, kochani, naszej wspólnej modlitwy, naszego wspólnego uwielbienia, gdzie właśnie w sposób szczególny będziemy Panu Bogu dziękować przedstawiennictwo naszej ukochanej Mamy Maryi za 11 lat naszego pielgrzymowania. Jak zawsze nasze pielgrzymowanie rozpoczynamy mszą świętą w parafii Bożego Ciała przy ulicy Przykoszarowej o godzinie 7 rano. Na koniec naszego wspólnego świętowania zapewniamy, kochani, coś słodkiego, ale na dzień dzisiejszy niech może pozostanie to naszą słodką tajemnicą. Nie może was zabraknąć i do zobaczenia na pielgrzymim szlaku.
1: Pielgrzymka Łomża Ostrożne organizowana jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Pątnicy mają do pokonania ponad 30 km. Szczegóły najbliższej rocznicowej pielgrzymki znajdują się na stronie radionadzieja.pl.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej nawiązał do rozpoczętego wczoraj w Polsce roku szkolnego.
4: Po katechezie, zwracając się do Polaków, papież powiedział, że rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła.
5: La frequenza delle lezioni di religione.
4: Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty.
5: Partecipare alla vita della comunità.
4: Leon XIV rozpoczął dziś serię kateches poświęconych Soborowej Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes, radość i nadzieja.
1: Relacjonował Piotr Kowalczuk.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Pod hasłem do Maryi, pierwszej nauczycielki, w najbliższą sobotę i niedzielę na Jasnej Górze odbędzie się ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony. Mszy świętej z błogosławieństwem wieńców żniwnych w niedzielę o godzinie 11 przewodniczyć ma biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Do uczestnictwa w jasnogórskich dożynkach zaprasza rzecznik prasowy Jasnej Góry, ojciec Marcin Ciechanowski.
6: Nieraz się modlimy w domu o coś i prosimy Pana Boga, na przykład o pogodę, o dobre plony, żeby zdrowie było i tak dalej, ale o wiele lepiej i tak chyba robimy, że też modlimy się wspólnotowo. W związku z tym też warto też dziękować za to, co jest i dziękujemy i osobiście, ale też jest takie dziękczynienie wspólnotowe i takim dziękczynieniem właśnie są dożynki. Wiele osób tutaj przyjeżdża na Jasną Górę prosić. No ale też warto przyjechać, podziękować. Więc taka możliwość jest. 6 września tegoż roku. Uroczysta msza święta dziękczynna z racji dożynek jasnogórskich. Zapraszamy serdecznie wszystkich.
1: Organizatorem rolniczego święta na Jasnej Górze jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z każdego i wołały: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały Go i przychodziły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził stamtąd, lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.
2: Zaraz też wstała i usługiwała im. Co się dzieje po tym, jak Jezus uzdrawia teściową Szymona Piotra? Ewangelista podkreśla: ona wstała i usługiwała im. A więc usługiwała Jezusowi i innym osobom, które razem z Nim przybyli do domu. Chciała w ten sposób okazać wdzięczność za doznaną łaskę i gościnność tym, którzy przybyli do jej domu. Okazać Bogu wdzięczność, okazać człowiekowi naszą wdzięczność za dobro, które nas spotyka, za to wszystko, co otrzymujemy. To ważna cecha, ważna cnota i umiejętność bycia wdzięcznym. Często mówimy o tym, kiedy uczymy dzieci, by powiedziały dziękuję, by potrafiły nie tylko poprosić, ale i podziękować, kiedy coś otrzymują. Ale czy sami o tym pamiętamy? Może łatwiej pamiętać o tym, by dziękować drugiemu człowiekowi, choć nieraz i o tym zapominamy. Ale jak wygląda nasza wdzięczność, którą okazujemy Bogu? Jak często w naszej codziennej modlitwie jest obecne to nasze podziękowanie Bogu za to wszystko, co od Niego otrzymaliśmy i wciąż otrzymujemy? Czy nie jest tak, że w naszej modlitwie częściej pojawiają się wezwania: prosimy Cię, Panie, wysłuchaj nas, Panie, aniżeli dzięki Ci, Panie? Czy w Twojej codziennej modlitwie Bogu dziękujesz za to, czym Cię obdarzył? Spróbuj popatrzeć na to, jaka jest Twoja modlitwa.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: przecież przeszłość mówi.
1: Nie patrzę wstecz, XY uwielbienie, 15.50, prawie 7 za chwilę. Przegląd najważniejszych informacji mijającego dnia, powoli mijającej już środy, jeśli chodzi o region. No ale jeszcze zanim flash regionu, to powiedzmy o tym, że kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. Takie są wnioski z raportu Polskiej Izby Turystyki, który dotyczy ulubionych kierunków urlopowych Polaków podczas tegorocznych wakacji. Najpopularniejszym krajem była Turcja. Jak mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk, w pierwszej dziesiątce znalazły się też inne kraje położone nad Morzem Śródziemnym.
2: Na pierwszym miejscu Turcja, sięgająca prawie 30% udziału w rynku. Na drugim Grecja 18%, następnie Egipt, Hiszpania, Bułgaria i Tunezja. Rzeczywiście Turcja, jeśli chodzi o wyjazdy zorganizowane, cieszy się wielką popularnością, głównie przez świetny stosunek ceny do jakości. Jest to bardzo fajne miejsce dla rodzin z dziećmi.
1: Zdecydowana większość, bo ponad 82% tych, którzy wykupili zagraniczne wyjazdy, wybrała formułę all inclusive. Preferowany czas wyjazdu to jeden tydzień. Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski powiedział, że kryzys paliwowy nie wpłynął znacząco na chęć podróżowania Polaków. Biura podróży musiały jednak modyfikować ofertę. Posłuchajmy.
3: Konieczność dokonywania zmian w umowach. Klienci po prostu rezygnowali, wybierali inne kierunki. Dokonywano tutaj również zmian dotyczących przygotowania alternatywnego produktu. To wszystko było bardzo dynamiczne. Niemniej jednak spadek, który w tym miesiącu wystąpił, zrekompensowała sprzedaż w kolejnych miesiącach. W kwietniu, maju, a przede wszystkim w czerwcu.
1: Z badań wynika, że większość Polaków planujących wyjazd zagraniczny korzystała z transportu lotniczego. Z tego rodzaju transportu skorzystało ponad 9,5 miliona podróżujących.
4: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
5: Zapraszamy na reklamy.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
6: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
7: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Po reklamie.
8: Radio Nadzieja 103,6 FM.
4: Flash regionu.
9: Bartek Święciński, zapraszam. Uczniowie i cała społeczność szkoły podstawowej nr 4 w Łomży czekali na ten moment od lat. Władze miasta podpisały umowę z wykonawcą budowy hali sportowej. To świetna wiadomość dla koszykarek ze szkolnej drużyny, które odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślał podczas podpisywania umowy, że budowa hali z prawdziwego zdarzenia była marzeniem uczniów, ale też samorządowców.
10: Pod koniec kadencji tego samorządu na wiosnę 2029 zostanie oddana hala, która będzie służyła tej społeczności, ale też jak wiemy będzie tam schron do 1000 osób, który będzie przeznaczony na halę do sztuk walki, więc też będziemy wykorzystywać to i promować też oczywiście sporty walki, no ale też wiadomo klub sportowy SP4, który ma sukcesy w naszym kraju, doczeka się wreszcie hali z prawdziwego zdarzenia.
9: O planowanej budowie schronu mówił wiceprezydent Piotr Serdyński.
11: Podpiszemy umowę na wykonanie hali sportowej właśnie przy tej szkole, w której znajdzie się również podpiwniczenie z podwójnym zastosowaniem. Sytuacja kryzysu służącym jako schron, w który pomieści do 1000 osób, na co dzień wykorzystywany jako sala sportów walki, ale to co też bardzo istotne, na tym piętrze poziomie zero powstanie pełnowymiarowa hala sportowa z całym zapleczem szatniowym, sanitarnym, z trybunami, w której i ta szkoła i sekcja koszykówki będą mogły trenować, będą mogły funkcjonować.
9: Dzięki nowej hali nasze funkcjonowanie jako drużyny będzie dużo prostsze, oceniła Emilia Trzonkowska, zawodniczka UKS 4 i reprezentantka Polski w koszykówce.
12: Ogromna duma, naprawdę jesteśmy szczerze szczęśliwi, że będziemy mogli w końcu trenować na obiekcie pełnowymiarowym. Na pewno to da nam jeszcze więcej pola do popisu, żebyśmy mogli jeszcze więcej osiągać na arenie międzynarodowej. Na ten moment jako uczniowie trenujemy na małej salce, jakoś dajemy radę. Po szkole jesteśmy na stanie innych szkół, gdzie trenujemy w wypożyczonych halach. Jest to też trochę utrudnienie, bo musimy się dostosowywać do programu ważniejszych osób.
9: Łączny koszt inwestycji przekroczy 21 milionów złotych. Uczniowie po wakacjach wrócili do szkół, ale wiele placówek wykorzystało letnie miesiące na niezbędne remonty. Tak było z pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kolnie, gdzie m.in. odnowiono korytarz i 3 pomieszczenia lekcyjne na pierwszym piętrze. Zmodernizowana została też sieć elektryczna. Starosta kolneński Tadeusz Klama tłumaczył na naszej antenie, że powiat jako organ prowadzący szkołę podzielił remont pierwszego elo na etapy realizowane w kolejnych latach.
13: W liceum praktycznie co roku robimy, żeśmy zaczęli od windy kiedyś wcześniej, łazienki, parter, taki kapitalny remont. W tej chwili jesteśmy już na pierwszym piętrze i swoją strategią remontową robimy drugie piętro, cały korytarz, klasy. Zostanie nam na drugi rok jeszcze piętro drugie i cała szkoła praktycznie będzie wyremontowana.
9: Tegoroczny remont przyniósł nie tylko odnowienie ścian i sufitów, ale także m.in. nowe tablice magnetyczne, siedziska dla uczniów oraz tablice ogłoszeń. Klub Oczko w Ostrołęce przejdzie gruntowną metamorfozę. To jedna z ważniejszych inwestycji w miejską kulturę w ostatnich latach. Po zakończeniu prac obiekt zyska m.in. nowe meble i wyposażenie, które mają poprawić warunki prowadzenia zajęć oraz organizacji wydarzeń kulturalnych, mówi dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury Katarzyna Grodzka.
14: Obiekt wyposażony w nowoczesny system multimedialny. Obiekt zostanie również dostosowany do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami. Między innymi zostanie zamontowana platforma schodowa ułatwiająca przemieszczanie się osobom po obiekcie.
9: Całkowity koszt inwestycji to blisko 3,5 miliona złotych. Msza święta, dzielenie się chlebem dożynkowym, przegląd zespołów ludowych, dmuchańce i koncerty. Tak będą wyglądały dożynki gminno-parafialne w gminie Miastkowo. Odbędą się one w najbliższą niedzielę. Wydarzenie rozpocznie się od mszy świętej o godzinie 12 na stadionie gminnym w Miastkowie.
15: Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że dożynki to jest czas dziękczynienia za tegoroczne plony i podtrzymując też tradycję, czas zabawy, ale zapraszam serdecznie w imieniu swoim księdza kanonika Czesława Dygana, proboszcza naszej parafii, na uroczystą mszę świętą na godzinę 12.
9: Po mszy rozpocznie się część rozrywkowa. Jak przekonuje wójt, nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin oraz dla tych, którzy będą chcieli pobawić się przy dobrej muzyce.
15: Bardzo duży plac zabaw wyposażony w dmuchańce, karuzela, przejazdy kucykiem. Natomiast też strefa gastronomiczna. Taką nowością będzie, że oprócz tradycyjnych posiłków serwowanych przez nasze lokalne koła gospodyń wiejskich, też zawitają do nas tak zwane food trucki. Jeżeli pogoda dopisze, to też zachęcam, że można wziąć ze sobą strój kąpielowy, bo również będzie miejsce z jacuzzi, w którym będzie można odpocząć, przyjrzeć się występom zespołów. Celujemy w zespoły, które w dawnych czasach były natopione, dzisiaj również przetrwały, ale właśnie zespoły z historią.
9: Wystąpi m.in. zespół Megami, Mirage and Yoko, a także znany młodszej publiczności duet Pewniaki. Wszystko potrwa do godziny 22. Nowy sezon, nowe możliwości i okazja, by znaleźć swoją artystyczną pasję. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży prowadzi nabór na zajęcia w nowym sezonie. Wśród propozycji są m.in. zajęcia wokalne, baletowe i plastyczne, nauka gry na instrumencie, zumba czy sherdance. Nabór prowadzą również dziecięce studio tańca, klub tańca towarzyskiego AKAD oraz zespół pieśni i tańca Łomża. Do zapisów zaprasza dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury Jarosław Cholewicki.
16: Rok to przestrzeń pełna energii, kreatywności, świetnej zabawy. Tu rozwijasz pasję, odkrywasz talent i zdobywasz umiejętności, które dodają pewności siebie. Wybierz zajęcia dla siebie, wokalne, plastyczne, teatralne, baletowe, taneczne albo naukę gry na instrumentach. Dla najmłodszych ruch i zabawa, dla młodzieży ekspresja i scena, dla dorosłych tradycja, muzyka i rozwój. Zajęcia ruszają w październiku. Nie zwlekaj, miejsca szybko się zapełniają. Zapisz się już dzisiaj i rozpocznij swoją artystyczną przygodę.
9: Informacje dotyczące zapisów można uzyskać bezpośrednio w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży przy ulicy Małachowskiego 4 oraz telefonicznie. Pamięć o bohaterskich obrońcach Wizny wciąż żywa. Stowarzyszenie Wizna 1939 już po raz 17 zaprasza na uroczyste obchody rocznicowe, które tym razem zaplanowano w Górze Stręgowej na 6 września. Jak co roku głównym punktem wydarzenia będzie inscenizacja bitwy z września 1939 roku. Obchody rozpoczną się mszą świętą o 12. Po mszy przyjdzie czas na uroczystości terenowe.
17: Będzie uroczystość przy schronie kapitana Raginisa, a potem piknik historyczny, którego głównym punktem będzie inscenizacja bitwy pod Wizną. Już od tygodnia przygotowujemy makietę schronu. Będzie to niewątpliwie wielkie wydarzenie, na które serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Razem z dziećmi przyjdźcie, kto może, oddajmy hołd naszym bohaterom.
9: Obrona Wizny w dniach 7-10 września 1939 roku często nazywana jest polskimi Termopilami ze względu na ogromną dysproporcję walczących sił. Około 700 polskich żołnierzy pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa przez 3 dni powstrzymywało natarcie ponad 40-tysięcznej niemieckiej armii.
4: Flesz regionów.

mieście. Marisa, będzie pięknie. 10 minut po godzinie 16, już za kilka chwil przypomnimy rozmowę z gościem Dnia Radia Nadzieja. Wójt gminy Miastkowo, Rafał Bąkowski, opowiadał między innymi o inwestycjach drogowych i remontach w szkołach, otwarciu filii biblioteki w Drogoszewie i dożynkach gminnych. Rozmawiał Bartosz Święciński. Wcześniej tylko kilka informacji dotyczących tego, co dzieje się na froncie. Rosyjskie drony typu Szachet uderzyły w jeden z uniwersytetów w Kijowie w czasie zajęć. 160 studentów było wówczas w schronie. Poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocą Rosjanie zaatakowali również Odessę, uszkodzili budynek mieszkalny i miejską infrastrukturę. 5 osób, w tym dziecko, zostało rannych w obwodzie charkowskim. Po rosyjskim uderzeniu kilka tysięcy mieszkańców zostało pozbawionych prądu. Wołodymyr Zełenski ocenił, że reakcja świata na eskalację rosyjskich ataków jest niewystarczająca. Zaapelował o zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej dla Ukrainy, kolejne sankcje wobec Rosji i rozwój produkcji zbrojeniowej. Prezydent Zełenski poinformował także o rozmowie z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem o rosyjskim ataku na lotnisko w Lipsku. Zełenski zadeklarował gotowość udzielenia Niemcom pomocy. Przywódcy mówili również przygotowywane porozumienie dronowe i uzgodnili osobiste spotkanie. W tym miesiącu Berlin ma przekazać Ukrainie nowe pakiety obrony powietrznej. Chwila muzyki, a później już Bartosz Święciński w rozmowie z wójtem gminy Miastkowo, Rafałem Bąkowskim.

0: Nasz gość dnia.
1: Wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski jest gościem dnia Radio Nadzieja. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, panie rektorze. Witam serdecznie radio słuchaczy.
1: Panie wójcie, przy okazji wizyt samorządowców u nas w naszym studiu zawsze pytamy o inwestycje drogowe, bo to są też rzeczy, które mieszkańców interesuje, więc od tego chciałbym zacząć, od tych inwestycji drogowych na terenie gminy, które się zakończyły, które są w trakcie realizacji i jakie planujecie.
2: Na chwilę obecną tych inwestycji na terenie naszej gminy troszeczkę jest, dzieje się, wjeżdżając na teren naszej gminy, no jest to zauważalne. Pocieszające jest to, że dokończamy jeszcze tak zwany Polski Ład i z tego programu te inwestycje kluczowe są dokończane w tej chwili. Natomiast również i drogi powiatowe przy współpracy i współfinansowaniu z powiatem łomżyńskim są remontowane, jak również pozyskujemy i udaje nam się pozyskać dofinansowania na nowe inwestycje.
1: To tak konkretnie, co zostało zrealizowane w niedawnym czasie, co się kończy i co zaraz się rozpocznie?
2: To, co nawet dzisiaj widziałem na jednym portalu łomżyńskim informacje, a już niedługo oficjalne otwarcie, to zakończona została przebudowa mostu w miejscowości Podosie. Dosyć kluczowe miejsce z racji tego, że przez ostatni czas ta miejscowość była, dojazd do tej miejscowości był utrudniony i dojazd był objazdem, dlatego też cieszymy się niezmiernie, że już udało nam się sfinalizować, tak naprawdę nie nam, a powiatowi łomżyńskiemu, bo to most przy drodze powiatowej, ale mieszkańcy będą mogli już korzystać z tego mostu i bezpieczniej po dobrej nawierzchni dojechać do swojej miejscowości, a oficjalne otwarcie już po niedzieli.
1: A co w planach, jeżeli chodzi o drogi na przykład?
2: Też, tak jak mówiłem, dokończamy inwestycje te polskoładowe, więc w miejscowości Miastkowo dwie drogi są przebudowane, miejscowość Zaruzie, miejscowość Łuby Kurki, a w planach mamy remont drogi, przebudowę drogi w miejscowości Tarnowo. To jest fragment drogi gminnej, dla nas bardzo kluczowy, z racji tego, że prowadzący do sąsiedniej gminy, łączący nas z sąsiadującą gminą Śniadowo, więc też niezmiernie cieszymy się, że udało nam się pozyskać pieniądze i tą inwestycję będziemy realizowali.
1: To nie samymi drogami człowiek żyje, przebudowano została też świetlica wiejska w Drogoszewie.
2: Tak, też finalizujemy i w najbliższą sobotę będzie oficjalne otwarcie tego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Jest to budynek po byłej szkole w miejscowości Drogoszewo. Został on w tej chwili tak przebudowany, że w tym budynku będzie mieściła się, wcześniej tak też było, mieściła się filia Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo, ale również część budynku będzie przeznaczona na świetlicę wiejską, ale nie zapomnieliśmy również o Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli oddzielna wyznaczona pomieszczenia dla naszych strażaków. Duży teren, bo przy budynku mamy dosyć duży teren łącznie z boiskiem, więc mam nadzieję, że tutaj społeczność nasza lokalna będzie bardzo aktywna, zadowolona i że będzie się działo.
1: No właśnie, no to w jednym budynku i filia, i świetlica wiejska, i OSP, to duża powierzchnia musi być tam.
2: Powierzchnia jest duża, ale też to jest duża miejscowość, w której mieszkają mieszkańcy, którzy chcą działać i zapomniałem jeszcze wspomnieć, że przy świetlicy wiejskiej również będzie z tego korzystało koło gospodyń wiejskich, więc to miejsce bardzo dobrze nam zjednoczy tą społeczność i niejednokrotnie mieszkańcy miejscowości Drogoszewo pokazali, że potrafią ze sobą współpracować.
1: Właśnie, więc tak, w najbliższą sobotę otwarcie tej filii bibliotecznej, Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo. I co w tej filii się znajduje? Znajdzie? Ile książek? Jak to będzie wyglądać?
2: To będzie nowe otwarcie, więc tu tak naprawdę nad tym pracuje pani kierownik filii w bibliotece, natomiast widziałem, że już

0: pozycje książkowe są poukładane i poustawiane na półkach. Też warto podkreślić i zapraszam serdecznie i mieszkańców, ale również radiosłuchaczy do wzięcia udziału w tym otwarciu, z racji tego, że będzie ono połączone z 15. edycją Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej, więc też tutaj będziemy mogli uczestniczyć i posłuchać polskiej literatury, a w tym roku Dziady.
1: Pan będzie czytał?
0: Mickiewicza. Oczywiście, że tak.
1: Mieszkańcy też mogą się zgłosić do tego, żeby czytać?
0: Tak, jak najbardziej. Zaproszeni goście, mieszkańcy. Lista jest jeszcze nie do końca zamknięta, także mamy również przygotowane teksty dla gości, którzy jeszcze się nie zgłosili, a będą mieli ochotę czytać. Jak najbardziej zachęcamy do kontaktu z urzędem, z biblioteką publiczną i na pewno fragmenty zostaną przekazane do czytania.
1: Ja kilka dobrych lat temu brałem udział w Narodowym Czytaniu w Łomży. Było wtedy wesele. I nawet odegrałem rolę dziennikarza tam w krótkim fragmencie.
0: Zapraszam, panie redaktorze.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jaką funkcję, jaką rolę pełni biblioteka w życiu społecznym, kulturalnym, edukacyjnym gminy?
0: Pełni bardzo ważną rolę. Tylko też warto jest podkreślić to, że biblioteka teraz to nie jest ta sama biblioteka, jaka kojarzy nam się sprzed kilkunastu lat. Niestety, coraz rzadziej ludzie sięgają po książki, ale też te książki są dostępne w formach elektronicznych, więc jakby ograniczanie się tylko i wyłącznie do wypożyczania książek, niestety w obecnej chwili i w obecnych realiach nie do końca będzie miało to taki efekt jak kiedyś, tak? Ale jak najbardziej całe życie kulturalne w bibliotece funkcjonuje u nas w Miastkowie. Mamy o tyle dobrze, że filia biblioteki połączona, to znaczy funkcjonuje, jest w budynku z drugą instytucją kulturalną, Gminnym Ośrodkiem Kultury. Te dwie instytucje ze sobą bardzo dobrze współpracują, więc to też całe życie kulturalne jest w jednym miejscu. I tutaj również po rozmowach z panią kierownik w chwili biblioteki jest plan, żeby biblioteka również wychodziła do mieszkańców, wychodziła do czytelników, nie tylko z samymi pozycjami książkowymi, ale również z różnymi eventami, wydarzeniami.
1: Wczoraj rozpoczął się rok szkolny. Podczas okresu wakacyjnego były prowadzone jakieś prace remontowe w szkołach, w przedszkolach?
0: No, okres wakacyjny to jest jedyny chyba okres, gdzie tak naprawdę spokojnie można jakieś remonty czy prace porządkowe wykonać. Jak najbardziej w porozumieniu z dyrektorami naszych szkół staraliśmy się takie prace wykonać i jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Miastkowie, tam została doposażona szkolna kuchnia w nowy, nowoczesny sprzęt, tak żeby ta jakość posiłków była, mogła być serwowana na wyższym poziomie, ale również, żeby usprawniła pracę obsłudze, która w stołówkach i w kuchni pracuje. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę w Rydzewie, wymieniliśmy ogrodzenie zewnętrzne, zamontowaliśmy klimatyzację w punkcie przedszkolnym i wczoraj podpisałem też umowę na remont placu zabaw przy budynku szkoły w Rydzewie. Natomiast też korzystając z zewnętrznych środków pochodzących z KPO, doposażone zostały nasze szkoły w sprzęt informatyczny.
1: To dzieje się jednym słowem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zadania.
0: Dzieje się, ale chcielibyśmy, żeby się bardziej działo. No też w planach mamy termomodernizację budynków naszych szkół. Jest to dla nas priorytetem. Miejmy nadzieję, że czas pokaże, że będzie można to przeprowadzić.
1: A wszystkie informacje są zamieszczane na pana fanpage'u. Tam obserwuję, no to praktycznie codziennie jakaś informacja o nowym zadaniu się pojawia.
0: Staramy się przekazywać tę informację naszym mieszkańcom tak, żeby wiedzieli, co się w gminie dzieje, na co są nasze pieniądze wydatkowane. Daje to jakby też komfort, wydaje mi się, chociaż różnie ludzie to postrzegają, ale z mojego punktu widzenia no, chcemy pokazać, jak intensywnie nasi pracownicy pracują.
1: No i tam też zobaczyłem, że gmina kupiła drona.
0: Tak jest.
1: W jakim celu?
0: No i tutaj też na pewno nie w celu inwigilacji, bo takie słuchy się pojawiły na terenie naszej gminy. Uważam, że to jest bardzo dobry zakup. Zakup współfinansowany też ze środków obrony cywilnej. Dron został zakupiony, on wyposażony jest w kamerę termowizyjną, w głośnik, który umożliwia nadawanie komunikatów głosowych. Też na terenie gminy posiadamy już 4 osoby, które mają uprawnienia do obsługi tych bezzałogowych statków powietrznych w klasie A1, A2, A3 i ST01. Ja również jestem pilotem takiego statku powietrznego bezzałogowego, więc w planach mamy utworzenie grupy dronowej. No i dron będzie nam potrzebny, aby być przygotowanym na różnego rodzaju zdarzenia. Tutaj myśląc również o poszukiwaniach osób zaginionych. Ostatnio jak rozmawiałem z naszymi radnymi, podobne pytanie zostało mi zadane. Mieszkańcy też dopytują też i na fanpage'u moim, tak jak pan wspomniał, też prowadzę dialog z mieszkańcami i były obawy, w jakim celu taki dron został zakupiony. Odpowiedź moja jest krótka. Oby on był potrzebny nam i wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów szkoleniowych, żeby nie był nam potrzebny do innych rzeczy, natomiast jest to bardzo dobre narzędzie, które w tej chwili będzie mogło wspierać pracę również i straży pożarnych przy różnych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
1: Bo ja się trochę zdziwiłem, bo tam nie padła informacja, że jest to sprzęt kupiony dla ochotniczej straży pożarnej na przykład.
0: Znaczy,
1: tylko dla was, dla urzędu.
0: Generalnie tak, bo dofinansowanie jest z programu ochrony ludności i obrony cywilnej i ten sprzęt, on nie może być dedykowany, nie jest to sprzęt dla straży pożarnej, tylko sprzęt do wykorzystania dla naszego urzędu, dla naszej gminy, ale również w myśl jakby funkcjonowania całego programu ochrony ludności również może być przeznaczany do pracy w innych miejscach. Natomiast jeden jest cel, tylko do ochrony ludności i obrony ludności, ochrony cywilnej.
1: Mówił pan o tej, o grupie dronowej. Kto w skład tej grupy może wchodzić? I jaki jest zamierzenie i cel tej grupy?
0: Zamierzenie jest, żeby grupa dronowa powstała przy Ochotniczej Straży Pożarnej. No, nie ukrywam, że początkowo chciałbym, żeby było to w Miaskowie, bo też jestem czynnym strażakiem tejże jednostki. Mamy przeszkolonych, tak jak powiedziałem, 4 osoby, natomiast 2 osoby są członkami naszej straży, a te kolejne 2 osoby to są kandydaci. Jeżeli zostaną przyjęci w szeregi straży, to właśnie tu, w tej jednostce byśmy chcieli tą grupę dronową utworzyć, szkolić się i być pomocni.
1: A jeżeli znalazłby się mieszkaniec, który ma uprawnienia, może kierować dronem, to może wejść w skład takiej grupy, czy nie?
0: Oczywiście, że tak. Zapraszamy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Miaskowie, do wstępowania w szeregi, jak również innych straży i jak najbardziej katalog tutaj osób jest otwarty. Im więcej takich osób będzie, wtedy będziemy bardziej mieli większe możliwości do działania.
1: To zostając przy temacie bezpieczeństwa, ile w gminie jest punktów schronienia?
0: Z tego, co się orientuję, to będą dwie szkoły, budynek Gminnego Ośrodka Kultury, budynek urzędu, to jest 4. No i jesteśmy też, tutaj mamy w planach utworzenie miejscowego miejsca doraźnego schronienia w miejscowości Tarnowo. To też z programu OLIOC opracowujemy w tej chwili dokumentację na przebudowę i mam nadzieję, że w przyszłości też uda nam się w tym miejscu ten MDS stworzyć.
1: Czyli prace jakieś i pomysły są, aby tych punktów było więcej?
0: Ich musi być coraz więcej. No, dokładnie wiemy, jakie są realia tak naprawdę. W dawnych czasach to była podstawa, później był czas taki, gdzie no, po prostu nie zdawaliśmy sobie sprawy z różnego rodzaju zagrożeń, a teraz my samorządowcy musimy myśleć o tym i musimy być przygotowani na różnego rodzaju zdarzenia.
1: Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy się zastanawia, gdzie jest taki punkt schronienia w jego miejscowości, no to wszystko można sprawdzić na stronie gdziesieukryć.pl. Tam jest rozpiska wszystkich tych
0: miejsc.
1: Między
0: innymi, tak. Jak również w dniu dzisiejszym na naszej stronie internetowej również powstanie taka informacja. Dlaczego mówię, nie jest to pokłosie naszej dzisiejszej rozmowy, ale informacji, którą dostaliśmy wczoraj z Państwowej Straży Pożarnej, że takowe miejsca schronienia zostały zaakceptowane. Więc w dniu dzisiejszym taka informacja u nas też na naszej stronie internetowej będzie dostępna.
1: W gminie Miastkowie funkcjonuje już olejomat, lekomat, no ale jeszcze macie pomysły, żeby coś kolejnego dorzucić.
0: No tak, pojawia się uśmiech na mojej twarzy, bo pomysłów jest wiele, co niektórzy dowcipkują i podają różne pomysły. Tych maszyn może być wiele, tylko tak naprawdę tutaj ciężko powiedzieć, czy mamy z tego żartować, czy to jest poważna sprawa. Natomiast generalnie te dwa urządzenia, o których pan powiedział, i olejomat, i lekomat, one są bardzo dobrze się przyjęły, ale są też bardzo fajnym tutaj narzędziem do poprawy naszego wskaźnika poziomu recyklingu, jak również dlatego one powstały, bo na gminę zostały nałożone kary za nieosiągnięcia w poprzednich latach poziomu recyklingu. My zawnioskowaliśmy o umorzenie tych kart. Te kary zostały częściowo już umorzone. Niektóre są jeszcze w umorzeniu, ale też trzeba było opracować plan naprawczy. I te olejomaty, lekomaty są planem, częścią tego planu naprawczego. Natomiast kolejne pomysły, mam pomysł taki zupełnie troszeczkę inny. Nie będzie to maszyna typu olejomat czy lekomat, ale teraz pracuję nad pomysłem, żeby powstała jadłodzielnia. Czyli miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli zdeponować produkty, a potrzebujący, żeby mogli z tych skorzystać.
1: No to już szczególnie taka jadłodzielnia ma swoje uzasadnienie w tym okresie świątecznym, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, bo wiemy, że dużo kupujemy jedzenia i dużo potem się tego marnuje, bo nie ma zwyczajnie kto tego aż tyle przyjąć.
0: Ale też jest to dobre miejsce, gdzie ludzie tak po prostu nie... mogą tym jedzeniem się podzielić, inni mogą skorzystać z zachowaniem gdzieś tam poufności. Także taka jadłodzielnia, jak wiemy, działa w Łomży przy ulicy Wyszyńskiego. Jest tam naprawdę bardzo duży ruch, z tego co rozmawiałem też i z proboszczem tamtejszej parafii. Także no, chciałbym, żeby coś takiego powstało w Miastkowie.
1: No, w dużych miastach, na przykład w Warszawie, to już od kilku dobrych lat jest popularne bardzo i też jest chętnie uczyszczane, to może złe określenie, ale no, jest bardzo przydatne. Ludzie korzystają z tego. Obserwując pana fanpage na Facebooku, to mam wrażenie, że jest pan dużym kibicem waszej drużyny GKS Miastkowo. Myśli pan, że ten sezon będzie lepszy jak poprzedni?
0: Trzymamy kciuki, panie redaktorze. Jakby nie być kibicem drużyny, która nazywa się GKS Miastkowo. To jest nasza drużyna. Robimy wszystko, wspieramy i finansowo, ale również trzymamy kciuki, żeby udało się w tym sezonie. No jak wiemy, już jesteśmy po pierwszym wygranym meczu. Wczoraj z panem prezesem też rozmawiałem. Prawdopodobnie drugi mecz się wyjazdowy nie odbędzie, bo jedna z drużyn wycofała się z rozgrywek. Czyli kolejny mecz będzie też w Miastkowie. No i mam nadzieję, że drużyna będzie wygrana, czyli z punktami.
1: No i poprawi swój bilans z zeszłego roku, bo w zeszłym roku bo chyba w sezonie były to 6 punktów.
0: Ale początki zawsze
1: pojawiają
0: się trudne.
1: Teraz już 3, więc połowa sukcesu za wami tak naprawdę.
0: Cały czas tutaj w tej drużynie widać pozytywne efekty. Przyczyniła się do tego też i zmiana trenera. Kilka transferów na początku tego sezonu, które były oficjalnie już tak podane. Wczoraj byłem wieczorem na treningu, 30 osób na boisku, także naprawdę imponująco.
1: No i na boisku, w ogóle stadion, podczas wakacji trwały prace modernizacyjne na stadionie.
0: Tak, trwały prace modernizacyjne, bo nieustannie chcemy, żeby ten obiekt, tak kolokwialnie powiem, odżył i żeby był użytkowany przez mieszkańców. I co ciekawe, cieszy to, że w okresie wakacyjnym był użytkowany. I młodzież spotykała się, żeby pograć w piłkę. Widziałem również też rodziny, akurat z tego to śmiałem się. To znaczy, przyjąłem to z uśmiechem, może tak, nie śmiałem się, ale przyjąłem to z uśmiechem. Rodziny z dziećmi przyjeżdżały, wykorzystywały płytę boiska jako miejsce do pikniku. Też wieczorami zaobserwowałem, że korzystają ludzie też zbieżni, także ten stadion odżywa, a my nieustannie w miarę swoich możliwości środków finansowych staramy się, żeby modernizować.
1: I to, co zostało wykonane w tym okresie wakacyjnym?
0: W okresie wakacyjnym przenieśliśmy trybuny na jedną stronę tego płyty boiska. Cały czas utrzymujemy, bo została odsiana trawa i renowacja płyty boiska, natomiast musimy to cały czas pielęgnować. Ostatnio zabiegi typu piaskowanie, opryski, odchwaszczanie, nieustanne koszenie, ale też zmieniliśmy ogrodzenie w jednej części od ulicy Sportowej z powiększeniem i stworzeniem takiej zatoki parkingowej, żeby była też możliwość korzystania dla osób przyjeżdżających środkami lokomocji, żeby można było bezpiecznie te pojazdy zaparkować.
1: To już na koniec. W sobotę otwarcie filii Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo w Drogoszewie, a w niedzielę Dożynki.
0: A w niedzielę Dożynki.
1: Jaki jest program tegorocznych Dożynek?
0: Znaczy, nie zapominajmy, drodzy państwo, Dożynki zaczynamy, chcę to podkreślić, o godzinie 12 uroczystą mszą świętą. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że Dożynki to jest czas dziękczynienia za tegoroczne plony i podtrzymując też tradycję, czas zabawy, ale zapraszam serdecznie w imieniu swoim księdza kanonika Czesława Dygana, proboszcza naszej parafii, na uroczystą mszę świętą na godzinę 12. Następnie po tej części sakralnej będzie część przeznaczona na zabawę. I tutaj wiele atrakcji dla najmłodszych, dla całych rodzin, jak również dla ludzi, którzy będą chcieli się pobawić przy dobrej muzyce.
1: To co się kryje pod tym hasłem atrakcje, wiele atrakcji, co tam, co będzie, żeby tak jeszcze bardziej zachęcić ludzi, żeby w niedzielę się w Miastkowie na stadionie stawić?
0: Koncentrujemy się na atrakcjach przede wszystkim dla rodzin i dla rodzin z dziećmi, więc bardzo duży plac zabaw wyposażony w dmuchańce, karuzela, przejazdy kucykiem. Natomiast też strefa gastronomiczna, taką nowością będzie, że oprócz tradycyjnych posiłków serwowanych przez nasze lokalne koła gospodyń wiejskich, też zawitają do nas tak zwane food trucki, czyli to też taka nowość i wiem, że wyczekiwana przez młodzież. Jak również będzie miejsce do odpoczynku, też mogę zdradzić, że jeżeli pogoda dopisze, to też zachęcam, że można wziąć ze sobą strój kąpielowy, bo również będzie miejsce z jacuzzi, w którym będzie można odpocząć, przyjrzeć się występom zespołów.
1: No i zespoły też, muzyka rozrywkowa.
0: Tak, muzyka rozrywkowa, ale z powrotem do historii, do korzeni naszej młodości, tak jak ze znajomymi rozmawiałem, celujemy w zespoły, które w dawnych czasach były natopione, dzisiaj również są, przetrwały, ale właśnie zespoły z historią.
1: To kto dokładnie?
0: Zespół na przykład Megam, zespół Mirage i Yoko. Natomiast też nie zapominamy o młodzieży i wystąpił u nas też zespół z sąsiedniej gminy, tak naprawdę z miejscowości zaraz za granicą naszej gminy. Debiutujący zespół Pewniaki, który przyciąga bardzo dużą ilość fanów. Jak również występ DJ Dziekana, instrumentalisty, który dogrywa i gra retro hity, a dla osób, którzy będą chcieli spędzić i troszeczkę się pośmiać, czyli rozrywka w dobrym humorze, występ kabaretu Mucherowe Berety.
1: Wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski był Gościem dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Nasz gość dnia.

rozmawiał Bartosz Święciński. Za chwilę jeszcze jedno spotkanie, tym razem rozmówcą Katarzyny Polewko będzie prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Rozmowa o podpisaniu umowy z wykonawcą budowy hali sportowej przy szkole podstawowej numer 4 wraz z podziemnym schronem kategorii S. Jeden. To spotkanie już za kilka chwil na naszej antenie, a wcześniej zaśpiewa Luis Capaldi.

0: ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
2: Po wakacyjnej przerwie wracamy z cyklem audycji Zasmakuj w Łomży. Dziś naszym gościem jest prezydent miasta, pan Mariusz Chrzanowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
2: Nowy rok szkolny, nowe możliwości i nowe inwestycje w placówkach oświatowych właśnie. O tym będziemy rozmawiać. Umowa z wykonawcą inwestycji na halę sportową przy szkole podstawowej numer 4 podpisana. Ta hala to był cel na tę kadencję?
1: Nowy rok szkolny, nowe też inwestycje w naszym mieście. Cieszymy się z tego, że nasza infrastruktura sportowa z roku na rok jest coraz lepsza, bo wczoraj otworzyliśmy boisko przy Szkole Podstawowej numer 1, a dzisiaj już podpisaliśmy umowę na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej numer 4, długo oczekiwanej hali. Pani redaktor wskazała, że to taki cel na tę kadencję, oczywiście jeden z wielu celów, ale nie ma co ukrywać, że jeden z priorytetów zresztą w kampanii wyborczej też podczas spotkań z mieszkańcami zwracałem uwagę na to, że chcemy tę halę wybudować w tej kadencji. W tamtej kadencji udało się wybudować halę sportową przy Szkole Podstawowej numer 5. W tej kadencji takie ważne inwestycje sportowe to właśnie boisko SP1, to hala sportowa przy czwórce, no i boisko przy Szkole Podstawowej numer 9, też pełnowymiarowe, bo też oczekiwane i przez społeczność szkoły, ale też przez kluby sportowe, które też i młodzieżowy ŁKS i też pozostałe kluby sportowe, lider elit, żeby właśnie uczestniczyć w procesie certyfikacji, no potrzebują pełnowymiarowego boiska i to też się już dzieje, bo pozyskaliśmy dofinansowanie i też już można powiedzieć na dniach rozstrzygniemy ten przetarg i myślę, że to takie inwestycje, na które społeczność naszego miasta czekała i cieszy fakt, że podpisaliśmy umowę na budowę tej hali. Akurat tak się składa, że termin realizacji tej hali zbiega się też z końcem kadencji samorządu. W związku z tym powinna być ona zrealizowana w ciągu 35 miesięcy, lato 2029. Może, jeżeli oczywiście wykonawca, tutaj nie będzie żadnych problemów, jest szansa na to, że jeszcze na wiosnę będzie to otwarte, a najważniejsze, że to się dzieje i tak jak wiele osób gdzieś krytycznie podchodziło do tego, żeby podjąć próbę budowy tej hali, no bo wiadomo, są to koszty, można powiedzieć dzisiaj środki też z budżetu miasta, bo często jesteśmy też atakowani za to, że miasto bierze kredyt. No tutaj podobna sytuacja jak przy budowie hali przy Szkole Podstawowej numer 5, gdzie można powiedzieć, nie zaczynaliśmy bez dofinansowania, a skończyliśmy naprawdę z bardzo dużym dofinansowaniem zewnętrznym.
2: W chwili obecnej. A może krytyka motywuje?
1: My jesteśmy tak zmotywowani, bo akurat jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową numer 4, jest to szkoła bardzo prężnie też działająca właśnie i zarówno w wymiarze edukacyjnym, ale też i sportowym. Przecież ja wielokrotnie też uczestniczę w meczach koszykówki, kibicując dziewczynkom z SP4.
2: To takie złotka łomżeńskie,
1: wielokrotnie
2: można
1: też
2: rzec.
1: Tak, wielokrotnie dziewczyny były w gabinecie, na sesji przecież też gościły, bardzo aktywnie angażują się nawet na naszych wydarzeniach, które organizujemy jako miasto, więc tutaj nie trzeba motywacji. To tutaj naszą motywacją jest to, żeby te dzieci wreszcie miały halę. Stąd między innymi można powiedzieć, podejmujemy swego rodzaju ryzyko, bo mamy dzisiaj dofinansowanie ze środków przeznaczonych na obronę, na budowę schronu, ale oczywiście będziemy aplikować w trakcie, kiedy już ta hala będzie powstawała, na środki zewnętrzne z ministerstwa, czy też z innych źródeł i wierzę w to, że podobnie jak przy Szkole Podstawowej numer 5, tak samo tutaj, przy tej budowie, to dofinansowanie będzie duże, a koszt budowy tej hali 27 milionów złotych i na pewno to będą dobrze zainwestowane pieniądze.
2: My już niejednokrotnie mówiliśmy o tym na antenie Radia Nadzieja, że ta hala to nie tylko nowe możliwości, sportowe możliwości dla młodych, najmłodszych mieszkańców Łomży, ale także między innymi schron, który ma powstać w związku z tą inwestycją. Ile osób znajdzie tam schronienie?
1: 1000 osób, do 1000 osób przeznaczone jest w tym schronie. Oczywiście w trakcie, kiedy hala sportowa, no dzisiaj mówimy o koszykówce, mówimy też o innych dyscyplinach halowych, ale ten schron będzie też służyć do sportów walki, które też przecież w naszym mieście bardzo prężnie działają. Mamy szereg klubów sportowych, więc...
2: I oby do tego służyło,
1: ale to wzorem oczywiście wielu państw, chociażby Finlandii, też jako władze miasta, jako prezydent miasta uczestniczy w szkoleniach z obronności i też przedstawiane są tam właśnie te wzorce państw skandynawskich. Tutaj Finlandia jest takim wiodącym państwem, które właśnie buduje schrony, które mają inną funkcję, chociażby właśnie hal sportowych, czy nawet centrów handlowych, więc tutaj w tym kierunku trzeba iść, tak? Widzimy.
2: Ostatnio na stronie Urzędu Miasta pojawiła się informacja, szczegółowa informacja o miejscach schronienia. Oczywiście miejsca schronienia, a schron to są dwie różne sprawy i trzeba to rozróżnić, ale ile takich miejsc schronienia w Łomży jest?
1: Są to tak zwane punkty schronienia, to zostały one wskazane przez Straż Pożarną, około 300. Oczywiście są to miejsca, w których możemy się schronić, tak? Które są najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Te miejsca możemy odszukać. Wskazywała je Państwowa Straż Pożarna. No wiadomo, są to miejsca, najczęściej to właśnie klatki schodowe, piwnice, tak? Piwnice, więc w blokach mieszkalnych, no ale taka informacja też została przekazana do naszych mieszkańców, że samorządy też taką informację przekazywały i na razie budujemy schrony, jak widać. Chcemy, żeby jak najwięcej też takich schronów było, no ale też mamy infrastrukturę, która właśnie odpowiada tutaj tym wymogom punktów.
2: Bo tak jak pan prezydent wspomniał, takie informacje pojawiły się w różnych samorządach, nie tylko w Łomży, o tych miejscach schronienia. I zastanawiam się głośno, czy to był jakiś była to odgórna prośba, odgórny przykaz, żeby takie informacje się pojawiły, publiczne informacje?
1: No tak, tutaj musimy też, współpracujemy z administracją rządową, w związku z tym wszelkiego rodzaju dyspozycje, które my jako samorządy realizujemy, też przekazujemy naszym mieszkańcom i o to też chodzi przecież w tym systemie obronności, żebyśmy tą współpracę właśnie na jak najlepszym poziomie mieli.
2: To jest przygotowywanie, czy po prostu odbudowywanie i nadrabianie zaległości, które gdzieś przez wiele, wiele lat w Polsce się pojawiły?
1: No myślę, że to widać. Tak.
2: Bo trochę to jest niepokojące, kiedy słyszymy, że coraz więcej samorządów mówi otwarcie i pokazuje mieszkańcom, tu mamy punkt schronienia, tu mamy schron, tu możecie się schronić, tutaj poradnik bezpieczeństwa, tutaj przygotujcie plecak.
1: No dzisiaj też widzimy, co dzieje się za wschodnią granicą, widzimy też, co dzieje się na świecie, szereg różnego rodzaju konfliktów. No i chyba lepiej być przygotowanym niż nieprzygotowanym. W związku z tym są to działania na pewno słuszne, które jako państwo polskie musimy realizować i też i edukować społeczeństwo, ale jeżeli chodzi też o ten wymiar infrastruktury, też musimy to budować. Tak naprawdę, tak?
2: Bo przez lata,
1: tak jak wiemy, no, było to nierealizowane.
2: Miejsca schronienia, punkty schronienia, tak jak pan prezydent mówił, są? A czy takie konkretne schrony są, czy to będzie pierwszy?
1: Takich, no, jeżeli
2: z prawdziwego,
1: ten, który oczywiście ma, można powiedzieć, będzie dysponować samorząd, to tak, bo jest to już konkretny schron, tak, więc takie miasto, tak, w 2029 roku już będzie dysponować takim schronem z prawdziwego zdarzenia.
2: Bo
1: dzisiaj oczywiście możemy mówić o różnego rodzaju miejscach, też wskazujemy te miejsca, tak, o nich mówimy, no, ale taki przystosowany do już naszych współczesnych czasów, to tak.
2: A są takie miejsca w Łomży, które można byłoby przystosować na schron?
1: Oczywiście można, bo też rozmawiamy i różnego rodzaju są ekspertyzy. Niektóre szkoły nawet przecież tak mają przygotowane takie miejsca. Przedszkola nawet tak w podpiwniczeniach, ale jeżeli mówimy o dużym schronie, który będzie w stanie zabezpieczyć tutaj też część ludności, tak? No bo tutaj też wskazywane różnego rodzaju przypadki w sytuacji tak kryzysowej, no one pokazują, że jeżeli chodzi o sytuację tak konfliktową, no to też musimy być świadomi tego, że ten schron no, służy dla jakiejś części ludności, a duża część jednak tej ludności no, jest ewakuowana. Tak?
2: Dokładnie większość tak, tutaj 1000 osób znajdzie schronienie, a mieszkańców jest 56-8 tysięcy.
1: To nie jest tak, że tutaj możemy liczyć tak, że na 56 tysięcy, tak, no bo jakby ideą tutaj mówię wszelkiego rodzaju, no oczywiście tutaj osoby, które już zajmują się tym, tą obronnością, lepiej mogłyby to wskazywać, ale tak jak nasz też szkolą i przekazują na informacje, no dużo też działań jako władze samorządowe mamy, które będą polegały na ewakuacji ludności, tak? Ta ludność, która tutaj zostanie do różnych oczywiście działań, no to też temu ten schron ma służyć. No wiemy też jako Łomża, w jakiej części Polski jesteśmy i na co jesteśmy narażeni. W związku z tym na pewno takie działania trzeba realizować. Oczywiście podchodzi do sytuacji też spokojnie, bo tak, przecież no, nic tutaj tak, tak nic złego nie dzieje.
2: Tak?
1: Ale lepiej na pewno, jeżeli coś będziemy budować i załóżmy za kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat ta infrastruktura obronna już będzie na takim wysokim poziomie, że już te podwaliny zostaną zrobione, więc od czego trzeba zacząć?
2: Tak, od czego się trzeba zacząć, to będzie pierwszy taki schron, ale to też jest chyba taka lekcja i działania długofalowe, długoterminowe, nawet dla przyszłych samorządowców, którzy będą władać za 10 czy 15 lat, bo wiadomo, że to nie powstanie w rok czy dwa.
1: Dlatego taka też jest idea, żeby to budować krok po kroku, no bo wiemy też, jakie są to duże środki, no też i to jest słuszne to, co dzisiaj robimy, że te miejsca schronienia, schrony właśnie powstają przy okazji też nowych już inwestycji, no bo wiadomo, te budynki mają też służyć, tak, mają służyć społeczności. To nie polega na tym, że te schrony trzeba wybudować i one mają tam
2: czekać tak. No nie.
1: To samo też wywoływało, myślę, że też niepotrzebne emocje wśród społeczeństwa. Tak. A jeżeli taki schron, który wybudujemy, będzie służył też sportom walki, tak? Można powiedzieć, no trochę też to z tą obronnością jest wspólnego, ale w podpiwniczeniu, więc myślę, że tu na pewno kluby sportowe też i cała społeczność szkoły będzie z tego bardzo zadowolona, że kolejne miejsce właśnie do ćwiczeń, oprócz tej hali dla całej społeczności, oczywiście dla klubu sportowego UKS czwórka.
2: Trochę o sporcie rozmawiamy, trochę o schronach, bo to się ze sobą bardzo, bardzo łączy, ale wczoraj rozpoczęcie roku szkolnego i oficjalnie oddana do użytku kolejna inwestycja sportowa.
1: Tak, można powiedzieć, z takim mocnym krokiem weszliśmy w ten rok szkolny, można powiedzieć sportowo nawet, tak, bo to, co na początku wspomniałem, czyli budowa boiska przy SP1, boiska długo oczekiwanego przez całą społeczność szkoły, ale też przez dzieci i młodzież z okolicznych bloków, bo jeszcze w wakacje miałem też przyjemność z nimi zagrać na tym boisku przed oficjalnym otwarciem i widziałem ich ogromną radość, chęć właśnie uprawiania sportu i to też takie jest budujące, bo często mówimy dzisiaj o młodzieży, że ta młodzież jest w telefonach, że zajęta czymś innym jest, no ale jak się da tej młodzieży alternatywę w postaci chociażby takich warunków.
2: Bo to boisko jest otwarte. Tak, to nie jest boisko tylko szkolne.
1: Tak, ona oczywiście służy społeczności szkolnej, no ale też jest otwarte dla mieszkańców. I ta młodzież bardzo chętnie tam widziałam, spędzała czas w okresie wakacyjnym.
2: Ale chyba niekoniecznie to szanują, bo słyszałam, że pojawiły się jakieś uszkodzenia, gdzie dopiero wczoraj było oficjalne otwarcie.
1: I o tym właśnie też mówiłem podczas oficjalnego otwarcia, że my jako samorząd tworzymy te warunki. No i też z takim apelem, żeby młodzież uszanowała to.
2: Bo jest halo, halo, droga młodzieży, korzystajcie, to jest dla was, ale gdzieś w granicach rozsądku.
1: No niestety, te akty wandalizmu spotykamy też na co dzień, tak? Przecież w parku Jana Pawła II też wielokrotnie dochodziło do różnych sytuacji. No trzeba reagować. W tym roku przecież koszt z budżetu obywatelskiego no, został zniszczony, no, ale naprawiony też, tak? Przez osoby, która to zniszczyła, więc też trzeba być świadomy, tego konsekwencje, bo jeżeli ktoś
2: niszczy... A czujecie trochę złość w takich sytuacjach, kiedy dopiero wczoraj zostało to oficjalnie oddane do użytku, a już można byłoby coś naprawiać? Co się wtedy czuje?
1: No na
2: ja
1: pewno,
2: pewnie
1: tak,
2: czułabym frustrację, złość i różne emocje, niekoniecznie te przyjemne.
1: No na pewno nie jest to nic przyjemnego, tak? Bo jest to nowa rzecz, tak jak kupujemy nową rzecz, no to dbamy, tak? Jak można powiedzieć, dbamy o wszystko, tak? Ale zawsze gdzieś tam zwracamy szczególną uwagę, tak? Żeby żadnej rysy nie było, no bo to jest nowe. I tak samo tutaj jest to nowe boisko i one ma służyć kolejnym rocznikom, kolejnym też, nie powiem pokoleniom, tak? No bo tutaj wiadomo też to boisko, chociażby przy Orliku wymieniliśmy nawierzchnię, więc pewnie za ileś lat też ona przejdzie remont, ale teraz ono jest nowe, pięknie wygląda. Chcemy jeszcze je doposażyć w bramki boczne, bo też wczoraj rozmawiałem z nauczycielami WF-u, więc warunki są idealne, tak? Więc szanujmy to, co mamy, oczywiście w kontekście całego miasta, tak? Bo tych sytuacji oczywiście one się zdarzają, tak? I to na pewno Łomża tu nie jest wyjątkiem. No niestety zawsze gdzieś jakiś procent znajdzie się osób, które po prostu no, postępują niegodnie.
2: Więc z tym apelem o szanowanie tego, co dookoła nas kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski był naszym gościem w audycji Zasmakuj w Łomży.
1: Dziękuję. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Chrzanowski.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Uczniowie i cała społeczność szkoły podstawowej nr 4 w Łomży czekali na ten moment od lat. Władze miasta podpisały umowę z wykonawcą budowy hali sportowej. To świetna wiadomość dla koszykarek ze szkolnej drużyny, które odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślał podczas podpisywania umowy, że budowa hali z prawdziwego zdarzenia była marzeniem uczniów, ale też samorządowców.
2: Pod koniec kadencji tego samorządu na wiosnę 2029 zostanie oddana hala, która będzie służyła tej społeczności, ale też jak wiemy będzie tam schron do 1000 osób, który będzie przeznaczony na halę do sztuk walki, więc też będziemy wykorzystywać to i promować też oczywiście sporty walki, no ale też wiadomo, klub sportowy SP4, który ma sukcesy w naszym kraju, doczeka się wreszcie hali z prawdziwego zdarzenia.
1: O planowanej budowie schronu mówił wiceprezydent Piotr Serdyński.
3: Podpiszemy umowę na wykonanie hali sportowej właśnie przy tej szkole, w której znajdzie się również podpiwniczenie z podwójnym zastosowaniem. W sytuacjach kryzysu służącym jako schron, w który pomieści do 1000 osób, na co dzień wykorzystywany jako sala sportów walki, ale to co też bardzo istotne, na tym piętrze poziomie zero powstanie pełnowymiarowa hala sportowa z całym zapleczem szatniowym, sanitarnym, z trybunami, w której i ta szkoła i sekcja koszykówki będą mogły trenować, będą mogły funkcjonować.
1: Dzięki nowej hali nasze funkcjonowanie jako drużyny będzie dużo prostsze, oceniła Emilia Trzonkowska, zawodniczka UKS 4 i reprezentantka Polski w koszykówce.
4: Ogromna duma, naprawdę jesteśmy szczerze szczęśliwi, że będziemy mogli w końcu trenować na obiekcie pełnowymiarowym. Na pewno to da nam jeszcze więcej pola do popisu, żebyśmy mogli jeszcze więcej osiągać na arenie międzynarodowej. Na ten moment jako uczniowie trenujemy na małej salce, jakoś dajemy radę. Po szkole jesteśmy na stanie innych szkół, gdzie trenujemy w wypożyczonych halach. Jest to też trochę utrudnienie, bo musimy się dostosowywać do programu i ważniejszych osób.
1: Łączny koszt inwestycji przekroczy 21 milionów złotych. Uczniowie po wakacjach wrócili do szkół, ale wiele placówek wykorzystało letnie miesiące na niezbędne remonty. Tak było z pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kolnie, gdzie m.in. odnowiono korytarz i 3 pomieszczenia lekcyjne na pierwszym piętrze. Zmodernizowana została też sieć elektryczna. Starosta kolneński Tadeusz Klama tłumaczył na naszej antenie, że powiat jako organ prowadzący szkołę podzielił remont pierwszego elonu na etapy realizowane w kolejnych latach.
5: W liceum praktycznie co roku robimy, żeśmy zaczęli od windy kiedyś wcześniej, łazienki, parter, taki kapitalny remont. W tej chwili jesteśmy już na pierwszym piętrze i z taką to swoją strategią remontową robimy drugie piętro, cały korytarz, klasy. Zostanie nam na drugi rok jeszcze piętro drugie i cała szkoła praktycznie będzie wyremontowana.
1: Tegoroczny remont przyniósł nie tylko odnowienie ścian i sufitów, ale także m.in. nowe tablice magnetyczne, siedziska dla uczniów oraz tablice ogłoszeń. Klub Oczko w Ostrołęce przejdzie gruntowną metamorfozę. To jedna z ważniejszych inwestycji w miejską kulturę w ostatnich latach. Po zakończeniu prac obiekt zyska m.in. nowe meble i wyposażenie, które mają poprawić warunki prowadzenia zajęć oraz organizacji wydarzeń kulturalnych, mówi dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury Katarzyna Grodzka.
6: Obiekt wyposażony w nowoczesny system multimedialny. Obiekt zostanie również dostosowany do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami. Między innymi zostanie zamontowana platforma schodowa ułatwiająca przemieszczanie się osobom po obiekcie.
1: Całkowity koszt inwestycji to blisko 3,5 miliona złotych. Msza święta, dzielenie się chlebem dożynkowym, przegląd zespołów ludowych, dmuchańce i koncerty. Tak będą wyglądały dożynki gminno-parafialne w gminie Miastkowo. Odbędą się one w najbliższą niedzielę. Wydarzenie rozpocznie się od mszy świętej o godzinie 12 na stadionie gminnym w Miastkowie.
7: Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że dożynki to jest czas dziękczynienia za tegoroczne plony i podtrzymując też tradycję, czas zabawy, ale zapraszam serdecznie w imieniu swoim księdza kanonika Czesława Dygana, proboszcza naszej parafii, na uroczystą mszę świętą na godzinę 12.
1: Po mszy rozpocznie się część rozrywkowa. Jak przekonuje wójt, nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin oraz dla tych, którzy będą chcieli pobawić się przy dobrej muzyce.
7: Bardzo duży plac zabaw wyposażony w dmuchańce, karuzela, przejazdy kucykiem. Natomiast też strefa gastronomiczna. Taką nowością będzie, że oprócz tradycyjnych posiłków serwowanych przez nasze lokalne koła gospodyń wiejskich, też zawitają do nas tak zwane food trucki. Jeżeli pogoda dopisze, to też zachęcam, że można wziąć ze sobą strój kąpielowy, bo również będzie miejsce z jacuzzi, w którym będzie można odpocząć, przyjrzeć się występom zespołów. Celujemy w zespoły, które w dawnych czasach były natopione, dzisiaj również przetrwały, ale właśnie zespoły z historią.
1: Wystąpi m.in. zespół Megami, Mirage and Yoko, a także znany młodszej publiczności duet Pewniaki. Wszystko potrwa do godziny 22. Nowy sezon, nowe możliwości i okazja, by znaleźć swoją artystyczną pasję. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży prowadzi nabór na zajęcia w nowym sezonie. Wśród propozycji są m.in. zajęcia wokalne, baletowe i plastyczne, nauka gry na instrumencie, zumba czy sherdance. Nabór prowadzą również dziecięce studio tańca, klub tańca towarzyskiego AKAD oraz zespół pieśni tańca Łomża. Do zapisów zaprasza dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury Jarosław Chorewicki.
0: Rok to przestrzeń pełna energii, kreatywności, świetnej zabawy. Tu rozwijasz pasję, odkrywasz talent i zdobywasz umiejętności, które dodają pewności siebie. Wybierz zajęcia dla siebie, wokalne, plastyczne, teatralne, baletowe, taneczne albo naukę gry na instrumentach. Dla najmłodszych ruch i zabawa, dla młodzieży ekspresja i scena, dla dorosłych tradycja, muzyka i rozwój. Zajęcia ruszają w październiku. Nie zwlekaj, miejsca szybko się zapełniają. Zapisz się już dzisiaj i rozpocznij swoją artystyczną przygodę.
1: Informacje dotyczące zapisów można uzyskać bezpośrednio w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży przy ulicy Małachowskiego 4 oraz telefonicznie. Pamięć o bohaterskich obrońcach Wizny wciąż żywa. Stowarzyszenie Wizna 1939 już po raz 17 zaprasza na uroczyste obchody rocznicowe, które tym razem zaplanowano w Górze Stręgowej na 6 września. Jak co roku głównym punktem wydarzenia będzie inscenizacja bitwy z września 1939 roku. Obchody rozpoczną się mszą świętą o 12. Po mszy przyjdzie czas na uroczystości terenowe.
8: Będzie uroczystość przy schronie kapitana Raginisa, a potem piknik historyczny, którego głównym punktem będzie inscenizacja bitwy pod Wizną. Już od tygodnia przygotowujemy makietę schronu. Będzie to niewątpliwie wielkie wydarzenie, na które serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Razem z dziećmi przyjdźcie, kto może, oddajmy hołd naszym bohaterom.
1: Obrona Wizny w dniach 7-10 września 1939 roku często nazywana jest polskimi Termopilami ze względu na ogromną dysproporcję walczących sił. Około 700 polskich żołnierzy pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa przez 3 dni powstrzymywało natarcie ponad 40-tysięcznej niemieckiej armii.
9: Flash regionu.
10: Zapraszamy na reklamy.
11: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: Po reklamie.

przed momentem Mysłowic, niższy limit punktów karnych i zerowa tolerancja dla prowadzących pod wpływem alkoholu. Jutro wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają dla wszystkich nowych kierowców 2-letni okres próbny. Jak mówię,

0: Mówi psycholog transportu Maria Dąbrowska-Lorant z Instytutu Transportu Samochodowego. Zmiany idą w dobrym kierunku i mogą przynieść poprawę bezpieczeństwa. Wskazuje jednocześnie na konieczność edukacji młodych kierowców.
1: Nie możemy oczekiwać, że sama ustawa rozwiąże problem. Przepisy są ważnym elementem, natomiast istotne są zarówno edukacja i szkolenie praktyczne, jak również nadzór i egzekwowanie prawa. Chodzi o to, żeby młody kierowca od początku wiedział, że prawo jazdy nie jest przywilejem bez ograniczeń, tylko odpowiedzialnością.
0: W marcu tego roku weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, które dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów. Mogą to jednak robić jedynie pod nadzorem bardziej doświadczonych kierowców. Mela Koteluk na antenie Radia Nadzieja, a następnie rozmówcą Anny Czytowskiej będzie Witold Tumanowicz, Konfederacja Ruch Narodowy.

0: naszym gościem jest dziś poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja Ruch Narodowy. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry.
0: Najbliższe miesiące mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla nas, tak mówił wczoraj na Westerplatte premier Donald Tusk. Wcześniej mówił o 7-8 krytycznych miesiącach. Jak pan odbiera te słowa? Jako straszenie czy jakąś realną przestrogę kogoś, kto ma więcej informacji od przeciętnego Polaka słuchającego nas teraz?
1: A czy powiem szczerze, że nie wiem, taka informacja przede wszystkim powinna iść do samego rządu i pytanie jest o to, co rząd robi, żeby się rzeczywiście na takie zagrożenia przygotowywać. Czy rzeczywiście pieniądze te ogromne, które mamy zabezpieczone w budżecie, są rzeczywiście efektywnie wydawane? Czy rzeczywiście jesteśmy coraz bardziej bezpieczni? Czy sprzęt, jaki kupujemy, nie jest przepłacany? Czy jest rzeczywiście celowe pieniądze, celowo wydawane w taki sposób, żeby polepszać naszą sytuację obronną? A tutaj generalnie czegoś takiego, takiej pewności nie mamy. Nie mamy pewności co do tego, czy jesteśmy w stanie zmobilizować wojska, nie ma żadnych szkoleń, nie ma żadnych przygotowań w tym zakresie, więc takie
0: mamy
1: chodzenie
0: testy, mamy testy alarmów, mamy testy alarmów.
1: No ale to są, no tak, mamy testy
0: trochę
1: alarmów,
0: które taki śmiech przez łzy z mojej strony. Bardzo,
1: no tak, ale wyglądają jak wyglądają, znaczy nawet sam sytuacje związane z wysyłaniem alertu w RCB, gdzie mówiono, że nie będą wysyłane za pośrednictwem tego typu linki, żeby nie klikać w takie linki, bo może to być scam, może to być próba wyłudzenia jakichś naszych danych, no a potem okazuje się, że wysyłany jest właśnie link do pobrania właśnie tej poradnika bezpieczeństwa. Ja nie mówię, żeby nie pobierać, tylko że w sytuacji, gdy tak naprawdę mamy totalny chaos, jeśli chodzi o informowanie obywateli o zagrożeniach, jeśli chodzi o kwestie w ogóle mobilizacji w sytuacji zagrożenia,

0: wkrada się właśnie takie działanie totalnie chaotyczne, no to ciężko jest być przekonanym o tym, że jesteśmy gotowi na zagrożenie.
1: No właśnie, bo to trochę tak wygląda, to krytyczne 7-8 miesięcy, trochę takie, ja wiem, ale więcej nie mogę powiedzieć. Pan jest przedstawicielem polskiego parlamentu. Czy pan wie, o co chodzi z tymi, co miałoby się wydarzyć za te 7-8 miesięcy?
0: Niezależnie od tego, to premier zamiast straszyć zagrożeniem, powinien mówić o tym, co robią, żeby się przed potencjalnym zagrożeniem ustrzec. I tego oczekujemy od premiera rządu, od osoby, która kieruje państwem, a nie tego, żeby straszył obywateli, bo to my teraz zadajemy pytania jako właśnie parlament, który ma funkcję właśnie kontrolną nad rządem, co zrobił parlament, co zrobił rząd, żeby się do tych sytuacji przygotowywać. I nie mówmy o tym, że potrzebuje coraz to więcej pieniędzy, tylko my chcemy wiedzieć w tym momencie, na co konkretnie poszły te pieniądze, które już są w budżecie zabezpieczone i czy rzeczywiście one są wydawane w sposób mądry, roztropny i taki, który nasze bezpieczeństwo.
1: Rosja pozwala sobie na coraz więcej wobec państw bałtyckich. Tu mam na myśli naruszenie przestrzeni powietrznej chociażby. Też słyszymy w Niemczech, u nas w fabryce producenta dronów słyszymy, że to rosyjski ślad. Jak reagować na takie działania? Bo jak ja słyszę, że taka fabryka ma jakąś zwykłą bramkę i pana gdzieś tam siedzącego sobie w ochronie, to ja się zastanawiam, czy to jest dobrze chronione miejsce.
0: No więc właśnie to są tego typu szczegóły, które potem świadczą o całości. No jeśli my nie jesteśmy w stanie zabezpieczać swoich takiej infrastruktury istotnej dla obrony, dla w tym wypadku produkcji sprzętu, no to stawiamy sami sobie świadectwo. I w tym zakresie tutaj premier powinien zacząć działać, być zmobilizowany do tego, aby po prostu zacząć pracować, a nie tylko i wyłącznie chodzić po mediach i straszyć.
1: Zapytam jeszcze o wypowiedź Mariusza Błaszczaka w tym temacie bezpieczeństwa, bo pytany, czy w razie ataku na państwa bałtyckie Polska powinna wysłać żołnierzy, odpowiedział: polscy żołnierze powinni bronić Polski. Jak pan odpowiedziałby na to pytanie? Bo wielu odebrało to jako podważanie artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego.
0: My oczywiście mamy zobowiązania wobec naszych sojuszników. Powinniśmy respektować te zobowiązania. Jesteśmy członkiem NATO. Natomiast faktem jest to, że rzeczywiście polski żołnierz powinien bronić Polski, więc my także w zakresie tychże działań musimy być roztropni co do tego, żeby jednak wiedzieć, że nie możemy także się dać rozbroić. A niestety zarówno poprzedni rząd, jak i obecny, kiedy słyszymy o coraz to kolejnych wysyłkach sprzętu wojskowego na Ukrainę, no to mamy jednak wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście polski sprzęt jest wykorzystywany, czy w ogóle polskie wojsko jest wykorzystywane do tego, aby przygotować się do obrony Polski. Stąd mogę zrozumieć częściowo wypowiedź pana Błaszczaka, ale wydaje mi się, że tu nie powinniśmy naruszać takiego zobowiązania sojuszniczego.
1: No właśnie, bo za chwilę ktoś powie, nie wiem, żołnierz francuski ma bronić Francji, kiedy przyszłoby zagrożenie na przykład do nas. No na tym polegał ten artykuł 5, tak, o tej zbiorowej obronie każdego no członka NATO.
0: Ja osobiście uważam, że należy dochowywać zobowiązań, dlatego tym bardziej nie uważam, żeby w naszym interesie było to, aby z kolei Ukraina przystąpiła do NATO, szczególnie w tak niepewnej sytuacji. Nawet nie ma spełnionych warunków co do tego, aby przystąpić, więc my powinniśmy oczywiście być zobowiązani do obrony naszych sojuszników w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, natomiast czym innym jest rzeczywiście roztropne rozporządzanie naszym sprzętem wojskowym.
1: Zmieńmy temat, bo rozpoczyna się już za chwilę pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu z nowym klubem parlamentarnym, trzecim pod względem wielkości, który mruga do was, do Konfederacji okiem, jeśli chodzi o przyszłą współpracę. Widzi pan taką możliwość? Myślę oczywiście o stowarzyszeniu na razie jeszcze Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.
0: Tylko na czym miałaby polegać ta współpraca ponad to, co i tak już w Sejmie się dzieje, czyli przecież posłowie wszystkich klubów są w różnych komisjach sejmowych, zajmują się różnego rodzaju ustawami, wszystko zależy od tego, jakie pomysły są tutaj procedowane w Sejmie. Nie widzę tutaj, żebyśmy mieli jakiekolwiek lepsze bądź gorsze stosunki z nowym klubem parlamentarnym, szczególnie, że tych posłów znamy, to jest tak naprawdę PiS-BiS, więc dla nas to nie jest żadna nowość.
1: Chodzi o przyszłą współpracę, czyli już niektórzy tutaj dzielą stanowiska w przyszłym rządzie.
0: No to akurat jeszcze trzeba w 27 roku mieć jakichkolwiek posłów, a tego jak na razie póki co przy poparciu w granicach progu wyborczego akurat formacji Mateusza Morawieckiego jeszcze nikt nie może być pewny.
1: No właśnie, to dzielenie miejsc w przyszłym rządzie nie ma sensu. A jak długo wy, Konfederacja, zamierzacie być w opozycji? Może czas zadeklarować, że chcecie wziąć odpowiedzialność za rządzenie? Nawet jeśli partner koalicyjny nie byłby stuprocentowo zgodny z waszą wizją Polski.
0: Odkąd ostatnio patrzyłem, to tam arytmetyka sejmowa się nie zmieniła od ostatnich wyborów, więc nie wiem, co miałoby się w tym momencie takiego wydarzyć. Jesteśmy jak najbardziej gotowi do tego, jeśli obecna koalicja zdezerterowałaby z rządzenia na przyspieszone wybory i oczywiście nawet przejąć odpowiedzialność teraz, tylko że to musi się odbyć przy urnie wyborczej, gdzie to akurat obywatele, wyborcy zdecydują o nowej arytmetyce sejmowej i będziemy wtedy zastanawiać się nad potencjalnymi koalicjantami. Na obecnym etapie takiej większości nie ma z udziałem Konfederacji, więc my możemy co najwyżej przygotowywać się, i to robimy, przygotowywać się do wzięcia odpowiedzialności za kraj w przyszłej kadencji, a to, z kim będziemy współpracowali, no to będzie już zależało od tego, kto będzie chciał realizować program Konfederacji. To i kto się ostatecznie w tym Sejmie w 27 roku znajdzie.
1: Prawo i Sprawiedliwość chyba chce realizować program Konfederacji. To widzimy po ostatnich zapowiedziach z ostatnich miesięcy.
0: Cieszymy się oczywiście z tej zmiany. Szkoda tylko, że przez 8 lat robiło coś zupełnie odwrotnego i właściwie tak naprawdę wiele rzeczy, które teraz będzie trzeba naprawić, jest wynikiem tych błędnych polityk, które właśnie rząd PiS-u na czele z Mateuszem Morawieckim robili, więc my musimy oczywiście odsunąć Donalda Tuska od władzy, ten szkodliwy rząd, który teraz nami rządzi, ale nie możemy powrócić do tych polityk, które były prowadzone, tych szkodliwych polityk, które były prowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, więc zmianę stanowiska PiS-u i krytykę swoich własnych rządów oczywiście traktujemy jako dobrą monetę, ale z drugiej strony, czy to jest wiarygodne, no to niech już ocenią wyborcy.
1: A zamierzacie się opowiedzieć przed wyborami jako Konfederacja, że na przykład z Donaldem Tuskiem rządu na pewno nie stworzymy po kolejnych wyborach, bo może dla waszych wyborców to jest ważna informacja. Nie tylko program, ale też...
0: W wyborach do tego, aby odsunąć ten szkodliwy rząd Donalda Tuska i Donalda Tuska od władzy, więc wydaje mi się, że to jest wystarczająca deklaracja.
1: 15% poparcia według najnowszego sondażu. Satysfakcjonujące, czy to jeszcze nie jest wasze ostatnie słowo?
0: To jest oczywiście duże zobowiązanie, bo 15% to jest poparcie w granicach 3-4 milionów wyborców. To jest duże poparcie, oczywiście niewystarczające do tego, aby samodzielnie rządzić, ale już na pewno takie, które pozwalałoby w przyszłej koalicji podyktować swoje własne warunki, rządzić na zasadach Konfederacji zgodnie z naszym programem, więc tym bardziej zachęcamy każdego wyborcę, który chciałby rzeczywiście jakiejś realnej zmiany, naprawy Rzeczypospolitej, żeby rzeczywiście głosował na Konfederację, bo tylko silna Konfederacja jest gwarantem odsunięcia Donalda Tuska od władzy i braku powrotu do tej szkodliwej polityki Prawa i Sprawiedliwości.
1: Prawo i Sprawiedliwość ma powyżej 20%, a Mariusz Błaszczak twierdzi, że PiS jest hegemonem na prawicy. To hegemon czy średniak?
0: Znaczy, to już dawno PiS nie jest hegemonem, biorąc pod uwagę to, że wśród partii opozycyjnych są w tym momencie 4 partie, w tym 3, które stale przekraczają próg wyborczy, jedna, która aspiruje do tego, więc no tutaj akurat PiS musi już się pogodzić i Jarosław Kaczyński z tym, że w żaden sposób hegemonem na prawicy nie jest i musi jednak tutaj nabrać dużo więcej pokory co do tego, jeśli chce faktycznie odsunie się Donalda Tuska od władzy, to musi jednak zmienić nieco ton, jako nie traktować potencjalnych partnerów z góry. To już się skończyło.
1: Jarosław Kaczyński apeluje też o jedność na prawicy, integrację środowisk prawicowych. Były takie plotki jakiś czas temu, że chętnie Prawo i Sprawiedliwość współpracowałoby, ale z Ruchem Narodowym, niekoniecznie ze Sławomirem Mentzenem. Rzeczywiście były takie podchody do was, żeby wyciągnąć was trochę z Konfederacji?
0: Konfederacja to nie jest stół szwedzki, żeby sobie wybierać, z kim będzie się współpracować, a z kim nie. My jako Konfederacja jedziemy zjednoczeni do wyborów, zarówno frakcja Nowej Nadziei, jak i frakcja Ruchu Narodowego będziemy startować z jednych list wyborczych. Walczymy o to, żeby mieć jak największy klub parlamentarny po to, aby móc realizować program Dobry dla Polski, a to z jakim potencjalnym koalicjantem będziemy to robić, jest to już uzależnione od tego, kogo uznamy za bardziej wiarygodnego.
1: A jeśli chodzi, zapytam jeszcze o te takie sprawy sejmowe, o wicemarszałka dla Rozwoju Plus, bo tutaj też będzie przed nami pewnie awantura między PiS-em a właśnie ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego. Uważa pan, że Rozwój Plus jako trzeci klub powinien mieć wicemarszałka?
0: My przede wszystkim od samego początku uważamy, że wszystkie kluby, które od początku kadencji Sejmu były klubami, powinny mieć swojego wicemarszałka. Prawo i Sprawiedliwość takiego wicemarszałka nie ma. Oczywiście wiemy, że tam była kontrowersja odnośnie konkretnej kandydatury Elżbiety Witek, ale to nie zmienia faktu, że prawo do tego, aby mieć wicemarszałka, PiS ma. To, że się podzielił na dwa kluby, nie powinno tutaj zmieniać liczby wicemarszałków, które przysługuje PiS-owi.
1: Czyli poszerzenie składu prezydium nie, ale wicemarszałek dla tego środowiska...
0: Dla tego środowiska jak najbardziej. Na pewno zagłosujemy za tym, żeby taki wicemarszałek dla tej strony PiS-u w kontekście tego klubu, który był zawierany na samym początku kadencji, był przyznany.
1: Jakie będą najważniejsze tematy jesieni politycznej, bo już wakacje za nami?
0: No na pewno jest wiele tematów związanych choćby z budżetem państwa. Tak naprawdę będziemy procedować budżet na kolejny rok. Wiemy doskonale, że stan finansów publicznych nie jest zbyt dobry. No obecnie rządzący tylko i wyłącznie pogłębiają ten deficyt, zresztą bez jakiegokolwiek planu na to, aby uporządkować finanse publiczne przy jednoczesnym ciągłym wzrostem wydatków i też zapotrzebowania na różnego rodzaju tematy, obszary, jak chociażby ochrona zdrowia czy obronność. Wydaje się, że trzeba uporządkować te wydatki, niemałe, ponieważ już wydajemy na te obszary bardzo dużo pieniędzy i należałoby zoptymalizować te wydatki w taki sposób, żeby rzeczywiście te pieniądze były wydawane w sposób rozważny, roztropny i przede wszystkim efektywny. To jest ogromne wyzwanie według mnie na najbliższe miesiące, no ale niestety obawiam się, że obecny rząd nie jest w stanie temu sprostać.
1: Jeszcze rok wyborczy mamy, więc zobaczymy, co nam przygotują partie polityczne. Już mamy tutaj 800 plus propozycja wyprawki ze strony Prawa i Sprawiedliwości, pensja rodzicielska ze strony Rozwój Plus. Zobaczymy jeszcze, co zaproponuje Koalicja Obywatelska. Wy nie będziecie proponować pieniędzy na konta Polaków?
0: Dlatego się oczywiście obawiamy przy każdych wyborach. Festiwal rozdawnictwa, który potem powoduje tylko właśnie dewastację finansów publicznych, a ostatecznie i tak Polacy płacą za te wszystkie pomysły w podatkach, w wyższych cenach, w inflacji. To jest niestety stały element. My jako Konfederacja wymykamy się temu. My nie obiecujemy gruszek na wierzbie, natomiast proponujemy naprawę systemu finansów publicznych w taki sposób, żeby rzeczywiście te finanse były wykorzystywane w taki sposób, żeby były efektywnie wydawane, a nie żeby powiększać wydatki.
1: Poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji był gościem poranka 7:09. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7:09. Gość poranka.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: W tym roku po latach oczekiwań klub piłkarski KS Śniadowo będzie miał nową szatnię. Budynek mieszczący się przy stadionie w Śniadowie od długiego czasu wymagał przebudowy. Prace już trwają, obiekt nie będzie duży, ale na potrzeby naszego klubu wystarczający, mówi wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski. Posłuchajmy.
2: Powstanie szatnia dla gości, dla gospodarzy, szatnia dla sędziów, pomieszczenie dla biura, dla zarządu oraz pomieszczenia gospodarcze. Obiekt powstaje na ulicy Kolejowej w Śniadowie. W tej chwili trwają prace związane z wykonywaniem więźby dachowej. Jeżeli chodzi o harmonogram realizacji tego przedsięwzięcia, wykonawca jak gdyby tutaj realizuje to w terminie i myślę, że do końca roku to przedsięwzięcie zostanie zrealizowane.
1: Dodajmy, że łączny koszt budowy nowej szatni to ponad 900 tysięcy złotych. Gminie udało się uzyskać dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 300 tysięcy złotych. Wójt przekazuje, że nowe szatnie mają być gotowe pod koniec tego roku. 17:39, za chwilę rozmówczynią Anny Czytowskiej będzie autorka książki zatytułowanej Iskra, Paulina Małota.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moimi Państwa gościem jest pani Paulina Małota, autorka książki Iskra. To oni wspierali świętą Faustynę i kult Bożego Miłosierdzia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Zazwyczaj mówimy o świętej Faustynie, trochę pomijając innych bohaterów tej historii o Bożym Miłosierdziu. Pani postanowiła wyciągnąć ich i pokazać ich na światło dzienne. Dlaczego?
2: Postanowiłam opisać osoby, które miały jakiś taki udział w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego, ponieważ zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę bez osób być może kult Bożego Miłosierdzia mógłby nie zaistnieć, ale też z drugiej strony uświadomiłam sobie, że tak jeżeli Bóg czegoś chce, to on to zawsze znajdzie w jakiś sposób, żeby to zrealizować. Tutaj odwołam się do życiorysu siostry Faustyny, która zmarła w wieku 33 lat. W momencie, kiedy tak naprawdę nikt o kulcie Bożego Miłosierdzia, o wizjach, których doświadczyła, nikt tak naprawdę nie wiedział. A jednak ten kult ponad 50 lat później rozszerzył się, rozniósł się na cały świat. Więc zaczęłam poznawać osoby, które pojawiały się na drodze siostry Faustyny. No i tak sobie uświadomiłam właśnie, że gdyby nie one, być może dziś tego kultu by nie było. I też dla mnie to jest taki znak, że jeżeli Bóg czegoś dla nas chce, to on zawsze znajdzie sposób, żeby to się w jakiś sposób zrealizowało.
1: Pisze pani także o trudnościach, których Faustyna doświadczała. No właśnie, więcej ludzi wspierało ją w tym sławieniu Bożego Miłosierdzia i szerzeniu kultu, czy jednak więcej osób nie wierzyło, omijało ją i utrudniało?
2: Zdecydowana większość bardzo utrudniała szerzenie kultu. Zresztą siostra Faustyna za życia też nie dzieliła się z wieloma osobami informacjami o swoich doświadczeniach mistycznych. Bardzo modliła się o przewodnika duchowego, spowiednika, który wytłumaczy jej tak naprawdę, czego ona doświadcza. Tutaj w pierwszej kolejności starała się również dzielić tymi swoimi doświadczeniami z matką generalną Michaelą Moraczewską. Natomiast nawet w przypadku matki Michaeli nie miała możliwości otrzymać takiego wsparcia, ponieważ matka generalna bała się tak naprawdę wszelkich nowości w kościele. To były też wizje prywatne, więc nikt poza siostrą Faustyną tego nie doświadczał. Ciężko jej było uwierzyć na słowo. I oczywiście w zgromadzeniu szerzyły się różne plotki na ten temat, że któraś siostra mówi, że ma wizję Pana Jezusa. I kiedy siostry dowiadywały się, że to siostra Faustyna, to bardzo się z niej wyśmiewały, sugerowały, że jest niezdrowa na umyśle. Również ksiądz Sopoćko, spowiednik siostry Faustyny, kiedy po raz pierwszy się spotkali, siostra Faustyna powiedziała, że ona już go zna, że widziała go w wizjach i że ona będzie jej spowiednikiem. Ksiądz Sopoćko, bardzo wykształcony człowiek, profesor, w pierwszej kolejności postanowił przebadać siostrę Faustynę, sprawdzić jej zdrowie psychiczne, czy aby na pewno to, co mówi, jest prawdą. Więc siostra Faustyna za życia była wystawiona na wiele, wiele takich trudnych sytuacji. I później, kiedy już ksiądz Sopoćko z kolei uświadomił sobie, że naprawdę ma do czynienia z świętą, która obcuje z Panem Jezusem, po jej śmierci kontynuował to dzieło. I wtedy on z kolei był tak naprawdę poddawany wielu różnym cierpieniom, trudnościom. Ludzie się też z niego wyśmiewali, ponieważ nie wierzyli, a on był już takim człowiekiem z pozycją, był profesorem, był wykładowcą. Zupełnie inny punkt wyjścia niż siostra Faustyna, która była zwykłą siostrą chóru, w którym tak naprawdę odpowiadała tylko za prace fizyczne, była niewykształconą dziewczyną po 3 klasach szkoły podstawowej. I zarówno siostra Faustyna, jak i ksiądz Sopoćko, tutaj niestety zostali poddani bardzo wielu próbom i I ludzie bardzo, bardzo się z nich wyśmiewali, że no jakby podawali wątpliwość tak naprawdę istnienie tego kultu.
1: Wspomniała pani o księżach, przewodnikach siostry Faustyny i o nich wspomina się dosyć sporo. Do tej pory mam wrażenie, pomijane były inne siostry zakonne, które przecież także towarzyszyły Faustynie. Wspomniała pani matkę Moraczewską. Przypomina pani o tych kobietach w książce. Które z nich warto wymienić?
2: Ja przede wszystkim wymieniam matkę generalną, Michaelę Moraczewską, ponieważ ona w tym zgromadzeniu była taką właśnie taką matką dla Faustyny, chociaż nie mogła jej w 100% pomóc. Nie mogła, no musiała działać bardzo delikatnie. Ona zresztą też w jakichś wspomnieniach wspominała, że musiała być bardzo, bardzo delikatna w tych wszystkich, w tych działaniach, więc starała się chronić siostrę Faustynę, ale z drugiej strony no, nie mogła tak w 100% po prostu dać zielone światło do działania, do szerzenia tego kultu, tylko musiała być bardzo ostrożna, działać krok po kroku. Natomiast drugą siostrą jest również matka przełożona wileńskiego domu zakonnego, Irena Krzyżanowska, która no oczywiście została poinformowana przez matkę generalną o no o takich, o jakiejś takiej specyfice siostry Faustyny, że jest ona nieco inna niż inne siostry, pozostałe siostry w zgromadzeniu. I, no i też starała się być bardzo delikatna i dyskretna, więc ona towarzyszyła siostrze Faustynie chociażby w podróżach na Rossę, czyli do pracowni malarza Kazimirowskiego, gdzie powstawał obraz Jezusa Miłosiernego. Matka przełożona, matka Irena Krzyżanowska, nie wiedziała tak naprawdę, co się dzieje. Nie wiedziała, co się tam odbywa. Po prostu towarzyszyła siostrze Faustynie, żeby nie wzbudzać podejrzeń innych sióstr. To wszystko oczywiście było w porozumieniu z księdzem Sopoćką, z ówczesnym spowiednikiem siostry Faustyny. Więc te matki przełożone kolejnych domów zakonnych, w których była siostra Faustyna, a przede wszystkim właśnie matka generalna, ale również siostra Beata Piekut, która była wicepostulatorką w procesie beatyfikacyjnym siostry Faustyny. Przeżyła ponad chyba około 100 lat, poznała siostrę Faustynę jako młoda dziewczyna jeszcze w zgromadzeniu. Ona była siostrą z pierwszego chóru, więc taką siostrą pochodzącą z dobrego domu. I gdzieś usłyszałam, że ona siostrę Faustyny tak naprawdę nie lubiła. Natomiast w latach 60. została poproszona przez przełożoną o ponowne przetłumaczenie dzienniczka.
1: I to jest bardzo ważne, tak, to jest bardzo ważne, bo ja miałam o to zapytać, że Iskra miała się rozprzestrzenić na cały świat, a tymczasem Watykan nałożył zakaz rozpowszechniania dzienniczka i szerzenia kultu. To właśnie siostro, o której pani mówi, zawdzięczamy odwrócenie tej sytuacji?
2: Tak. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. To znaczy, no właśnie, to jest tak, jak pani wspomniała, że tych osób było naprawdę dużo. To uświadomiłam sobie, że to naprawdę były iskry, które podtrzymały ten ogień. I matka generalna, matka przełożona w tych różnych domach zakonnych, matka generalna, która zarządzała całym zgromadzeniem w Polsce, to były kobiety, które właśnie dyskretnie próbowały krok po kroku szerzyć ten kult Bożego Miłosierdzia. I oczywiście za życia siostry Faustyny w zgromadzeniu nikt nie wiedział tak bezpośrednio. Oczywiście krążyły różne plotki, ale raczej w formie takiej prześmiewczej. Natomiast dopiero w trakcie II wojny światowej matka Michaela Moraczewska objechała wszystkie domy zgromadzenia i powiedziała właśnie o wizjach siostry Faustyny. I też kult bardzo, bardzo się rozwinął w czasie II wojny światowej. Pod wpływem tych wydarzeń oczywiście ludzie szukali pomocy u Boga, patrząc na to okrucieństwo II wojny światowej. I tak krok po kroku w zgromadzeniu podjęto decyzję o tłumaczeniu dzienniczka. Natomiast wykonała to któraś z sióstr, nigdzie nie jest podane, podane jej nazwisko. W każdym razie no to tłumaczenie zostało wykonane w dość, no nie wiem jak to powiedzieć, niedbale, troszkę zostały pozmieniane różne słowa i później zostało to przetłumaczone z kolei na język włoski, więc ta praca być może została po prostu dosyć szybko, za szybko wykonana. W każdym razie efekt był taki, że po prostu Watykan nałożył całkowity zakaz szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia, wycofania obrazów, obrazków, które już krążyły, ponieważ uznano, że to nie jest zgodne z nauką Kościoła. I w latach 60. Siostry, pomimo tych trudności, podjęły decyzję, że ponownie podejmą pracę nad tłumaczeniem. I tutaj właśnie bardzo duża rola siostry Beaty Piekut, która ogromną pracę wykonała, wręcz po prostu, można powiedzieć, gigantyczną, i poświęciła swoje życie, już jakby tą drugą część życia, całkowicie Bożemu Miłosierdziu, i jest nazywana apostołką, nie apostołką, ale sekretarką apostołki Bożego Miłosierdzia, więc to też jest niesamowite. Kiedy siostra Beata Piekut przetłumaczyła dzienniczek, ponownie został wysłany do Watykanu i już wtedy uznano, że jest to zgodne z nauką Kościoła, że może być szerzony. Dzienniczek został w latach 80. opublikowany i zaczęto tłumaczyć na różne języki, więc to był kolejny krok, a po drodze się znalazł metropolita krakowski Karol Wojtyła, który chwilę później został papieżem. I tak.
1: I dwaj kardynałowie z Krakowa mają wielkie zasługi, jeśli chodzi tak o kult Bożego Miłosierdzia.
2: Tak, ja też nie byłam świadoma, że późniejszy metropolita krakowski, czyli Franciszek Macharski, również miał duży udział, bo tutaj oczywiście Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, jednak zaniósł ten kult Bożego Miłosierdzia do Watykanu. Natomiast Franciszek Macharski również miał duże znaczenie, duży wpływ, duży udział w tym. Też znalazłam informację, że on już w czasie II wojny światowej w swoim domu rodzinnym miał obrazek Jezusa Miłosiernego. Więc to tak małymi kroczkami wszystko się odbywało. I Franciszek Macharski przede wszystkim jako pierwszy ustanowił Niedzielę Miłosierdzia Bożego dla swojej diecezji krakowskiej, no a później już oczywiście kolejni metropolici w kolejnych miastach Polski i na koniec Jan Paweł II ustanowił już na cały świat. I też tutaj chciałam odnośnie Franciszka Macharskiego dodać, że również miał udział razem z siostrą Beatą Piekut w pracach związanych z budowaniem sanktuarium w Łagiewnikach. Tutaj też oni zapoczątkowali to działanie. Oni się o to starali. Oni też jechali do Watykanu, do Jana Pawła II. Więc tak krok po kroku teraz możemy oglądać tak naprawdę efekt ich działania. I dla mnie to jest niesamowite, tak naprawdę dzieło Boże.
1: A więc kto nie pozwolił tej iskrze zgasnąć, przeczytają Państwo w książce Pauliny Małoty, książce zatytułowanej Iskra, to oni wspierali świętą Faustynę i kult Bożego Miłosierdzia. Autorka książki była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
3: Po reklamie.
5: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
6: Ten sygnał oznacza, że już za krótką chwilę przeniesiemy się do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.

Kto ma Boga, ten ma wszystko. Tak mawiał święty Jan Bosko. Jesteśmy dzisiaj w kościele na mszy świętej, by spotkać się z tym, przy którym mamy wszystko, przy Panu Bogu. Nasze pozdrowienia ślemy również słuchaczom Radia Nadzieja, których prosimy o włączenie się również w nasze intencje. A podczas tej mszy świętej modlimy się za świętej pamięci Eugeniusza Brzostka. Jest to msza święta ofiarowana od odnowy w Duchu Świętym. Za świętej pamięci Dariusza Pawelczyka, msza święta od Małgosi Nietupskiej, za duszę czystcową oraz za świętej pamięci Adama Malinowskiego w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś przez naszego Pana.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dawałem, a nie pokarm stały, bo byliście słabi. Zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jesteście jeszcze cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi: ja jestem Pawła, a drugi: ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos, albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost, Bóg. Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Oto słowo Boże.

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały Go i przyszły do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, drogie siostry i drodzy bracia, drodzy radiosłuchacze, dziś w Ewangelii dostrzegamy Jezusa, który ma te cechy charakteru, czy te cechy swojej postaci, które bardzo lubimy. Jezusa, który uzdrawia, Jezusa, który wypędza złe duchy, który jest potężny, silny, który nawet nie pozwala złym duchom rozpowiadać, że to On jest Mesjaszem. I widzimy, zobaczcie, ludzi, którzy widząc to wszystko, doświadczając tego wszystkiego, chcą, żeby Jezus pozostał tylko u nich. Tak jakby chcieli Go zachować tylko dla siebie, bo mam z Niego korzyść, bo coś dzięki Niemu zyskuję. A i zobaczcie, że moi drodzy, w naszym życiu też może czasami tak być, kiedy jest nam dobrze, kiedy wszystko się układa, to zapraszamy Boga do naszego życia. Bądź Panie, rozejrzyj się, zobacz, jak mi się dobrze powodzi. W mojej rodzinie przestali się kłócić. Nie jesteśmy na nic chorzy, radzimy sobie finansowo. Dzieci chodzą do kościoła, teraz wnuczka u pierwszej komunii i tak dalej, i tak dalej. Tam, gdzie mamy sukcesy w tym naszym życiu, to może łatwo nam tego Pana Boga do tego zaprosić. I chcemy, żeby On pozostał, bo On jest pewnym gwarantem tego, że będzie dobrze. Ale zobaczcie, Jezus nie da się zamknąć w naszym świecie. Bóg nie da się zamknąć w moim małym pudełku. Nie mogę Go zagarnąć tylko dla siebie. Co robi Jezus? Mówi prost: muszę iść do innych. Wy już usłyszeliście, doświadczyliście Bożej mocy, usłyszeliście dobrą nowinę. Trwajcie, bądźcie świadectwem. Głoście dalej tę dobrą nowinę. Ja idę dalej. A Jezus wiedział, że zmierza do Jerozolimy. I Jezus wiedział, co tam się dokona. A więc, moi drodzy, Bóg nie pozostaje na tym, co proste. Bóg nie pozostaje na tym, co jest z naszego ludzkiego punktu widzenia dobre, poprawne, co przynosi nam satysfakcję. Ale Bogu chodzi o kogoś więcej. A tym kimś więcej jest brat i siostra, których już tu nie zobaczymy w tym kościele. Którzy już do kościoła nie przyjdą z przeróżnych względów. I dziś, kiedy w tej Eucharystii doświadczamy Bożej obecności, słuchamy Jego słowa, za chwilę zobaczymy cud Eucharystii. To nie po to, żebyśmy mieli to zamknąć w naszym małym świecie. Zamknąć na kluczyk, tak żeby było dobrze u mnie. Nie, zobaczcie, Jezus mówi: po to zostałem posłany. I głosił w synagogach Judei. Nie wiemy, co tam się działo w każdej z tych synagog. Czy wszędzie przyjmowano Go tak chętnie? Tego nie wiemy. Wiemy jedno, że Chrystus głosił prawdę. I w tej prawdzie również On dokonuje naszego zbawienia przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
I to jest ten skarb, który możemy zanieść. Skarb, który powinniśmy zanieść drugiemu człowiekowi. I nawet jeżeli ktoś nawet może nie wysłucha cię dzisiaj, może nawet powie, a mam już dość tych wszystkich rozmów, argumentów, daj mi święty spokój. To żyj tak, żeby w sercu twojego brata, twojej siostry, męża, żony, babci, dziadka, wnuczki, wnuka zrodziło się pytanie, a może jednak, a może Bóg jest? A co jeżeli jest? Żeby ktoś patrząc na nasze życie mógł nie tylko usłyszeć, ale przede wszystkim w naszym życiu zobaczyć, kim jest Bóg. Jak wspaniale.

0: Módlmy się za nieuleczalnie chorych, aby niezłomnie trwali przy Chrystusie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za naszych zmarłych, a w szczególności za świętej pamięci Eugeniusza Brzostka, świętej pamięci Adama Malinowskiego, świętej pamięci Dariusza Pawelczyk oraz za duszę czyśćcową, aby Pan Bóg dał im życie wieczne w niebie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za nasze rodziny i krewnych, aby zawsze towarzyszyła im opieka Boża. Ciebie prosimy.
2: Wszechmogący Boże, Ty wszystko możesz i dla Ciebie nic nie jest niemożliwe. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw. Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich
0: na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz
1: i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, niech Najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami,
1: z duchem twoim,
0: w górę serca,
1: znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty. Gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, by śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi, głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając...

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy do

Dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wie

0: upominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: Z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

todos os

Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach przez Chrystusa, Pana naszego. Modlitwa w intencji misji świętych w parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży. Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka. Polecamy Ci misje święte w naszej parafii. Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa, pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei. Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje słowo. Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia. Rodzinom dar pojednania i miłości, młodzieży chrześcijański entuzjazm i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Poślij nas do każdego, kto potrzebuje Twego miłosierdzia, by powstać z grzechu do nowego życia. Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem dla wszystkich parafian i misjonarzy, którzy do nas przybędą. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Niech wszystkim radiosłuchaczom oraz nam tu obecnym w kościele, w sanktuarium, Pan Bóg pobłogosławi. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki.

0: Zespół Perfect, dokładnie 11 lat temu pierwsza pielgrzymka Łomże Ostrożne po raz pierwszy wyruszyła w drogę już w najbliższą sobotę, więc 5 września uczestnicy będą świętować kolejny rok wędrowania do Matki Bożej. Uroczystość rozpocznie msza święta o godzinie 7 w parafii Bożego Ciała w Łomży, następnie pielgrzymi wruszą w stronę Ostrożnego do wspólnego świętowania i wędrowania w najbliższą sobotę. Zachęca organizator Krzysztof Marzec. Posłuchajmy.
1: Zapraszamy wszystkich na pieszą pielgrzymkę Łomża Ostrożne, która, jak wiemy, na pielgrzymi szlak wyruszy już po raz 132. Będzie to czas, kochani, naszej wspólnej modlitwy, naszego wspólnego uwielbienia, gdzie właśnie w sposób szczególny będziemy Panu Bogu dziękować przez stawiennictwo naszej ukochanej Mamy Maryi za 11 lat naszego pielgrzymowania. Jak zawsze nasze pielgrzymowanie rozpoczynamy mszą świętą w parafii Bożego Ciała przy ulicy Przykoszarowej o godzinie 7 rano. Na koniec naszego wspólnego świętowania zapewniamy, kochani, coś słodkiego, ale na dzień dzisiejszy niech może pozostanie to naszą słodką tajemnicą. Nie może was zabraknąć i do zobaczenia na pielgrzymim szlaku.
0: Pielgrzymka Łomża Ostrożna organizowana jest każdą pierwszą sobotę miesiąca. Pątnicy mają do pokonania ponad 30 km. Szczegóły najbliższej rocznicowej pielgrzymki znajdują się na radionadzieja.pl. Iwona Węgrowska, Phil, pokonaj siebie. 10 minut brakuje. Do 19:00.

0: Jubiluszowa pielgrzymka Łomża Ostrożna już najbliższą sobotę, wymarsz o 7 z parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Łomży. No a teraz Regionalny Ośrodek Kultury. Nowy sezon, nowe możliwości i okazja, by znaleźć swoją artystyczną pasję. Rok w Łomży prowadzi nabór na zajęcia w sezonie 2026-27. Wśród propozycji są m.in. zajęcia wokalne, baletowe, plastyczne, nauka gry na instrumencie, zumba. Nabór prowadzą również dziecięce studio tańca, klub tańca towarzyskiego AKAT oraz zespół pieśni i tańca Łomża. Zaprasza do zapisów dyrektor właśnie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, Jarosław Cholewicki. I tego zaproszenia posłuchajmy.
1: Rok to przestrzeń pełna energii, kreatywności, świetnej zabawy. Tu rozwijasz pasję, odkrywasz talent i zdobywasz umiejętności, które dodają pewności siebie. Wybierz zajęcia dla siebie, wokalne, plastyczne, teatralne, baletowe, taneczne albo naukę gry na instrumentach. Dla najmłodszych ruch i zabawa, dla młodzieży ekspresja i scena, dla dorosłych tradycja, muzyka i rozwój. Zajęcia ruszają w październiku. Nie zwlekaj, miejsca szybko się zapełniają. Zapisz się już dzisiaj i rozpocznij swoją artystyczną przygodę.
0: Informacje dotyczące zapisów można uzyskać bezpośrednio w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży przy ulicy Małachowskiego 4 oraz telefonicznie.

0: W polskiej przestrzeni informacyjnej pojawiają się nieprawdziwe wpisy dotyczące incydentów, które miały miejsce w ostatnim czasie w Niemczech. Zwraca uwagę Ewelina Włodarczyk z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Chodzi o atak dronowy na lotnisku w Lipsku, znalezienie ładunków wybuchowych przy elektrowni i wybuch na dworcu w Augsburgu. Jak tłumaczy ekspertka, główna narracja skupia się na obarczaniu winą za te wydarzenia obywateli Ukrainy.
1: Bardzo szybko po opublikowaniu informacji o incydentach w Niemczech za każdym razem widzieliśmy przekazy dezinformacyjne, które były nakierowane na Ukraińców. Sugerowano za każdym razem, że to Ukraińcy odpowiadają za te incydenty. A dlaczego? Dlatego, żeby nas wciągnąć do wojny. To jest taka główna linia narracyjna, którą my w zespole monitoringu widzimy.
0: Ewelina Włodarczyk dodaje, że oprócz dezinformacji pojawia się także mowa nienawiści.
1: Widzimy nawoływanie do deportacji Ukraińców, migrantów, którzy są u nas w Polsce, do banowania ich, pojawiają się obelgi i tak dalej. Więc mamy tutaj dwa czynniki, szkodliwą dezinformację, jak i mowę nienawiści.
0: Śledczy ustalili tożsamość dwóch osób współodpowiedzialnych za przeprowadzenie akcji z uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku. Tak twierdzą niemieckie media, które wskazują na dwóch Rosjan z Łotwy i Białorusi. Na początku sierpnia o mało nie doszło do eksplozji 200 kilometrów od granicy z Polską. Natalia Kukulska, już teraz to jest Radio Nadzieja w Środowy. Trzeba pomału mówić wieczór, minuta po 19:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
4: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki. Do przemilczenia bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr bez końca. Zmieniam sens w żart,

0: Michał Bajor, Ania Dąbrowska, to jest Radio Nadzieja w środę. 9 minut po 19:00 łomżyński samorząd chce zdiagnozować problemy społeczne na terenie miasta. W tym celu prowadzone są badania ankietowe. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej urzędu. Apelujemy do naszych mieszkańców, aby jak najwięcej osób wzięło udział w badaniach, mówi Łukasz Czech z łomżyńskiego ratusza.
1: Pytania dotyczą tego, jak często spożywamy alkohol i gdzie, jaki rodzaj, czy zdarza nam się pić samemu, jak dużą ilość jego spożywamy, czy zażywamy środki psychoaktywne i jak często, jak oceniamy do nich dostęp w naszym mieście. Są pytania także o przemoc domową, czy doświadczyliśmy jakiejś formy przemocy lub czy sami stosowaliśmy ją wobec innej osoby. Poruszane są też kwestie dotyczące cyberprzemocy, tego jak często korzystamy z internetu i urządzeń elektronicznych, hazardu, również tego, gdzie zwrócilibyśmy się o pomoc w razie różnych problemów. Wypełnienie tej ankiety zajmuje tylko kilka minut.
0: Badania prowadzone są do 13 września. Pozyskane w nich dane statystyczne będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu, jakim jest diagnoza problemów społecznych miasta Łomża.

kupić przez internet w rolkach po 25 sztuk za 61 dolarów amerykańskich albo w workach po 100 za 154 dolary. Do obiegu monety trafią jesienią. Monety z podobizną Trump upamiętniają 250-lecie niepodległości USA. Prawa federalne zakazują umieszczania żyjących prezydentów na monetach obiegowych. Resort Skarbu twierdzi, że wobec monet okolicznościowych przepisy są łagodniejsze. Ostatni raz żyjący prezydent trafił na monetę 100 lat temu. Donald Trump umieszcza swoje portrety i nazwisko, gdzie tylko może. Jego podpis pojawi się na banknotach. Wydano też okolicznościowe paszporty z jego portretem. Za $1 000 000 cudzoziemcy mogą kupić złotą kartę Trumpa, co przyspiesza proces uzyskania obywatelstwa. Powstają okręty klasy Trump, a lotnisko w Palm Beach nosi jego imię, gdy sąd nakazał zdjęcie nazwiska Trumpa z waszyngtońskiego centrum Kennedy'ego. Administracja zagroziła zburzeniem budynku Urszula, a później Artur Rojek na antenie Radia Nadzieja.

Artur Rojek w drodze, to jest Radio Nadzieja. W środę 24 minuty po 19. Nepalczycy opłakują swoich zmarłych. W opinii wielu ubiegłotygodniowa powódź błyskawiczna to największa pod względem skali zniszczeń katastrofa, która w ostatnich latach spotkała ten kraj. Tydzień po kataklizmie liczba zabitych przekroczyła 1000. Około 4000 osób uznaje się za zaginionych. Wciąż nie ma dających nadziei informacji o losie ponad 900 zaginionych pracowników nepalskich hydroelektrowni. Choć szok po tym, co wydarzyło się tydzień temu w Nepalu, nie minął. Nepalczycy wchodzą w czas żałoby po stracie tysięcy osób. Miejscowość Hitfan znajduje się w dolnej części doliny, przez którą przeszedł niszczycielski żywioł. Tu tragedia trwa od tygodnia i będzie trwać nie wiadomo jak długo. Nurt rzeki to właśnie tutaj na brzeg codziennie wyrzuca ciała. Do tej pory ponad 200. W Hitfan utczono pamięć ofiar kataklizmu. Jestem tu, aby wziąć udział w tej ceremonii, ponieważ straciliśmy tak wiele rodzin w naszym Nepalu. Jestem Nepalką i moja obecność tu wyraz szacunki, wdzięczność dla ofiar. W Nepalu mamy wszelkie kultury, wyznania, hinduizm, buddyzm, chrześcijaństwo czy islam. To nie ma znaczenia. Jesteśmy tu dla ludzi, do człowieka. Tu stawiamy na pierwszym miejscu i przyszliśmy, aby uczcić ich pamięć i się pomodlić, mówi członek społeczności muzułmańskiej Abdul Karem. Nepalczycy pogrążają się w żałobie, choć kataklizm nie ogarnął całego kraju. To w każdym jego zakątku można znaleźć jego ślady.

0: 180 uczestników, 12 pojazdów oraz 11 służb i instytucji. Tak będą wyglądać ćwiczenia Szklana Pułapka 2026, które zostaną przeprowadzone już w najbliższy wtorek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Mają sprawdzić procedury reagowania kryzysowego, ewakuacji i udzielania pomocy poszkodowanym. Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym wyjaśnił, że ćwiczenia można podzielić na dwa etapy.
1: Pierwszy etap rozpocznie się o godzinie 8 i będzie trwał do godziny 11. To będzie nauka oraz sprawdzanie umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. O godzinie 11 rozpocznie się najważniejsze ćwiczenie. Będzie to atak ze statku powietrznego na budynek, który ten atak wywoła pożar. W ramach tego ćwiczenia będą sprawdzane procedury ewakuacji budynku, grupowania osób poszkodowanych, grupowania osób rannych, udzielania pierwszej pomocy.
0: Generał Mieczysław Gurgielewicz, dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, mówił o roli wojska podczas ćwiczeń.
2: Na wniosek wojewody właściwego danego miejsca siły wojska mogą być wsparciem do realizacji czynności ratunkowych. I to właśnie przewiduje sytuacja wyjściowa do ćwiczenia Szklana Pułapka. Główne zadania będą realizowały służby ratownicze, straży pożarnej, pogotowia, jak i policji. Natomiast siły wojska będą pełniły funkcje zabezpieczające i będą to siły 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, jak również 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.
0: Mieszkańcy Białegostoku powinni przygotować się na to, że 8 września mogą zauważyć więcej pojazdów uprzywilejowanych, usłyszeć sygnały alarmowe i napotkać czasowe utrudnienia w ruchu. Malik Harris już teraz, a później Sarsa na antenie Radia Nadzieja. You know.

0: Echo, Sarsa, za 18 minut godzina 20 i na antenie radia Nadzieja. Teraz o tym, że uczniowie i cała społeczność szkoły podstawowej nr 4 w Łomży czekali na ten moment od lat. Władze miasta podpisały umowę z wykonawcą budowy hali sportowej. To świetna wiadomość dla koszykarek ze szkolnej drużyny, które odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślał, że podczas podpisywania umowy, że budowa hali z prawdziwego zdarzenia była marzeniem uczniów, ale też samorządowców. Posłuchajmy.
1: Pod koniec kadencji tego samorządu na wiosnę 2029 zostanie oddana hala, która będzie służyła tej społeczności, ale też jak wiemy będzie tam schron do 1000 osób, który będzie przeznaczony na halę do sztuk walki, więc też będziemy wykorzystywać to i promować też oczywiście sporty walki, no ale też wiadomo, klub sportowy SP4, który ma sukcesy w naszym kraju, doczeka się wreszcie hali z prawdziwego zdarzenia.
0: O planowanej budowie schronu mówił wiceprezydent Piotr Serdyński.
2: Podpiszemy umowę na wykonanie hali sportowej właśnie przy tej szkole, w której znajdzie się również podpiwniczenie z podwójnym zastosowaniem. W sytuacjach kryzysu służącym jako schron, w który pomieści do 1000 osób. Na co dzień wykorzystywany jako sala sportów walki, ale to co też bardzo istotne, na tym piętrze poziomie zero powstanie pełnowymiarowa hala sportowa z całym zapleczem szatniowym, sanitarnym, z trybunami, w której i ta szkoła, i sekcja koszykówki będą mogły trenować, będą mogły funkcjonować.
0: Dyrektor placówki Marcin Piotrowski cieszył się, że warunki do uprawiania sportu dla uczniów jego szkoły znacznie się poprawią.
3: Myślę, że dla mnie i dla całej społeczności szkolnej, dla rodziców jest to najważniejsza inwestycja od wielu, wielu, wielu lat. Ten obiekt jest bardzo wyczekiwany, jest bardzo potrzebny. Chcielibyśmy, żeby nasi uczniowie oraz też społeczność osiedla miasta mogła rozwijać swoje zainteresowania w obiekcie sportowym, który będzie spełniał najwyższe standardy i będzie umożliwiał spełnianie swoich zainteresowań. Na chwilę obecną ćwiczymy na tej tutaj malutkiej salce, która tak naprawdę jest salą, która ma już około 50 lat.
0: Dzięki nowej hali nasze funkcjonowanie jako drużyny będzie dużo prostsze, oceniła Emilia Trzonkowska, zawodniczka UKS SP4 i reprezentantka Polski w koszykówce.
4: Ogromna duma, naprawdę jesteśmy szczerze szczęśliwi, że będziemy mogli w końcu trenować na obiekcie pełnowymiarowym. Na pewno to da nam jeszcze więcej pola do popisu, żebyśmy mogli jeszcze więcej osiągać na arenie międzynarodowej. Na ten moment jako uczniowie trenujemy na małej salce, jakoś dajemy radę. Po szkole jesteśmy na stanie innych szkół, gdzie trenujemy w wypożyczonych halach. Jest to też trochę utrudnienie, bo musimy się dostosowywać do programu ważniejszych osób.
0: Łączny koszt inwestycji przekroczy 21 milionów złotych. Część środków będzie pochodzić z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale miasto planuje powalczyć o kolejne dofinansowania, m.in. z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Coldplay, a potem sięgamy na półkę z polską muzyką. Kasia Kowalska i Marcin Rozynek.

0: Kasia Kowalska. Msza święta, dzielenie się chlebem dożynkowym, przegląd zespołów ludowych, dmuchańce, koncerty. Tak będą wyglądały dożynki gminno-parafialne w gminie Miastkowo. Odbędą się one w najbliższą niedzielę. Wydarzenie rozpocznie się od mszy świętej o godzinie 12 na stadionie gminnym w Miastkowie.
1: Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że dożynki to jest czas dziękczynienia za tegoroczne plony i podtrzymując też tradycję, czas zabawy, ale zapraszam serdecznie w imieniu swoim księdza kanonika Czesława Dygana, proboszcza naszej parafii, na uroczystą mszę świętą na godzinę 12.
0: Po mszy świętej rozpocznie się część rozrywkowa, jak przekonuje wójt, nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin oraz dla tych, którzy będą chcieli pobawić się przy dobrej muzyce.
1: Bardzo duży plac zabaw wyposażony w dmuchańce, karuzela, przejazdy kucykiem. Natomiast też strefa gastronomiczna, taką nowością będzie, że oprócz tradycyjnych posiłków serwowanych przez nasze lokalne koła gospodyń wiejskich, też zawitają do nas tak zwane food trucki. Jeżeli pogoda dopisze, to też zachęcam, że można wziąć ze sobą strój kąpielowy, bo również będzie miejsce z jacuzzi, w którym będzie można odpocząć, przyjrzeć się występom zespołów. Celujemy w zespoły, które w dawnych czasach były natopione, dzisiaj również przetrwały, ale właśnie zespoły z historią.
0: Wystąpi m.in. zespół Mega, a także poznamy znany młodszej publiczności duet Pewniaki. Wszystko potrwa do godziny 22:00. To gmina Miastkowo, to Miastkowo w najbliższą niedzielę. No póki co mamy jeszcze środowy wieczór, 4 minuty brakuje do 20:00, a więc już teraz zapowiadane wcześniej Marcin Rozynek, a później Wiktoria Małż i katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja. Yeah.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Najpierw Jasna Góra, później matura. Pod takim hasłem maturzyści z diecezji łomżyńskiej wyruszą w październiku na pielgrzymkę do Częstochowy. Tegoroczna pielgrzymka została podzielona na dwie grupy. Pierwsza wyruszy 16 października, mówi diecezjalny duszpasterz akademicki ksiądz Tomasz Grala.
2: Jak co roku pielgrzymujemy z maturzystami z naszej diecezji do Pani Jasnogórskiej, nie tylko by modlić się o pomyślny przebieg matur, o jak najwyższe i najlepsze oceny, ale ten czas wspólnej modlitwy, katechezy, spowiedzi poświęcamy też takiej pomocy w rozeznaniu drogi życiowej dla naszych maturzystów, dla naszej kochanej młodzieży. Pielgrzymujemy w tym roku, w następujących dniach, w dwóch turach, 16 października i 23 października bieżącego roku na Jasną Górę.
1: Jak się zapisać, wyjaśnia ksiądz Tomasz Grala.
2: A zapisów możemy już dokonywać przede wszystkim drogą e-mailową bezpośrednio do mnie. xgrala@gmail.com. Tam podajemy nazwę szkoły, liczbę maturzystów, dane kontaktowe, opiekuna i zapraszam do wspólnego pielgrzymowania, do odwiedzin sanktuarium. Wybieramy sobie datę albo 16, albo 23 października i wspólnie szykujemy nasze serca na wasze egzaminy dojrzałości i te najważniejsze wybory życiowe.
1: Zgłoszenia przejmowane są do 30 września.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dokładnie 11 lat temu piesza pielgrzymka Łomża Ostrożne po raz pierwszy wyruszyła w drogę. Już w sobotę uczestnicy będą świętować kolejny rok wędrowania do Matki Bożej. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą o godzinie 7 w parafii Bożego Ciała w Łomży, a następnie pielgrzymi ruszą w stronę Ostrożnego. Do wspólnego świętowania i wędrowania w najbliższą sobotę zachęca organizator Krzysztof Marzec.
3: Zapraszamy wszystkich na pieszą pielgrzymkę Łomża Ostrożne, która, jak wiemy, na pielgrzymi szlak wyruszy już po raz 132. Będzie to czas, kochani, naszej wspólnej modlitwy, naszego wspólnego uwielbienia, gdzie właśnie w sposób szczególny będziemy Panu Bogu dziękować przedstawiennictwo naszej ukochanej Mamy Maryi za 11 lat naszego pielgrzymowania. Jak zawsze nasze pielgrzymowanie rozpoczynamy mszą świętą w parafii Bożego Ciała przy ulicy Przykoszarowej o godzinie 7 rano. Na koniec naszego wspólnego świętowania zapewniamy, kochani, coś słodkiego, ale na dzień dzisiejszy niech może pozostanie to naszą słodką tajemnicą. Nie może was zabraknąć i do zobaczenia na pielgrzymim szlaku.
1: Pielgrzymka Łomża Ostrożne organizowana jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Pątnicy mają do pokonania ponad 30 km. Szczegóły najbliższej rocznicowej pielgrzymki znajdują się na stronie radionadzieja.pl.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej nawiązał do rozpoczętego wczoraj w Polsce roku szkolnego.
4: Po katechezie, zwracając się do Polaków, papież powiedział, że rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła.
5: La frequenza delle lezioni di religione.
4: Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty.
5: Partecipare alla vita della comunità.
4: Leon XIV rozpoczął dziś serię kateches poświęconych Soborowej Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes, radość i nadzieja.
1: Relacjonował Piotr Kowalczuk.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Pod hasłem do Maryi, pierwszej nauczycielki, w najbliższą sobotę i niedzielę na Jasnej Górze odbędzie się ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony. Mszy świętej z błogosławieństwem wieńców żniwnych w niedzielę o godzinie 11 przewodniczyć ma biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Do uczestnictwa w jasnogórskich dożynkach zaprasza rzecznik prasowy Jasnej Góry, ojciec Marcin Ciechanowski.
6: Nieraz się modlimy w domu o coś i prosimy Pana Boga, na przykład o pogodę, o dobre plony, żeby zdrowie było i tak dalej, ale o wiele lepiej i tak chyba robimy, że też modlimy się wspólnotowo. W związku z tym też warto też dziękować za to, co jest i dziękujemy i osobiście, ale też jest takie dziękczynienie wspólnotowe i takim dziękczynieniem właśnie są dożynki. Wiele osób tutaj przyjeżdża na Jasną Górę prosić. No ale też warto przyjechać, podziękować, więc taka możliwość jest. 6 września tegoż roku, uroczysta msza święta dziękczynna z racji dożynek jasnogórskich. Zapraszamy serdecznie wszystkich.
1: Organizatorem rolniczego święta na Jasnej Górze jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.
7: Zapraszamy na reklamy.
0: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Po reklamie.

0: Już prawie 20 minut po godzinie 20, a to oznacza, że za krótką chwilę rozpoczniemy naszą modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. I jeśli ktoś z Państwa chciałby rozważać poszczególne tajemnice, dziś tajemnice chwalebne na antenie dzisiejszego wieczoru, to do Państwa dyspozycji są następujące numery telefonów do studia 512 123 502. Albo drugi numer różni się tylko ostatnią cyfrą 512 123 503.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Podczas dzisiejszej modlitwy różańcowej będziemy rozważać chwalebną część różańca świętego. Wpatrujemy się w Chrystusa, który powstaje z martwych, wstępuje do nieba, zsyła od Ojca Ducha Świętego, zabiera swoją Matkę Maryję do nieba i czyni ją Królową nieba i ziemi. Modlimy się o to, abyśmy wszyscy kroczyli tą drogą, którą szedł Jezus i doszli do domu Ojca, gdzie czeka na nas pełnia szczęścia i pokoju. Wielką pomocą w nieustannym rozważaniu słów i czynów Jezusa jest różaniec. Dlatego w tej części módlmy się o trzeźwość naszego narodu, o trzeźwość w rodzinach. Polecajmy osoby, które złożyły przysięgę abstynencji, o potrzebne łaski dla nich, aby trwali w swoich postanowieniach. Polecajmy również osoby zagubione, które nie odnalazły drogi do Boga, o łaskę nawrócenia dla nich. Polecajmy wszystkich chorych i cierpiących. Polecajmy również intencje radiosłuchaczy. Boże, wejrzyj

0: wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Twoje zmartwychwstanie, Chryste, jest źródłem nadziei, a nadzieja pokładana w Tobie zawieść nie może. Ta nadzieja pozwoliła wielu ludziom już tutaj powstawać ze swoich upadków. Ta nadzieja pozwoliła wielu ludziom powstać z nałogu alkoholizmu. Dzisiaj świadczą swoją trzeźwością, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.
2: Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
2: i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Objawienie zapewnia nas o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Tak jak wstąpił do nieba, tak wstąpi, aby oddzielić owce od kozłów. Wstąpi, by pochwalić tych, którzy go nakarmili i napoili, gdy był w potrzebie. Panie, prosimy Cię w intencji ludzi, którzy pomagają alkoholikom w powstaniu z nałogu. Umocnij ich i bądź im nagrodą w niebie.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. świętami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
5: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty jest Duchem Prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, powie Pan Jezus. Prawdziwe wyzwolenie z nałogu może się dokonać tylko mocą Ducha Świętego.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu.
6: Tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Pokorne, ciche życie Maryi zostaje uwieńczone zabraniem do nieba. Bóg zawsze wywyższa pokornych. Prosimy Cię, Panie, w intencji ludzi, którzy pracują nad otrzeźwieniem naszego narodu. Niech ich cicha, pokorna praca wyda stokrotny plon.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy.
4: Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem.
5: Tajemnica piąta. ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Zanim nastąpiła korona chwały, było doświadczenie miecza boleści. Paschalna droga Jezusa zrealizowała się w życiu Maryi. Paschalna droga Jezusa zawsze jest zwycięska i ukoronowana nagrodą. Pozwól nam, Panie, dobrze wykorzystać to doświadczenie, jakim jest alkoholizm Polaków, do większego miłowania Ciebie i Twojego Ojca.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: zmarłego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, szczęść Boże.
2: Bóg zapłać Panu i szczęść Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radiosłuchaczy, a w studio modliło się Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
3: Ewa, Cecylia.
2: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.

Zespół Nazaret. 21 prawie na naszych zegarkach, a więc możemy wyśpiewać w ramach jasnogórskiego apelu: Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam, dziękując naszej najczulszej matce za kolejny przeżyty dzień życia i prosząc o jej opiekę, o jej obecność w dniu jutrzejszym. Godzina 22.10 to oczywiście czas aktualności wprost z Watykanu. Dziękuję za uwagę i ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: chciałam tak.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Leon XIV interesuje się polską szkołą. Dziś na audiencji ogólnej mówił o znaczeniu lekcji religii, a także o współpracy szkoły z rodzicami i kościołem. W katechezie papież podjął refleksję nad soborową konstytucją Gaudium et Spes. Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument na temat ekologii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV interesuje się losami polskiego szkolnictwa. Na audiencji ogólnej w słowie do Polaków mówił o współpracy szkoły, rodziców i kościoła. Zwrócił też uwagę na znaczenie szkolnych lekcji religii.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty. Wszystkim Wam błogosławim.
2: W ramach cyklu kateches o dokumentach Soboru Watykańskiego II Leon XIV rozpoczął dziś rozważanie o konstytucji duszpasterskiej, o kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Kluczową rolę w jego opracowaniu odegrał ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła.
3: Dokument ten mówi nam, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do dzielenia radości i nadziei, smutków i niepokojów ludzi naszych czasów. Oznacza to, że Kościół nie może pozostawać bierny ani obojętny wobec tego, co się dzieje na świecie, lecz jest powołany do podążania wraz z ludzkością, biorąc pod uwagę szybkie i głębokie zmiany, jakie obecnie zachodzą. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby wstawiała się za całym Kościołem, by głosił Ewangelię z radością i nadzieją, by był bliski ludziom naszych czasów oraz umiał prowadzić wszystkich do Chrystusa, który jest kluczem, centrum i celem całej ludzkiej historii.
2: Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument Troszczyć się o nasz wspólny dom. Podkreśla w nim, że kwestia ekologiczna jest także kwestią teologiczną. Sposób, w jaki troszczymy się o świat stworzony, kształtuje naszą relację z Bogiem. Wobec alarmującej degradacji środowiska konieczne są pilne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju planety. Wszystko jest ze sobą powiązane. Trzeba słuchać zarówno krzyku ziemi, jak i wołania ubogich, czytamy w dokumencie Komisji Teologicznej. Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na pomoc ofiarom powodzi w Nepalu. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, mówi ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
4: Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy z Caritas Nepal, z którą wspólnie niesiemy pomoc w Nepalu od ponad 10 lat, czyli od pamiętnego trzęsienia ziemi w 2015 roku. Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne. Dlatego już dziś na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu przekazujemy 400 tysięcy złotych. W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski jest gościem dnia Radio Nadzieja. Dzień dobry, panie wójcie.
3: Dzień dobry, panie rektorze. Witam serdecznie radio słuchaczy.
2: Panie wójcie, przy okazji wizyt samorządowców u nas w naszym studiu zawsze pytamy o inwestycje drogowe, bo to są też rzeczy, które mieszkańców interesuje, więc od tego chciałbym zacząć, od tych inwestycji drogowych na terenie gminy. Które się zakończyły, które są w trakcie realizacji i jakie planujecie?
3: Na chwilę obecną tych inwestycji na terenie naszej gminy troszeczkę jest, dzieje się, wjeżdżając na teren naszej gminy, no jest to zauważalne. Pocieszające jest to, że dokończamy jeszcze tak zwany Polski Ład i z tego programu te inwestycje kluczowe są dokończane w tej chwili. Natomiast również i drogi powiatowe przy współpracy i współfinansowaniu z powiatem łomżyńskim są remontowane, jak również pozyskujemy i udaje nam się pozyskać dofinansowania na nowe inwestycje.
2: To tak konkretnie, co zostało zrealizowane w niedawnym czasie, co się kończy i co zaraz się rozpocznie?
3: To, co nawet dzisiaj widziałem na jednym portalu łomżyńskim informacje, a już niedługo oficjalne otwarcie, to zakończona została przebudowa mostu w miejscowości Podosie. Dosyć kluczowe miejsce z racji tego, że przez ostatni czas ta miejscowość była, dojazd do tej miejscowości był utrudniony i dojazd był objazdem, dlatego też cieszymy się niezmiernie, że już udało nam się sfinalizować, tak naprawdę nie nam, a powiatowi łomżyńskiemu, bo to most przy drodze powiatowej, ale mieszkańcy będą mogli już korzystać z tego mostu i bezpieczniej po dobrej nawierzchni dojechać do swojej miejscowości, a oficjalne otwarcie już po niedzieli.
2: A co w planach, jeżeli chodzi o drogi na przykład?
3: Też, tak jak mówiłem, dokończamy inwestycje te polsko-ładowe, więc w miejscowości Miastkowo dwie drogi są przebudowane, miejscowość Zaruzie, miejscowość Łuby Kurki, a w planach mamy remont drogi, przebudowę drogi w miejscowości Tarnowo. To jest fragment drogi gminnej, dla nas bardzo kluczowy, z racji tego, że prowadzący do sąsiedniej gminy, łączący nas z sąsiadującą gminą Śniadowo, więc też niezmiernie cieszymy się, że udało nam się pozyskać pieniądze i tą inwestycję będziemy realizowali.
2: To nie samymi drogami człowiek żyje, przebudowano została też świetlica wiejska w Drogoszewie.
3: Tak, też finalizujemy i w najbliższą sobotę będzie oficjalne otwarcie tego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

0: Duży teren, bo przy budynku mamy dosyć duży teren łącznie z boiskiem, więc mam nadzieję, że tutaj społeczność nasza lokalna będzie bardzo aktywna, zadowolona i że będzie się działo.
1: No właśnie, no to w jednym budynku i filia, i świetlica wiejska, i OSP, to duża powierzchnia musi być tam.
0: Powierzchnia jest duża, ale też to jest duża miejscowość, w której mieszkają mieszkańcy, którzy chcą działać. I zapomniałem jeszcze wspomnieć, że przy świetlicy wiejskiej również będzie z tego korzystało koło gospodyń wiejskich, więc to miejsce bardzo dobrze nam zjednoczy tą społeczność i niejednokrotnie mieszkańcy miejscowości Drogoszewo pokazali, że potrafią ze sobą współpracować.
1: Właśnie, więc tak, w najbliższą sobotę otwarcie tej filii bibliotecznej, biblioteki publicznej gminy Miastkowo. I co w tej filii się znajduje? Znajdzie? Ile książek? Jak to będzie wyglądać?
0: Jest, to będzie nowe otwarcie, więc tu tak naprawdę nad tym pracuje pani kierownik filii w bibliotece, natomiast widziałem, że już pozycje książkowe są poukładane i poustawiane na półkach. Też warto podkreślić i zapraszam serdecznie i mieszkańców, ale również radiosłuchaczy do wzięcia udziału w tym otwarciu, z racji tego, że będzie ono połączone z 15. edycją Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej, więc też tutaj będziemy mogli uczestniczyć i posłuchać polskiej literatury, a w tym roku Dziady.
1: Pan będzie czytał?
0: Mickiewicza. Oczywiście, że tak.
1: Mieszkańcy też mogą się zgłosić do tego, żeby czytać?
0: Tak, jak najbardziej. Zaproszeni goście, mieszkańcy. Lista jest jeszcze nie do końca zamknięta, także mamy również przygotowane teksty dla gości, którzy jeszcze się nie zgłosili, a będą mieli ochotę czytać. Jak najbardziej zachęcamy do kontaktu z urzędem, z biblioteką publiczną i na pewno fragmenty zostaną przekazane do czytania.
1: Ja kilka dobrych lat temu brałem udział w Narodowym Czytaniu w Łomży. Było wtedy wesele. I nawet odegrałem rolę dziennikarza tam w krótkim fragmencie.
0: Zapraszam, panie redaktorze.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jaką funkcję, jaką rolę pełni biblioteka w życiu społecznym, kulturalnym, edukacyjnym gminy?
0: Pełni bardzo ważną rolę. Tylko też warto jest podkreślić to, że biblioteka teraz to nie jest ta sama biblioteka, jaka kojarzy nam się sprzed kilkunastu lat. Niestety, coraz rzadziej ludzie sięgają po książki, ale też te książki są dostępne w formach elektronicznych, więc ograniczanie się tylko i wyłącznie do wypożyczania książek, niestety, w obecnej chwili i w obecnych realiach nie do końca będzie miało to taki efekt jak kiedyś, tak? Ale jak najbardziej całe życie kulturalne w bibliotece funkcjonuje u nas w Miastkowie. Mamy o tyle dobrze, że filia biblioteki połączona, to znaczy funkcjonuje, jest w budynku z drugą instytucją kulturalną, Gminnym Ośrodkiem Kultury. Te dwie instytucje ze sobą bardzo dobrze współpracują, więc to też całe życie kulturalne jest w jednym miejscu. I tutaj również po rozmowach z panią kierownik w filii biblioteki jest plan, żeby biblioteka również wychodziła do mieszkańców, wychodziła do czytelników, nie tylko z samymi pozycjami książkowymi, ale również z różnymi eventami, wydarzeniami.
1: Wczoraj rozpoczął się rok szkolny. Podczas okresu wakacyjnego były prowadzone jakieś prace remontowe w szkołach, w przedszkolach?
0: No, okres wakacyjny to jest jedyny chyba okres, gdzie tak naprawdę spokojnie można jakieś remonty czy prace porządkowe wykonać. Jak najbardziej w porozumieniu z dyrektorami naszych szkół staraliśmy się takie prace wykonać i jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Miastkowie, tam została doposażona szkolna kuchnia w nowy, nowoczesny sprzęt, tak żeby ta jakość posiłków była, mogła być serwowana na wyższym poziomie, ale również żeby usprawniła pracę obsłudze, która w stołówkach i w kuchni pracuje.

0: obiecuję. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę w Rydzewie, wymieniliśmy ogrodzenie zewnętrzne, zamontowaliśmy klimatyzację w punkcie przedszkolnym i wczoraj podpisałem też umowę na remont placu zabaw przy budynku szkoły w Rydzewie. Natomiast też korzystając z zewnętrznych środków pochodzących z KPO, doposażone zostały nasze szkoły w sprzęt informatyczny.
1: To dzieje się jednym słowem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zadania.
0: Dzieje się, ale chcielibyśmy, żeby się bardziej działo. No też w planach mamy termomodernizację budynków naszych szkół. Jest to dla nas priorytetem. Miejmy nadzieję, że czas pokaże, że będzie można to przeprowadzić.
1: A wszystkie informacje są zamieszczane na pana fanpage'u. Tam obserwuję, no to praktycznie codziennie jakaś informacja o nowym zadaniu się pojawia.
0: Staramy się przekazywać tę informację naszym mieszkańcom tak, żeby no, wiedzieli, co się w gminie dzieje, na co są nasze pieniądze wydatkowane. Daje to jakby też komfort, wydaje mi się, chociaż różnie ludzie to postrzegają, ale z mojego punktu widzenia no, chcemy pokazać, jak intensywnie nasi pracownicy pracują.
1: No i tam też zobaczyłem, że gmina kupiła drona.
0: Tak jest.
1: W jakim celu?
0: No i tutaj też na pewno nie w celu inwigilacji, bo takie słuchy się pojawiły na terenie naszej gminy. Uważam, że to jest bardzo dobry zakup. Zakup współfinansowany też ze środków obrony cywilnej. Dron został zakupiony, on wyposażony jest w kamerę termowizyjną, w głośnik, który umożliwia nadawanie komunikatów głosowych. Też na terenie gminy posiadamy już 4 osoby, które mają uprawnienia do obsługi tych bezzałogowych statków powietrznych w klasie A1, A2, A3 i ST01. Ja również jestem pilotem takiego statku powietrznego bezzałogowego, więc w planach mamy utworzenie grupy dronowej. No i dron będzie nam potrzebny, aby być przygotowanym na różnego rodzaju zdarzenia. Tutaj myśląc również o poszukiwaniach osób zaginionych. Ostatnio jak rozmawiałem z naszymi radnymi, podobne pytanie zostało mi zadane. Mieszkańcy też dopytują, też i na fanpage'u moim, tak jak pan wspomniał, też prowadzę dialog z mieszkańcami i były obawy, w jakim celu taki dron został zakupiony. Odpowiedź moja jest krótka. Oby on był potrzebny nam i wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów szkoleniowych, żeby nie był nam potrzebny do innych rzeczy. Natomiast jest to bardzo dobre narzędzie, które w tej chwili będzie mogło wspierać pracę również i straży pożarnych przy różnych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
1: Bo ja się trochę zdziwiłem, bo tam nie padła informacja, że jest to sprzęt kupiony dla Ochotniczej Straży Pożarnej na przykład.
0: Znaczy,
1: tylko dla was, dla urzędu.
0: Generalnie tak, bo dofinansowanie jest z programu ochrony ludności i obrony cywilnej i ten sprzęt, on nie może być dedykowany, nie jest to sprzęt dla Straży Pożarnej, tylko sprzęt do wykorzystania dla naszego urzędu, dla naszej gminy, ale również w myśl jakby funkcjonowania całego programu ochrony ludności również może być przeznaczany do pracy w innych miejscach. Natomiast jeden jest cel, tylko do ochrony ludności i obrony ludności, ochrony cywilnej.
1: Mówił pan o grupie dronowej. Kto w skład tej grupy może wchodzić? I jakie jest zamierzenie i cel tej grupy?
0: Zamierzenie jest, żeby grupa dronowa powstała przy Ochotniczej Straży Pożarnej. No, nie ukrywam, że początkowo chciałbym, żeby było to w Miaskowie, bo też jestem czynnym strażakiem tejże jednostki. Mamy przeszkolonych, tak jak powiedziałem, 4 osoby, natomiast 2 osoby są członkami naszej straży, a te kolejne 2 osoby to są kandydaci. Jeżeli zostaną przyjęci w szeregi straży, to właśnie tu, w tej jednostce byśmy chcieli tą grupę dronową utworzyć, szkolić się i być pomocni.
1: A jeżeli znalazłby się mieszkaniec, który ma uprawnienia, może kierować dronem, to może wejść w skład takiej grupy, czy nie?
0: Oczywiście, że tak. Zapraszamy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Miaskowie, do wstępowania w szeregi, jak również innych straży, i jak najbardziej katalog tutaj osób jest otwarty. Im więcej takich osób będzie, wtedy będziemy bardziej mieli większe możliwości do działania.
1: To zostając przy temacie bezpieczeństwa, ile w gminie jest punktów schronienia?
0: Z tego, co się orientuję, to będą dwie szkoły, budynek Gminnego Ośrodka Kultury, budynek urzędu, to jest 4. No i jesteśmy też tutaj, mamy w planach utworzenie miejscowego miejsca doraźnego schronienia w miejscowości Tarnowo. To też z programu OLIOC opracowujemy w tej chwili dokumentację na przebudowę i mam nadzieję, że w przyszłości też uda nam się w tym miejscu ten MDS stworzyć.
1: Czyli prace jakieś i pomysły są, aby tych punktów było więcej?
0: Ich musi być coraz więcej. No, dokładnie wiemy, jakie są realia tak naprawdę. W dawnych czasach to była podstawa, później był czas taki, gdzie po prostu nie zdawaliśmy sobie sprawy z różnego rodzaju zagrożeń, a teraz my samorządowcy musimy myśleć o tym i musimy być przygotowani na różnego rodzaju zdarzenia.
1: Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy się zastanawia, gdzie jest taki punkt schronienia w jego miejscowości, no to wszystko można sprawdzić na stronie gdziesieukryć.pl. Tam jest rozpiska wszystkich tych
0: miejsc.
1: Między
0: innymi tak, jak również w dniu dzisiejszym na naszej stronie internetowej również powstanie taka informacja. Dlaczego mówię, nie jest to pokłosie naszej dzisiejszej rozmowy, ale informacji, którą dostaliśmy wczoraj z Państwowej Straży Pożarnej, że takowe miejsca schronienia zostały zaakceptowane. Więc w dniu dzisiejszym taka informacja u nas też na naszej stronie internetowej będzie dostępna.
1: W gminie Miaskowie funkcjonuje już olejomat, lekomat, no ale jeszcze macie pomysły, żeby coś kolejnego dorzucić.
0: No tak, pojawia się uśmiech na mojej twarzy, bo pomysłów jest wiele, co niektórzy dowcipkują i podają różne pomysły. Tych maszyn może być wiele, tylko tak naprawdę tutaj ciężko powiedzieć, czy mamy z tego żartować, czy to jest poważna sprawa. Natomiast generalnie te dwa urządzenia, o których pan powiedział, i olejomat, i lekomat, one są bardzo dobrze się przyjęły, ale są też bardzo fajnym tutaj narzędziem do poprawy naszego wskaźnika poziomu recyklingu, jak również dlatego one powstały, bo na gminę zostały nałożone kary za nieosiągnięcia w poprzednich latach poziomu recyklingu. My zawnioskowaliśmy o umorzenie tych kar. Te kary zostały częściowo już umorzone. Niektóre są jeszcze w umorzeniu, ale też trzeba było opracować plan naprawczy. I te olejomaty, lekomaty są planem, częścią tego planu naprawczego. Natomiast kolejne pomysły. Mam pomysł taki zupełnie troszeczkę inny. Nie będzie to maszyna typu olejomat czy lekomat, ale teraz pracuję nad pomysłem, żeby powstała jadłodzielnia. Czyli miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli zdeponować produkty, a potrzebujący, żeby mogli z nich skorzystać.
1: No to szczególnie taka jadłodzielnia ma swoje uzasadnienie w tym okresie świątecznym, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, bo wiemy, że dużo kupujemy jedzenia i dużo potem się tego marnuje, bo nie ma zwyczajnie kto tego aż tyle przyjąć.
0: Ale też jest to dobre miejsce, gdzie ludzie tak po prostu mogą tym jedzeniem się podzielić, inni mogą skorzystać z zachowaniem gdzieś tam poufności. Także taka jadłodzielnia, jak wiemy, działa w Łomży przy ulicy Wyszyńskiego. Jest tam naprawdę bardzo duży ruch, z tego co rozmawiałem też i z proboszczem tamtejszej parafii. Także chciałbym, żeby coś takiego powstało w Miaskowie.
1: No w dużych miastach, na przykład w Warszawie, to już od kilku dobrych lat jest popularne bardzo i też jest chętnie uczyszczane, to może złe określenie, ale jest bardzo przydatne. Ludzie korzystają z tego. Obserwując pana fanpage na Facebooku, to mam wrażenie, że jest pan dużym kibicem waszej drużyny GKS miastkowo. Myśli pan, że ten sezon będzie lepszy jak poprzedni?
0: Trzymamy kciuki, panie redaktorze. Jakby nie być kibicem drużyny, która nazywa się GKS Miastkowo. To jest nasza drużyna. Robimy wszystko, wspieramy i finansowo, ale również trzymamy kciuki, żeby udało się w tym sezonie. No jak wiemy, już jesteśmy po pierwszym wygranym meczu. Wczoraj z panem prezesem też rozmawiałem. Prawdopodobnie drugi mecz się wyjazdowy nie odbędzie, bo jedna z drużyn wycofała się z rozgrywek, czyli kolejny mecz będzie też w Miastkowie. No i mam nadzieję, że drużyna będzie wygrana, czyli z punktami.
1: No i poprawi swój bilans z zeszłego roku, bo w zeszłym roku chyba w sezonie były to 6 punktów.
0: Ale początki zawsze są trudne.
1: Teraz już 3, więc połowa sukcesu za wami tak naprawdę.
0: Cały czas tutaj w tej drużynie widać pozytywne efekty. Przyczyniła się do tego też i zmiana trenera. Kilka transferów na początku tego sezonu, które były oficjalnie już tak podane. Wczoraj byłem wieczorem na treningu, 30 osób na boisku, także naprawdę imponująco.
1: No i na boisku, w ogóle stadion, podczas wakacji trwały prace modernizacyjne na stadionie.
0: Tak, trwały prace modernizacyjne, bo nieustannie chcemy, żeby ten obiekt, tak kolokwialnie powiem, odżył i żeby był użytkowany przez mieszkańców. I co ciekawe, cieszy to, że w okresie wakacyjnym był użytkowany. I młodzież spotykała się, żeby pograć w piłkę. Widziałem również też rodziny akurat z tego, to śmiałem się. To znaczy przyjąłem to z uśmiechem, może tak nie śmiałem się, ale przyjąłem to z uśmiechem. Rodziny z dziećmi przyjeżdżały, wykorzystywały płytę boiska jako miejsce do pikniku. Też wieczorami zaobserwowałem, że korzystają ludzie też z bieżni, także ten stadion odżywa, a my nieustannie w miarę swoich możliwości środków finansowych staramy się, żeby modernizować.
1: I to, co zostało wykonane w tym okresie wakacyjnym?
0: W okresie wakacyjnym przenieśliśmy trybuny na jedną stronę tego płyty boiska. Cały czas utrzymujemy, bo została odsiana trawa i renowacja płyty boiska, natomiast musimy to cały czas pielęgnować. Ostatnio zabiegi typu piaskowanie, opryski, odchwaszczanie, nieustanne koszenie, ale też zmieniliśmy ogrodzenie w jednej części od ulicy Sportowej z powiększeniem i stworzeniem takiej zatoki parkingowej, żeby była też możliwość korzystania dla osób przyjeżdżających środkami lokomocji, żeby można było bezpiecznie te pojazdy zaparkować.
1: To już na koniec. W sobotę otwarcie filii Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo w Drogoszewie, a w niedzielę Dożynki.
0: A w niedzielę Dożynki.
1: Jaki jest program tegorocznych Dożynek?
0: Znaczy, nie zapominajmy, drodzy państwo, Dożynki zaczynamy, chcę to podkreślić, o godzinie 12:00 uroczystą mszą świętą. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że Dożynki to jest czas dziękczynienia za tegoroczne plony i podtrzymując też tradycję, czas zabawy, ale zapraszam serdecznie w imieniu swoim księdza kanonika Czesława Dygana, proboszcza naszej parafii, na uroczystą mszą świętą na godzinę 12:00. Następnie po tej części sakralnej będzie część przeznaczona na zabawę i tutaj wiele atrakcji dla najmłodszych, dla całych rodzin, jak również dla ludzi, którzy będą chcieli się pobawić przy dobrej muzyce.
1: To co się kryje pod tym hasłem atrakcje, wiele atrakcji, co tam, co będzie, żeby tak jeszcze bardziej zachęcić ludzi, żeby w niedzielę się w Miastkowie na stadionie stawić?
0: Koncentrujemy się na atrakcjach przede wszystkim dla rodzin i dla rodzin z dziećmi, więc bardzo duży plac zabaw wyposażony w dmuchańce, karuzela, przejazdy kucykiem. Natomiast też strefa gastronomiczna, taką nowością będzie, że oprócz tradycyjnych posiłków serwowanych przez nasze lokalne koła gospodyń wiejskich, też zawitają do nas tak zwane food trucki, czyli to też taka nowość i wiem, że wyczekiwana przez młodzież. Jak również będzie miejsce do odpoczynku, też mogę zdradzić, że jeżeli pogoda dopisze, to też zachęcam, że można wziąć ze sobą strój kąpielowy, bo również będzie miejsce z jacuzzi, w którym będzie można odpocząć, przyjrzeć się występom zespołów.
1: No i zespoły też, muzyka rozrywkowa.
0: Tak, muzyka rozrywkowa, ale z powrotem do historii, do korzeni naszej młodości, tak jak ze znajomymi rozmawiałem, celujemy w zespoły, które w dawnych czasach były natopione, dzisiaj również są, przetrwały, ale właśnie zespoły z historią.
1: To kto dokładnie?
0: Zespół na przykład Megam, zespół Mirage i Yoko. Natomiast też nie zapominamy o młodzieży i wystąpił u nas też zespół z sąsiedniej gminy, tak naprawdę z miejscowości zaraz za granicą naszej gminy. Debiutujący zespół Pewniaki, który przyciąga bardzo dużą ilość fanów. Jak również występ DJ Dziekana, instrumentalisty, który dogrywa i gra retrohity, a dla osób, którzy będą chcieli spędzić i troszeczkę się pośmiać, czyli rozrywka w dobrym humorze, występ kabaretu Moherowe Berety.
1: Wójt gminy Miaskowo Rafał Bąkowski był gościem mnie Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Nasz gość dnia.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: A naszym pierwszym gościem jest dziś pani Anna Maria Dyner, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Minął tydzień od wizyty szefa CIA w Moskwie. Co rozpaliło opinię publiczną, zwłaszcza w Europie? Co po tym tygodniu wiemy na pewno o tej wizycie?
2: Właśnie paradoks polega na tym, że nawet po tygodniu nie wiemy wiele więcej niż wiedzieliśmy 2 czy 3 dni po tejże wizycie. Czyli możemy spekulować z różnych doniesień medialnych, z wypowiedzi Donalda Trumpa, z wypowiedzi innych polityków, że w zasadzie były tam poruszone 3 kwestie. Pierwsza kwestia to oczywiście sprawa związana z Ukrainą i być może jakimiś działaniami zmierzającymi do zakończenia przynajmniej tej odsłony wojny. Druga kwestia to oczywiście był Iran, polityka Rosji wobec tego państwa, polityka Rosji wobec cieśniny Ormus. I trzecia kwestia, a w zasadzie pierwsza, jak podawały media i która najbardziej rozpaliła naszą wyobraźnię, to miały być słowa szefa CIA, który przestrzegał Rosję przed jakąkolwiek eskalacją skierowaną w stronę państw NATO, szczególnie wschodniej flanki, a jeszcze szczególnie w stronę państw bałtyckich, mówiąc, że Ameryka jest nadal przywiązana do artykułu 5 i grożąc, że w takiej sytuacji NATO będzie gotowe do odpowiedzi. To oczywiście zostało połączone z ćwiczeniami lotniczymi, które odbyły się chwilę wcześniej nad wschodnią flanką, kiedy między innymi prowadzono działania w pobliżu granicy z Białorusią czy granicy obwodu królewickiego. Stąd też taki, a nie inny oddźwięk tej wizyty szefa CIA w Moskwie.
1: Wskazywane są cały czas analogie między 2021 a 2026 rokiem, między tym, co się wydarzyło tuż po poprzedniej wizycie szefa CIA w Moskwie i że wtedy kilka miesięcy później, jak wiemy, doszło do pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Czy pani zdaniem dziś grozi nam podobny scenariusz w odniesieniu do Polski albo do państw bałtyckich?
2: W tym momencie jest najważniejsza różnica pod tytułem, że sojusz nie obserwuje działań wojskowych Rosji, które zmierzałyby do pełnoskalowej agresji przeciwko państwom natowskim, jakimkolwiek. Czy to myślimy o państwach bałtyckich, czy myślimy o pozostałych członkach wschodniej flanki sojuszu. I to jest chyba ta najważniejsza rzecz, która odróżnia nas od sytuacji późno-jesienno-zimowej z roku 2021, dlatego że warto wszystkim przypomnieć, że wtedy zwłaszcza wywiad amerykański, ale też wtórował mu między innymi wywiad brytyjski, twardo wskazywały na ruchy wojsk rosyjskich, na działania Federacji Rosyjskiej, które jasno dawało do zrozumienia, że Rosja przygotowuje się do pełnoskalowego konfliktu z Ukrainą i wszystkie te ostrzeżenia kierowane w stronę Moskwy wtedy, w późnym 2021 roku, miały na celu przede wszystkim powstrzymanie Rosji od tego działania. Teraz tego nie obserwujemy, natomiast można domniemywać też z przecieków prasowych, że chodziło w naszym wypadku o działania tak zwane hybrydowe, ja to niekiedy ironicznie nazywam hybrydą z plusem, czyli być może jakimiś kolejnymi wlotami dronów czy działaniami wobec szczególnie ważnej infrastruktury na naszym terytorium, czy działaniami jakichś tak zwanych nieregularnych sił zielonych ludzików w pobliżu granicy państw bałtyckich. Tutaj oczywiście tych scenariuszy moglibyśmy mnożyć. Natomiast sądzę, że nawet w tym wypadku

0: z Ukrainą, ale nie tylko. Więc wszelkiego rodzaju fabryki zbrojeniowe to jest jeden z elementów, który trzeba szczególnie chronić. Kolejne kwestie to jest oczywiście ciągle nieustająco infrastruktura transportowa ze szczególnym nastawieniem na koleje i lotniska oraz porty, bo to są te obiekty, które dla Rosjan są szczególnie istotne. I oprócz tego wszystkiego, to na co musimy też bardzo mocno zwracać uwagę, to są oczywiście kolejne fale kampanii dezinformacyjnych. W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z próbą po raz kolejny wykorzystania kwestii Zaolzia i popsucia stosunków polsko-czeskich. I myślę, że tego rodzaju kampanii będzie sporo. Nie ma też się co oszukiwać, zbliża się 17 września i to zawsze będzie taka data, która wywołuje u nas odpowiednie reakcje i pewnie Rosjanie również będą chcieli na tym w jakiś sposób bazować, pokazując, że na przykład mieli prawo do interwencji na ówczesnych kresach II Rzeczpospolitej.
1: Jak na takie akcje dywersyjne reagować? Bo na razie chyba te nasze reakcje są charakterystyczne dla czasu pokoju. Czy my potrzebujemy dziś zmian w prawie?
0: Pani redaktor, dotknęła Pani dość bolesnego punktu, dlatego że faktycznie my mamy prawodawstwo przystosowane do białego czasu pokoju albo czarnego czasu wojny. Natomiast ta rzeczywistość hybrydowa jest szara, ona czasami ma bielsze odcienie, czasami bardziej czarne. Tyle tylko, że tutaj stajemy przed bardzo fundamentalnym pytaniem, co z naszymi wolnościami demokratycznymi, bo nawet podając przykład dezinformacji, ona co do zasady nie jest nielegalna. Są oczywiście wyjątki. Między innymi dotyczy to mowy nienawiści, ale nie tylko, gdzie może być ścigana i może być karana. Natomiast w ramach wolności słowa w zasadzie można pleść, co człowiekowi ślina na język przyniesie i nie jest to przedmiotem kary. I mamy takich rozwiązań całkiem dużo, które w skrajnym wypadku mogłyby ograniczać demokratyczne wolności. I tutaj wszystkie państwa zachodnie, państwa demokratyczne stoją przed tego rodzaju dylematem, na ile zaostrzać prawodawstwo, czy tylko na jakiś czas, czy w sytuacji na przykład wprowadzania kolejnych stopni alarmowych, dając na przykład możliwość szerszego działania, czy to służbom specjalnym, czy siłom zbrojnym. Ale tak jak mówię, no niestety tutaj nie ma bardzo dobrego rozwiązania i jasnej odpowiedzi, i niestety też nasi adwersarze sobie z tego doskonale zdają sprawę.
1: Premier Tusk mówi o kluczowych kilku miesiącach. Ja wiem, że pani nie jest i pani rolą nie jest oceniać słowa polityków, więc nie pytam o te słowa, ale czy my rzeczywiście jesteśmy w jakimś kluczowym momencie, jeśli chodzi o działanie Rosji wobec NATO, co mogłoby się skończyć już nie takimi działaniami pod progiem wojny, ale wojną?
0: Myślę, że te najbliższe kilka miesięcy to jest ogólna ocena środowiska eksperckiego, biorąc pod uwagę szereg czynników, od czynników politycznych przez to, co dzieje się na froncie ukraińskim, kończąc na zdolnościach i możliwościach Rosji do działania. I nie ma co się oszukiwać, że Rosjanie, chcąc zakończyć tę fazę wojny, bo prawda jest taka, że coraz więcej głosów z rosyjskiej strony płynie, że oni by też chcieli przynajmniej zamrozić konflikt z Ukrainą, że będą starali się Rosjanie zrobić wszystko, żeby nas rozmiękczyć. Nas mam tutaj na myśli zarówno stronę ukraińską, już wprost Rosja zadeklarowała, że będzie uderzać w energetykę ukraińską i w cele cywilne, co w obliczu zbliżającej się zimy ma bardzo istotne znaczenie, również psychologiczne. A w stosunku do państw natowskich właśnie chodzi o te działania hybrydowe, żebyśmy w jak największym stopniu pogodzili się z warunkami, które Rosja postawi, żeby ten konflikt zakończyć. Natomiast z wojskowego punktu widzenia to też pokazuje, że Rosja może być gotowa do różnego rodzaju prowokacji. Natomiast trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że do momentu, dopóki trwa otwarta wojna z Ukrainą na ukraińskim terytorium, to Rosjanie nie mają zbyt dużych sił i środków, zwłaszcza mam to na myśli wojska lądowe, które mogliby przerzucić choćby do Leningradzkiego Okręgu Wojskowego i stamtąd podjąć szeroko zakrojone działania w stosunku do państw bałtyckich czy Finlandii. No i to znów pokazuje, jak istotne jest nasze budowanie odporności państwa, odporności społecznej, również na działania hybrydowe i zwiększanie naszych i sojuszniczych zdolności do prowadzenia rozpoznania i śledzenia tego, co się w Rosji dzieje.
1: No właśnie, jak to jest z tą

0: naszą odpornością społeczną, bo my rozmawiamy o tym już od wielu miesięcy, jeśli nawet nie lat. Pani zdaniem ta odporność nasza wzrasta?
1: Trudne pytanie, dlatego że z jednej strony my się trochę oswoiliśmy z różnego rodzaju zagrożeniami i one już nie wywierają aż takiego dużego wpływu na kondycję psychiczną, społeczną. Natomiast dezinformacja pokazuje, że my tak naprawdę nie jesteśmy uodpornieni w wystarczający sposób na to, co sączą nam do głów Rosjanie. I nie ma co się oszukiwać, że Rosja będzie testowała różnego rodzaju sposoby, żeby wpływać na nas, choćby w ramach działań kognitywnych, ale również siać strach, aby wymuszać na nas jako społeczeństwach zachodnich tylko i wyłącznie akceptowalne dla niej rozwiązania czy różnego rodzaju koncesje. I tutaj bez szerokich kampanii edukacyjnych, w zasadzie skierowanych już do przedszkolaków, i mówię to w zasadzie bez cienia ironii, przez szkolnictwo wyższe, aż do kampanii społecznych skierowanych do dorosłych, będzie bardzo trudno się zabezpieczyć. No i w zasadzie ciężko się zabezpieczyć całkowicie przed tego rodzaju działaniami. Niemniej szereg kampanii, mam wrażenie, że troszkę przynajmniej obudził swego rodzaju czujność w naszym społeczeństwie, chociaż i tak myślę, że o wiele za mało.
0: Władimir Putin wykorzystuje to, że my kierujemy się logiką Zachodu, logiką demokracji i jego logika nas dziwi albo wręcz wprost przeraża?
1: Oczywiście, że tak. Dlatego, że Władimir Putin sobie zdaje doskonale sprawę z tego, że my nie będziemy prowadzić akcji dywersyjnych przeciwko państwu rosyjskiemu, tak jak robi to Rosja przeciwko nam. Możemy co najwyżej wspierać Ukraińców w tym zakresie, którzy są w stanie wojny i oni w cudzysłowie nie mają dylematów moralnych. I to jest jedna opcja. Władimir Putin sobie też doskonale zdaje sprawę z tego, że właśnie funkcjonujemy w reżimie pokoju, czyli pewnych rzeczy, czy nasze siły zbrojne, czy nasze służby specjalne, nie tylko polskie, ale ogólnie szeroko pojęte natowskie, zrobić nie mogą. I nawet paradoksalnie na czas wojny Władimir Putin zdaje sobie sprawę doskonale z tego, że Rosja ma w nosie wojenne prawo humanitarne, że będzie popełniała zbrodnie wojenne, co zresztą obserwujemy w Ukrainie od samego początku tej odsłony wojny. Państwa natowskie oczywiście tego robić nie będą, czyli celami będą przede wszystkim i w zasadzie jedynie cele wojskowe. I tych przykładów możemy mnożyć i faktycznie my zawsze analizując działania rosyjskie musimy brać pod uwagę logikę rosyjską, która jest inna od naszej zachodniej, która ogólnie stwierdza, że po II wojnie światowej, biorąc pod uwagę to, co druga wojna zrobiła złego dla całego kontynentu, po prostu nie opłaca się podejmować takich działań, że jest szereg innych środków, nawet jeżeli państwa wchodzą w jakiś spór, żeby te spory rozwiązać, już nie wspominając o tym, że rozwijanie współpracy, czy to gospodarczej, czy politycznej, zazwyczaj skutecznie zapobiega jakimkolwiek konfliktom o szerokiej skali.
0: A jaka jest w tych ostatnich miesiącach rola Aleksandra Łukaszenki, rola i postawa? Bo spotkał się z Putinem po wizycie szefa CIA, o czym też pani pisała w swoich mediach społecznościowych chociażby, ale jednocześnie na prośbę Stanów Zjednoczonych wypuszczał niedawno więźniów politycznych. Więc co z tym Łukaszenką?
1: To jest ciekawy temat. To znaczy Łukaszenka oczywiście próbuje, jak to on, zapewnić sobie jak najwięcej autonomii może. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że sam sobie stworzył sytuację, w której jest bardzo mało suwerenny i Białoruś ma bardzo niewiele suwerenności w swojej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, ale oczywiście Łukaszenka nie byłby sobą, gdyby nie wykorzystywał sytuacji, które na przykład dali mu Amerykanie, czyli możliwości prowadzenia z nimi dialogu. I z tego, co słyszymy zarówno od strony amerykańskiej, jak i od strony białoruskiej, negocjacje dwustronne ciągle trwają. To jest jeden aspekt. Mamy aspekt też pewnego wyciszenia konfliktu z Polską. Uspokoiła się sytuacja na granicy, co nie znaczy, że tam zupełnie wszystko jest bez zarzutu, zwłaszcza napięta sytuacja pozostaje na odcinku granicy białorusko-łotewskiej w zakresie prób jej przekroczenia wbrew przepisom przez ludzi, którzy są tam kierowani przez reżim białoruski. Ale też widzimy jakby pewne sygnały gotowości do rozmów z Polską. Sama jestem też ciekawa 17 września, bo znów to jest od kilku lat Dzień Jedności Białorusi i zazwyczaj wtedy Łukaszenka wygłasza bardzo mocno antypolskie przemówienia. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Natomiast sam Łukaszenka oczywiście chce odgrywać jakąś rolę pośrednika. On najchętniej by też sprawił, żeby po zakończeniu działań zbrojnych w Ukrainie Białoruś nie była rozpatrywana w kategorii państwa agresora, bo zgodnie z prawem międzynarodowym, ponieważ udostępniła Rosji swoje terytorium do ataku na Ukrainę, jest państwem agresorem. Więc na pewno Łukaszenka chciałby się od tego wywinąć. No a z drugiej strony, biorąc pod uwagę stopień zależności Białorusi od Rosji, no to on nie może nie zapalić diabłu w postaci Putina, nawet nie ogarka całej świeczki, stąd też te pielgrzymki do Moskwy. A ostatnia wizyta to troszkę był taki hołd lenny. Można było przynajmniej takie wrażenie odnieść. Aczkolwiek znów białoruska strona podkreśla, że raczej była to rutynowa wizyta. No i oczywiście warto śledzić, co mówi Łukaszenka, bo on czasami zdradza różnego rodzaju pomysły rosyjskie, na przykład na nową architekturę bezpieczeństwa w Europie.
0: I na koniec zapytam, jakie sygnały wysyła do Rosji NATO w ostatnich miesiącach. Czy to są sygnały świadczące o determinacji w obronie każdego skrawka terytorium państw w sojuszu?
1: Z punktu widzenia Rosji myślę, że bardziej są to takie sygnały niż mniej. To znaczy ćwiczenia, które są organizowane zarówno na Bałtyku, jak i w powietrzu. Za niedługo w Polsce będą duże ćwiczenia wojskowe z udziałem sojuszników. Działania Szwedów, którzy wspierają Finów. Takie operacje jak Bałtycka Straż Wschodnia, ale też Straż Arktyczna, o której bardzo kwaśno napisał Siergiej Ławrow w swoim tekście. Więc wszystko to, no już pomijając wizytę szefa CIA, o której rozmawiałyśmy na początku, wszystko to jednak wskazuje, że NATO wysyła pewne sygnały, czy państwa natowskie w stronę Moskwy. I one są oczywiście kalkulowane. Natomiast pytanie, na ile te kalkulacje znów z naszego punktu widzenia, które powinny być racjonalne, no nie próbujcie. Na ile one będą właściwie odczytane w Moskwie.
0: Analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna Maria Denner była moją pierwszą rozmówczynią w dzisiejszym poranku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i życzę dobrego dnia.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem jest dziś poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja Ruch Narodowy. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry.
1: Najbliższe miesiące mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla nas, tak mówił wczoraj na Westerplatte premier Donald Tusk. Wcześniej mówił o 7-8 krytycznych miesiącach. Jak pan odbiera te słowa? Jako straszenie czy jakąś realną przestrogę kogoś, kto ma więcej informacji od przeciętnego Polaka słuchającego nas teraz?
2: Znaczy, powiem szczerze, że nie wiem, taka informacja przede wszystkim powinna iść do samego rządu i pytanie jest o to, co rząd robi, żeby się rzeczywiście na takie zagrożenia przygotowywać. Czy rzeczywiście pieniądze te ogromne, które mamy zabezpieczone w budżecie, są rzeczywiście efektywnie wydawane? Czy rzeczywiście jesteśmy coraz bardziej bezpieczni? Czy sprzęt, jaki kupujemy, nie jest przepłacany? Czy jest rzeczywiście celowe pieniądze, celowo wydawane w taki sposób, żeby polepszać naszą sytuację obronną? A tutaj generalnie czegoś takiego, takiej pewności nie mamy. Nie mamy pewności co do tego, czy jesteśmy w stanie zmobilizować wojska. Nie ma żadnych szkoleń, nie ma żadnych przygotowań w tym zakresie, więc takie
1: mamy chodzenie testy, mamy testy alarmów, mamy testy alarmów.
2: No ale to są, no tak, mamy testy
1: trochę
2: alarmów,
1: taki śmiech przez łzy z mojej strony. Bardzo,
2: no tak, ale wyglądają jak wyglądają, znaczy nawet sam sytuacje związane z wysyłaniem alertu w RCB, gdzie mówiono, że nie będą wysyłane za pośrednictwem tego typu linki, żeby nie klikać w takie linki, bo może to być scam, może to być próba wyłudzenia jakichś naszych danych. No a potem okazuje się, że wysyłany jest właśnie link do pobrania właśnie tej poradnika bezpieczeństwa. Ja nie mówię, żeby nie pobierać, tylko że w sytuacji, gdy tak naprawdę mamy totalny chaos, jeśli chodzi o informowanie obywateli o zagrożeniach, jeśli chodzi o kwestie w ogóle mobilizacji w sytuacji zagrożenia, wkrada się właśnie takie działanie totalnie chaotyczne, no to ciężko jest być przekonanym o tym, że jesteśmy gotowi na zagrożenia.
1: No właśnie, bo to trochę tak wygląda, to krytyczne 7-8 miesięcy, trochę takie ja wiem, ale więcej nie mogę powiedzieć. Pan jest przedstawicielem polskiego parlamentu. Czy pan wie, o co chodzi z tymi, co miałoby się wydarzyć za te 7-8 miesięcy?
2: Niezależnie od tego, to premier zamiast straszyć zagrożeniem, powinien mówić o tym, co robią, żeby się przed potencjalnym zagrożeniem ustrzec. I tego oczekujemy od premiera rządu, od osoby, która kieruje państwem, a nie tego, żeby straszył obywateli, bo to my teraz zadajemy pytanie jako właśnie parlament, który ma funkcję właśnie kontrolną nad rządem, co zrobił parlament, co zrobił rząd, żeby się do tych sytuacji przygotowywać. I nie mówmy o tym, że potrzebuje coraz to więcej pieniędzy, tylko my chcemy wiedzieć w tym momencie, na co konkretnie poszły te pieniądze, które już są w budżecie zabezpieczone i czy rzeczywiście one są wydawane w sposób mądry, roztropny i taki, który nasze bezpieczeństwo.
1: Rosja pozwala sobie na coraz więcej wobec państw bałtyckich. Tu mam na myśli naruszanie przestrzeni powietrznej chociażby. Też słyszymy w Niemczech, u nas w fabryce producenta dronów. Słyszymy, że to rosyjski ślad. Jak reagować na takie działania? Bo jak ja słyszę, że taka fabryka ma jakąś zwykłą bramkę i pana gdzieś tam siedzącego sobie w ochronie, to ja się zastanawiam, czy to jest dobrze chronione miejsce.
2: No więc właśnie to są tego typu szczegóły, które potem świadczą o całości. No jeśli my nie jesteśmy w stanie zabezpieczać swoich takiej infrastruktury istotnej dla obrony, dla w tym wypadku produkcji sprzętu, no to stawiamy sami sobie świadectwo. I w tym zakresie tutaj premier powinien zacząć działać, być zmobilizowany do tego, aby po prostu zacząć pracować, a nie tylko i wyłącznie chodzić po mediach i straszyć.
1: Zapytam jeszcze o wypowiedź Mariusza Błaszczaka w tym temacie bezpieczeństwa, bo pytany, czy w razie ataku na państwa bałtyckie Polska powinna wysłać żołnierzy, odpowiedział: polscy żołnierze powinni bronić Polski. Jak pan odpowiedziałby na to pytanie? Bo wiele odebrało to jako podważanie artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego.
2: My oczywiście mamy zobowiązania wobec naszych sojuszników, powinniśmy respektować te zobowiązania, jesteśmy członkiem NATO, natomiast faktem jest to, że rzeczywiście polski żołnierz powinien bronić Polski, więc my także w zakresie tychże działań musimy być roztropni co do tego, żeby jednak wiedzieć, że nie możemy także się dać rozbroić. a niestety zarówno poprzedni rząd, jak i obecny, kiedy słyszymy o coraz to kolejnych wysyłkach sprzętu wojskowego na Ukrainę, no to mamy jednak wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście polski sprzęt polski jest wykorzystywany, czy w ogóle polskie wojsko jest wykorzystywane do tego, aby przygotować się do obrony Polski. Stąd mogę zrozumieć częściowo wypowiedź pana Błaszczaka, ale wydaje mi się, że tu nie powinniśmy naruszać takiego zobowiązania sojuszniczego.
1: No właśnie, bo za chwilę ktoś powie, nie wiem, żołnierz francuski ma bronić Francji, kiedy przyszłoby zagrożenie na przykład do nas. No na tym polegał ten artykuł 5, tak, o tej zbiorowej obronie każdego członka NATO.
2: Ja osobiście uważam, że należy dochowywać zobowiązań, dlatego tym bardziej nie uważam, żeby w naszym interesie było to, aby z kolei Ukraina przystąpiła do NATO, szczególnie w tak niepewnej sytuacji, nawet nie ma spełnionych warunków co do tego, aby przystąpić, więc my powinniśmy oczywiście być zobowiązani do obrony naszych sojuszników w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, natomiast czym innym jest rzeczywiście roztropne rozporządzenie naszym sprzętem wojskowym.
1: Zmieńmy temat, bo rozpoczyna się już za chwilę pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu z nowym klubem parlamentarnym, trzecim pod względem wielkości, który mruga do was, do Konfederacji okiem, jeśli chodzi o przyszłą współpracę. Widzi pan taką możliwość? Myślę oczywiście o stowarzyszeniu na razie jeszcze Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.
2: Tylko na czym miałaby polegać ta współpraca ponad to, co i tak już w Sejmie się dzieje, czyli przecież posłowie wszystkich klubów są w różnych komisjach sejmowych, zajmują się różnego rodzaju ustawami, wszystko zależy od tego, jakie pomysły są tutaj procedowane w Sejmie. Nie widzę tutaj, żebyśmy mieli jakiekolwiek lepsze bądź gorsze stosunki z nowym klubem parlamentarnym, szczególnie, że tych posłów znamy, to jest tak naprawdę PiS-BiS, więc dla nas to nie jest żadna nowość.
1: Chodzi o przyszłą współpracę, czyli już niektórzy tutaj dzielą stanowiska w przyszłym rządzie.
2: No to akurat jeszcze trzeba w 27 roku mieć jakichkolwiek posłów, a tego jak na razie póki co przy poparciu w granicach progu wyborczego akurat formacji Mateusza Morawieckiego jeszcze nikt nie może być pewny.
1: No właśnie, to dzielenie miejsc w przyszłym rządzie nie ma sensu. A jak długo wy, Konfederacja, zamierzacie być w opozycji? Może czas zadeklarować, że chcecie wziąć odpowiedzialność za rządzenie? Nawet jeśli partner koalicyjny nie byłby stuprocentowo zgodny z waszą wizją Polski.
2: Odkąd ostatnio patrzyłem, to tam arytmetyka sejmowa się nie zmieniła od ostatnich wyborów, więc nie wiem, co miałoby się w tym momencie takiego wydarzyć. Jesteśmy jak najbardziej gotowi do tego, jeśli obecna koalicja zdezerterowałaby z rządzenia na przyspieszone wybory i oczywiście nawet przejąć odpowiedzialność teraz, tylko że to musi się odbyć przy urnie wyborczej, gdzie to akurat obywatele, wyborcy zdecydują o nowej arytmetyce sejmowej i będziemy wtedy zastanawiać się nad potencjalnymi koalicjantami. Na obecnym etapie takiej większości nie ma z udziałem Konfederacji, więc my możemy co najwyżej przygotowywać się, i to robimy, przygotowywać się do wzięcia odpowiedzialności za kraj w przyszłej kadencji, a to, z kim będziemy współpracowali, no to będzie już zależało od tego, kto będzie chciał realizować program Konfederacji. To i kto się ostatecznie w tym Sejmie w 27 roku znajdzie.
1: Prawo i Sprawiedliwość chyba chce realizować program Konfederacji. To widzimy po ostatnich zapowiedziach z ostatnich miesięcy.
2: Cieszymy się oczywiście z tej zmiany. Szkoda tylko, że przez 8 lat robiło coś zupełnie odwrotnego i właściwie tak naprawdę wiele rzeczy, które teraz będzie trzeba naprawić, jest wynikiem tych błędnych polityk, które właśnie rząd PiS-u na czele z Mateuszem Morawieckim robili, więc my musimy oczywiście odsunąć Donalda Tuska od władzy, ten szkodliwy rząd, który teraz nami rządzi, ale nie możemy powrócić do tych polityk, które były prowadzone, tych szkodliwych polityk, które były prowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, więc zmianę stanowiska PiS-u i krytykę swoich własnych rządów oczywiście traktujemy jako dobrą monetę, ale z drugiej strony, czy to jest wiarygodne, no to niech już ocenią wyborcy.
1: A zamierzacie się opowiedzieć przed wyborami jako Konfederacja, że na przykład z Donaldem Tuskiem rządu na pewno nie stworzymy po kolejnych wyborach, bo może dla waszych wyborców to jest ważna informacja. Nie tylko program, ale też...
2: W wyborach do tego, aby odsunąć ten szkodliwy rząd Donalda Tuska i Donalda Tuska od władzy, więc wydaje mi się, że to jest wystarczająca deklaracja.
1: 15% poparcia według najnowszego sondażu. Satysfakcjonujące, czy to jeszcze nie jest wasze ostatnie słowo?
2: To jest oczywiście duże zobowiązanie, bo 15% to jest poparcie w granicach 3-4 milionów wyborców. To jest duże poparcie, oczywiście niewystarczające do tego, aby samodzielnie rządzić, ale już na pewno takie, które pozwalałoby w przyszłej koalicji podyktować swoje własne warunki, rządzić na zasadach Konfederacji zgodnie z naszym programem, więc tym bardziej zachęcamy każdego wyborcę, który chciałby rzeczywiście jakiejś realnej zmiany, naprawy Rzeczypospolitej, żeby rzeczywiście głosował na Konfederację, bo tylko silna Konfederacja jest gwarantem odsunięcia Donalda Tuska od władzy i braku powrotu do tej szkodliwej polityki Prawa i Sprawiedliwości.
1: Prawo i Sprawiedliwość ma powyżej 20%, a Mariusz Błaszczak twierdzi, że PiS jest hegemonem na prawicy. To hegemon czy średniak?
2: Znaczy, to już dawno PiS nie jest hegemonem, biorąc pod uwagę to, że wśród partii opozycyjnych są w tym momencie 4 partie, w tym 3, które stale przekraczają próg wyborczy, jedna, która aspiruje do tego, więc no tutaj akurat PiS musi już się pogodzić i Jarosław Kaczyński z tym, że w żaden sposób hegemonem na prawicy nie jest i musi jednak tutaj nabrać dużo więcej pokory co do tego. Jeśli chce faktycznie odsunięcie Donalda Tuska od władzy, to musi jednak zmienić nieco ton, jako nie traktować potencjalnych partnerów z góry. To już się skończyło.
1: Jarosław Kaczyński apeluje też o jedność na prawicę, integrację środowisk prawicowych. Były takie plotki jakiś czas temu, że chętnie Prawo i Sprawiedliwość współpracowałoby, ale z Ruchem Narodowym, niekoniecznie ze Sławomirem Mentzenem. Rzeczywiście były takie podchody do was, żeby wyciągnąć was trochę z Konfederacji?
2: Konfederacja to nie jest stół szwedzki, żeby sobie wybierać, z kim będzie się współpracować, a z kim nie. My jako Konfederacja jedziemy zjednoczeni do wyborów. Zarówno frakcja Nowej Nadziei, jak i frakcja Ruchu Narodowego będziemy startować z jednych list wyborczych. Walczymy o to, żeby mieć jak największy klub parlamentarny po to, aby móc realizować program Dobry dla Polski, a to z jakim potencjalnym koalicjantem będziemy to robić, jest to już uzależnione od tego, kogo uznamy za bardziej wiarygodnego.
1: A jeśli chodzi, zapytam jeszcze o te takie sprawy sejmowe, o wicemarszałka dla Rozwoju Plus, bo tutaj też będzie przed nami pewnie awantura między PiS-em a właśnie ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego. Uważa pan, że Rozwój Plus jako trzeci klub powinien mieć wicemarszałka?
2: Przede wszystkim od samego początku uważamy, że wszystkie kluby, które od początku kadencji Sejmu były klubami, powinny mieć swojego wicemarszałka. Prawo i Sprawiedliwość takiego wicemarszałka nie ma. Oczywiście wiemy, że tam była kontrowersja odnośnie konkretnej kandydatury Elżbiety Witek, ale to nie zmienia faktu, że prawo do tego, aby mieć wicemarszałka, PiS ma. To, że się podzielił na 2 kluby, nie powinno tutaj zmieniać liczby wicemarszałków, które przysługuje PiS-owi.
1: Czyli poszerzenie składu prezydium nie? Ale wicemarszałek dla tego środowiska...
2: Dla tego środowiska jak najbardziej. Na pewno zagłosujemy za tym, żeby taki wicemarszałek dla tej strony PiS-u w kontekście tego klubu, który był zawierany na samym początku kadencji, był przyznany.
1: Jakie będą najważniejsze tematy jesieni politycznej, bo już wakacje za nami?
2: No na pewno jest wiele tematów związanych choćby z budżetem państwa. Tak naprawdę będziemy procedować budżet na kolejny rok. Wiemy doskonale, że stan finansów publicznych nie jest zbyt dobry. No obecnie rządzący tylko i wyłącznie pogłębiają ten deficyt, zresztą bez jakiegokolwiek planu na to, aby uporządkować finanse publiczne przy jednoczesnym ciągłym wzrostem wydatków i też zapotrzebowania na różnego rodzaju tematy, obszary, jak chociażby ochrona zdrowia czy obronność. Wydaje się, że trzeba uporządkować te wydatki, niemałe, ponieważ już wydajemy na te obszary bardzo duże pieniędzy i należałoby zoptymalizować te wydatki w taki sposób, żeby rzeczywiście te pieniądze były wydawane w sposób rozważny, roztropny i przede wszystkim efektywny. To jest ogromne wyzwanie według mnie na najbliższe miesiące, no ale niestety obawiam się, że obecny rząd nie jest w stanie temu sprostać.
1: Jeszcze rok wyborczy mamy, więc